0: Escandva.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
3: Ja widziałem jak wy...

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Są kolorowe, uśmieszają ból, a w najgorszym wypadku można w nie krzyknąć. Gdańska Fundacja Trzymaliny już od 4 lat szyje poduchy serca, które następnie trafiają do pacjentek po mastektomii. Ta niewielka poducha ma szczególną moc, mówi Katarzyna Brożek, dyrektorka fundacji.
2: No właśnie, wy znalazłyście sposób na to, żeby pomagać, biorąc w dłoń igłę, nitkę.
3: Tak, paradoksalnie przed zrodzeniem się pomysłu założenia fundacji ja nigdy absolutnie nie szyłam. Co więcej, nadal się nie uważam jakimś specjalistą, nie jestem krawcową. Natomiast maliny są świetnym dowodem na to, że jeśli rodzi się w naszej głowie pomysł na pomoc, na w ogóle jakiś rozwój, robienie czegoś nowego, to po prostu trzeba to robić. Nie skupiać się na barierach, na trudnościach, bo te osoby się znajdą, żeby zrealizować ten pomysł. I tak, trzy maliny powstały ponad 4 lata temu. I dzisiaj mamy na koncie prawie 20 tysięcy poduch i torebek, które przekazałyśmy i pomorskim onkologiom, ale też na południu Polski, pod Warszawą. Mamy taką zasadę, żeby raz na kwartał pojechać do innego województwa i tam zarażać malinowym pomysłem szycia poduch i torebek dla kobiet, które są po zabiegu mastektomii.
2: No właśnie, te poduszki są potrzebne, bo one pomagają?
3: Tak, to jest konkretna pomoc. Jak pojawia się ktoś u nas po raz pierwszy, to na początku patrzy z takim trochę niedowierzaniem.
2: No bo poduszka?
3: Tak, o co chodzi? Jakieś kolorowe, spotkały się baby, czasami też panowie do nas przychodzą i szyją. Natomiast na szczęście na naszych szyciach pojawiają się też kobiety, które dostały te nasze malinowe gadżety i one są takim żywym dowodem na to, że to jest potrzebne. Poducha jest w kształcie serca, ma bardziej wyciętą tą część taką, którą wkładamy pod pachę. Po zabiegu mastektomii jest utrudniony przepływ limfy. Tam wszystko boli po prostu. Chodzi o to, żeby też nie robić przykurczu, żeby odbarczyć, żeby złagodzić ten ból. Więc ta poducha jest przekazywana pacjentce zaraz po zabiegu mastektomii, jak wyjeżdża z bloku operacyjnego. Taka pielęgniarka przychodzi z taką poduchą. Kiedyś jedna z dziewczyn powiedziała, że ta poducha jest takim miejscem, które łapie wszystkie nasze emocje i myśli, które są parę dni po zabiegu. Jest świetnym gadżetem do wypłakania się i wykrzyczenia wszystkich emocji, kiedy to wszystko po prostu boli po operacji. Więc ta poducha jest na początek. A potem, jeśli pacjentka ma dreny, przypomnijmy, że dreny są jakby odczepiane, nie wiem jak to tak profesjonalnie nazwać, generalnie dzięki drenom odpływa ten taki brud z miejsca operowanego do butelki zwanej butelka Redona. Więc czasami ta pacjentka wychodzi z jedną butelką, a czasami z paroma. Więc teraz sobie wyobraźmy brak komfortu w przemieszczaniu się, kiedy tu mi jakieś sznurki w ogóle odchodzą od miejsca operowanego. Muszę je mieć, bo to miejsce musi być oczyszczane. Jeszcze jakieś buteleczki, które co jakiś czas muszę wylewać ten płyn. No więc dzięki jednej pacjentce wpadłyśmy na pomysł, żeby szyć takie po prostu kolorowe torebki, żeby sobie dziewczyna mogła przywiesić przez ramię, wrzucić taką torebeczkę i po prostu pójść na spacer.
2: Czyli tak naprawdę ułatwiacie życie, pozwalacie się jakby wdrożyć na nowo do tego życia.
3: Tak, pomagamy nie ograniczać się przez operację. Ja też sobie myślę, że jak ostatnio na szyciu w Wojewódzkim Centrum Onkologii przyszła dziewczyna, która dostała od nas tą poduchę i dziś przeczytała o nas i postanowiła przyjść na szycie. I ona mówi, Boże, jak fajnie jest uszyć taką poduchę, bo ja wiem jako pacjentka, co ja sobie pomyślałam, jak dostałam ją, a dzisiaj ja uszyłam dla kogoś. Więc to jest takie, wiecie, to jest, jak robimy coś dla kogoś, to z jednej strony pomagamy tej osobie, ale z drugiej strony my sobie bardzo pomagamy. Myślę, że dzielenie się dobrem po prostu buduje nas. Jest więcej endorfin, więcej radości, więcej pozytywnej energii i każda absolutnie osoba, która przychodzi do nas na szycie, wychodzi po prostu wyluzowana, uśmiechnięta, z taką, wiecie, pozytywną energią po prostu w sobie. Więc z jednej strony pomagamy, a z drugiej strony sami sobie trochę robimy dobrze.
2: No właśnie, dzisiaj te ekipy szyjące są bardzo duże, ale zaczynałyście w bardzo wąskim gronie.
3: W ogóle zaczynałyśmy od tego, że wszystkie pawlacze w domach naszych rodziców, ciotek były przeglądane, przetrzepane. Ja pamiętam, że mój tata wszystkie po prostu poprzeglądał i pierwsze torebki czy tam serducha to były z materiałów, które ja kojarzyłam z cyklu moja mama miała taką sukienkę w taką kratę na przykład. Więc tak, nasze domy były magazynami, Początki były trudne, natomiast byliśmy bardzo zmotywowane do tego, żeby to robić, bo wiedziałyśmy, że to jest szalenie potrzebne i chcemy w to wchodzić. No a potem na szczęście pojawili się sponsorzy, osoby, które przekazywały nam pieniądze, też przekazywały nam firmy materiały. Do tej pory tak się dzieje, że firmy czasami na jakieś skrawki materiałów przekazują, które już jakby nie są im potrzebne, a nam idealnie pasują na właśnie na przykład na prepi. Więc to jest właśnie to, co ja powiedziałam na początku. Pomysł jest, widzimy na początku masę trudności i to, że w ogóle to nie wypali, ale po prostu się pojawiają ludzie i rozwiązania i to idzie, nie?
2: Mhm. Ale jak wiedziałyście, że akurat poduszka o takim kształcie będzie pomocna?
3: Ja w ogóle o poduchach przeczytałam ze strony Stowarzyszenia Patchworkowego w Polsce. Tak, jest takie coś w Polsce, gdzie takie szalone kobiety szyją kolorowe, cudne patchworki. Jedna z nich pojechała do Hiszpanii i tam zobaczyła te poduchy, a poduchy w ogóle przyszły ze Stanów. Wiele, wiele lat temu jedna z pielęgniarek zachorowała na raka piersi i jej ciotki uszyły jej taką poduchę, żeby właśnie ją wkładała pod pachę od strony tej, gdzie miała operację na piersi. No i tak się pomysł rozkręcił. Wiecie, słodowy, zrób to sam, no nie? Po prostu potrzeba matko rozwiązań i ona wpadła na taki pomysł, który się po prostu rozlał po świecie i też w Polsce. Ponad 4 lata temu bardzo dużo osób szyło w Polsce poduchy. Trochę jeszcze jest takich grup, które szyją gdzieś tam w różnych regionach. No my postanowiłyśmy założyć fundację, żeby się do tego zabrać tak profesjonalnie. Wiecie, to też jest inaczej, jak fundacja idzie po prostu po kasę do jakiejś firmy i pokazuje konkret. To też jesteśmy po prostu bardziej wiarygodne i budujemy tą markę po prostu od paru lat. A że maliny to taki krzak, który wszędzie się rozrasta, to mamy to szczęście do sponsorów, do wolontariuszy, a myślę, że największą bazą są właśnie ci wolontariusze, którzy jeżdżą w bardzo różne miejsca z nami. Będziemy na plebanii szyć. No, szłyśmy już w bardzo różnych miejscach. Ja wychodzę z założenia, że absolutnie wszędzie trzeba iść z dobrą nowiną zwaną profilaktyka, bo też na szyciach mamy fantomy piersi. I uczymy kobiety, w jaki sposób wykonywać samo badanie piersi. Rozdajemy ulotki, które można sobie powiesić na lusterku w łazience i pamiętać o tym, żeby raz w miesiącu zbadać się. Mówimy o tym, jak ważne jest USG piersi, jak mamografia jest szalenie ważna. Wiecie, my żyjemy tutaj, Trójmiasto ma 3 onkologie, czego 2 to są breast cancer unity i to są miejsca, gdzie pracują sami profesjonaliści, którzy dziennie widzą po prostu ogrom kobiet i badają bardzo dużo tych piersi, więc mają ogromne doświadczenie, więc mamy to szczęście. Natomiast no, są też mniejsze miejscowości, gdzie trzeba tak naprawdę zachęcać i mówić, że to jest ważne, że my w ogóle musimy znać swoje ciało, bo czasami słyszę, ja nie wiem, jakie ja mam piersi w ogóle, my się nie dotykamy. To jest, dla mnie to jest w ogóle cały czas zaskakujące, bo niby jesteśmy takim cywilizowanym miejscem, a tutaj jednak okazuje się, że zapominamy o takich podstawach. Mhm. Dziewczyna idzie do kosmetyczki, ale już na badanie to nie za bardzo.
2: A nie macie wrażenia, że przez te 4 lata uratowałyście jakieś życie?
3: Ja raczej chodzę z taką myślą, która zawsze jest tak potwierdzana na każdym szyciu, po każdym szyciu. Bo na tym spotkaniu, wiecie, z jednej strony szyjemy serducha i torebki.
2: No, ale rozmawiacie.
3: Tak. I z jednej strony właśnie zmieniamy rzeczywistość tych pacjentek. Z drugiej strony uczymy samobadania, mówimy o profilaktyce. Jeśli przynajmniej jedna dziewczyna po tym spotkaniu pójdzie się przebadać, to jest uratowany faktycznie człowiek. Bo nawet jeśli okaże się, że ma jakąś zmianę w piersi, to bardzo szybko można zareagować. Z trzeciej strony, wiecie, ja znam parę osób przynajmniej, które poszły na kurs krawiecki po tym szyciu, które w ogóle się wkręciły w szycie
2: zmiana
3: maszyn.
2: Życia.
3: Tak, i mają w domu rozłożone maszyny i szyją różne rzeczy. To też jest fajne w ogóle. A po czwarte, ja sobie myślę, że my chorujemy na taką chorobę zwaną samotność. A to jest miejsce, gdzie po prostu się możemy spotkać przy herbacie, pośmiać się, pogadać, zawiązać nową znajomość.
2: Może wcale to nie trzeba być mistrzem szycia.
3: Absolutnie nie. Ostatnio nawet przyszła dziewczyna ze swoim mężem. Przyszła Iza na przykład z synem i z córką. Wiecie, to też jest fajne, bo to jest taka forma trochę integracji rodzinnej. Kiedyś mój brat przyszedł do mnie na szycie. On odpowiada za proces produkcyjny i mówi, siostra, nie, tutaj jest za mało ludzi, tam jest za dużo, ci za wolno. Więc wiecie, to też jest cudowne, bo mój tata na przykład przychodził na wszystkie szycia. I to był w ogóle ekspert szyciowy, no nie? On tam pouczał wszystkie panie, jak się szyje.
2: Za wolno,
3: krzywo, czy coś tam. Więc no, no fantastyczne spotkanie i ja tam jestem namodowana. Cieszę się, że mam to co 2 tygodnie, to taka terapia.
2: No właśnie, ale są takie osoby wkręcone, które przychodzą?
3: Tak, z mojej firmy, w miejscu, w którym ja pracuję, jest 10 osób, które na stałe są w Malinach. Więc my wychodzimy z pracy i potem w piątek idziemy gdzieś tam na szycie, więc udało się stworzyć chyba wolontariat pracowniczy. Tak, mam stałą ekipę 10 fantastycznych wolontariuszy, którzy są od początku, którzy przy różnych zmianach, przy różnych trudnościach mówili: Kasia, jesteśmy. I to wiecie, to też jest ogromna wartość, bo ja wiem, z kim to robię. To nie jest tak tylko, że maliny to moje, tylko maliny są nasze. Jeśli któryś z tych wolontariuszy mówi: Kasia, bo trzeba było zrobić na naszym szyciu, to jest fajne, bo oni to czują, że to jest ich, no nie? I to jest piękne. I kiedy trzeba coś tam podzielić się pracą, coś pomóc, to oni są po prostu, więc to nie jest tylko tak, że przychodzą, odbębnią i wyjdą. Tylko jak ja poproszę o coś, to oni jak najbardziej są otwarci na to, bo to jest ich.
2: Mhm. A jak wygląda ten proces? Szyjecie jakiś zestaw poduszek i potem osobiście je rozwozicie po szpitalach?
3: To jeszcze wcześniej mamy proces. To już jest w ogóle, to jest wisienka na torcie.
2: Aha, szycie to wisienka, okej.
3: Po pierwsze musimy zdobyć kasę. Więc pisanie wniosków, granty, chodzenie, proszenie się. Jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o żebractwo. I to każdy wolontariusz, każdy człowiek, który zarządza fundacją i stowarzyszeniem, to powie. Oczywiście czasami te pieniądze przychodzą same. Nie powiem, że nie. To jest po pierwsze. Potem kupujemy, potem zawozimy. My mamy takie szczęście, że od 4 lat nam nie materiał firma z Wejherowa, która w ogóle robi kanapy. Tak, by the way, robią fajne rzeczy, ale dzielą się dobrem i kroją, bo mają po prostu do tego sprzęt. Potem mam taką fantastyczną panią, która sama chorowała na raka piersi. Już jest w cudownym wieku senioralnym i ona sobie w domu zszywa te serducha, tak żebyśmy mieli tak zwane flaczki do wypełnienia wypełnieniem. Więc ona nam zszywa fajnie te poduchy, przygotowuje nam je. Potem mamy miejsce, gdzie szyjemy. Zabawne jest to, że mamy kalendarz zajęty do przyszłego roku, do października.
2: Okej.
3: Okay. To jest cudowne, to śmiesznie trochę brzmi, jak ktoś do mnie przychodzi, żeby się umówić, to mówię: okej, nie ma problemu, tylko tak za rok.
2: Za rok wpadniemy poszyć.
3: Więc mamy listę rezerwową miejsc, gdzie możemy poszyć. I wtedy się spotykamy i tam wypełniamy te serducha taką kulką, takim wypełnieniem i zszywamy igłą i nitką. A to wypełnienie jest na tyle ważne, że pacjentka może wrzucić taką poduchę do pralki i po prostu sobie ją wyprać, odświeżyć. I ta poducha wraca do swojej wielkości, okay, kształtu i przez parę dobrych lat może pełnić różne funkcje, bo to wiecie, potem podkarczyk można podłożyć, no
2: przyda
3: wiadomo.
2: Się.
3: Tak. A torebki już szyjemy na miejscu i potem faktycznie dostarczamy. Ostatnio jechałam na przykład w sobotę do Słupska tam zawieźć. Ale to jest fajne, bo się wyrobiła już taka ścieżka komunikacyjna, kiedy nam mówią, że potrzebują kolejnych. Wiecie, to też jest fajne, że onkologie same
2: dzwonią na was.
3: Tak, i to jest też dowód na to, że one się faktycznie przydają, te poduchy i torebki. No więc zawiozłam tam 110 poduch i 100 torebek. Tyle nam się udało uszyć przez 3 godziny. To jest taka liczba, która mnie cieszy już. To jest jakiś konkret.
2: To jest
3: także
2: satysfakcjonująca liczba.
3: Tak, tak, dokładnie.
2: Jakbyście mniej uszyli, to już nie byłabyś zadowolona ze swoich pracusiów.
3: Nie, bardzo byłabym zadowolona. Były takie momenty, że się szyliśmy mniej, bo się też uczyliśmy, trafialiśmy do grup, które nigdy nie szyły, więc trzeba było tego nauczyć. Słuchajcie, to chodzi o to, że tam się dzieje przez 3 godziny dużo dobra. I to jest kluczowe. Oczywiście, że ilość jest ważna, bo jeśli zawiozę więcej, to po prostu nie będziemy musieli za miesiąc tam przyjechać. Natomiast chodzi o całkiem coś innego, to chodzi o jakość tego spotkania, a te spotkania po prostu dają dużo dobra innym, nam, i tam jest cała masa gigantycznej energii.
2: Mhm, ale te liczby też pokazują, jak wiele kobiet choruje.
3: Tak, i to z roku na rok coraz więcej. Wiecie, jeśli my przestaniemy, musimy przestać myśleć o badaniach profilaktycznych jako o
2: źle koniecznym.
3: To po pierwsze, i jako szukaniu nowotworu. Jak jadę do dentysty, to nie szukam, że będę miała dziurę. Po prostu chodzę do dentysty, dlatego że trzeba dbać
2: o ząbki.
3: O ząbki, żeby nie doprowadzić do momentu, że trzeba będzie wyrywać, będą zgorzele i inne tego typu historie. Chodzę do fryzjera, bo chcę mieć fajne włosy, no nie? I fajnie wyglądać. Nie wiem, paznokcie, chcę zadbać o cerę, to dlaczego my nie dbamy o to, co jest, to co nosimy na co dzień. W zasadzie, no, kiedyś moja serdeczna koleżanka, która jest psychologiem, powiedziała mi zdanie, które jest po prostu dla mnie mega istotnym zdaniem. Jesteś wszystkim, co masz. Gosia, pozdrawiam cię.
2: Pozdrawiam,
3: Gosia. I to jest prawda. Jeśli my sobie uzmysłowimy to, że mamy, jesteśmy wszystkim, co mamy, no to jesteśmy domem, który nosimy 24H przez całe swoje życie. Daj Boże, jak najdłuższe i zdrowe. Ale no, my musimy zadbać o nie. Jeśli sami nie zadbamy, no to tego nikt nie zrobi.
0: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Nie każdy wie, ale w sercu Sopotu znajduje się otoczone wałem i fosą porośnięte bukowym lasem wczesno-średniowieczne, datowane na VIII wiek, Grodzisko. Pierwsze badania tego miejsca niemieccy specjaliści przeprowadzali już w 1885 roku. Dziś funkcjonuje jako skansen archeologiczny, będący oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Co zobaczymy wewnątrz? Kto zamieszkiwał to miejsce? Czy to jedyne takie miejsce na Pomorzu? Na te wszystkie pytania odpowiedzieli mi Dawid Brzezowski i Karolina Cząstka-Świątkowska z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, oddział Grodzisko Sopot.
5: Grodzisko w Sopocie jest jednym z oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i myślę, że jedną z takich bardzo ciekawych, nie do końca oczywistych atrakcji na mapie Trójmiasta, do której serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic. Natomiast same grodziska to jest temat, myślę, że bardzo ciekawy i niezwykle frapujący. Mówiąc najprościej, są to pozostałości po grodach wczesno-średniowiecznych, czyli tutaj mówimy o okresie X początku i XI stulecia, które funkcjonowały na terenie całej Polski. Są takim elementem bardzo charakterystycznym dla terenów Słowiańszczyzny. Miały one różne funkcje. Część z nich miała charakter obronny. Mogły one być również zamieszkiwane przez mieszkańców. Wtedy mamy często do czynienia z grodem oraz tak zwaną osadą przygrodową czy podgrodową, która mogła wytwarzać różne dobra na potrzeby właśnie grodziska. To, na którym się znajdujemy, czyli grodzisko w Sopocie, w skali mapy Pomorza, grodzisk pomorskich, jest takim grodziskiem średniej wielkości, które funkcjonowało w IX i w X stuleciu.
6: Jak ono wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj, co możemy zobaczyć?
7: Dawniej w Nagrodzie zamieszkiwało około 50 osób, nie tylko byli to wojowie, ale też i różnego rodzaju rzemieślnicy, osoby zajmujące się rolą, tak, czy chociażby zwierzątkami. Dzisiaj możemy zobaczyć zrekonstruowanie chaty, chociażby uzbrojenia, czy zrekonstruowaną chatę rycerza, w którym widać, że jednak ktoś się taką funkcją też zajmował, prawda? Możemy zobaczyć też oczywiście rekonstrukcję bramy, wieży strażniczej oraz rekonstrukcję palisady. Nasyp ziemny, wał, jest on historycznie zachowany.
6: W jakich latach mieszkali tutaj ludzie? Były to początki średniowiecza, ale czy jesteśmy bardziej wskazać konkretne jakieś lata i mniej więcej przez ile lat to było?
5: Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, które są w stanie nam przybliżyć okres funkcjonowania grodziska w Sopocie, to było ono tutaj prowadzone już od początku XX stulecia. Natomiast na podstawie prowadzonych badań archeologicznych zostały wydzielone jakby dwie fazy funkcjonowania tego miejsca. Pierwsza to faza, moment funkcjonowania tego grodziska między VIII wiekiem a połową wieku IX. Grodzisko miało wtedy charakter takiej osady otwartej, czyli nie mieliśmy wałów. Natomiast od połowy wieku IX do wieku X ten gród funkcjonował w takiej formie, jaką możemy dzisiaj zobaczyć. Natomiast następnie on uległ, w trakcie swojego funkcjonowania uległ kilkukrotnemu spaleniu i na początku XI wieku został spalony ostatecznie i mieszkańcy już tutaj nie powrócili.
6: Jak wyglądało życie codziennych tutaj średniowiecznych Sopocian, że tak powiem? Jak wyglądały ich domy? Czym się zajmowali mieszkając tutaj nad morzem?
7: Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, musieli uprawiać ziemię, żeby mieć, że tak powiem, stałe pożywienie. Jakieś zwierzątka też musiały tutaj być hodowane. Przede wszystkim obróbka bursztynu. Bałtyk, który jest bogaty w tak zwane złoto Bałtyku. Odnalezione zostały też tutaj narzędzia, które świadczą o obróbce bursztynu. Zostało znalezione też dużo pozostałości ceramiki.
5: jak mieszkali mieszkańcy z Pomorza i Sopotu ponad 1000 lat temu. To jest bardzo ciekawe pytanie. Na podstawie wyników badań archeologicznych udało się odkryć tutaj ślady półziemianek, czyli chat, które były jakby częściowo zagłębione w ziemi. Najczęściej one miały kształt zbliżony do kwadratu i to również taka tradycja bardzo charakterystyczna dla terenów Słowiańszczyzny. Zresztą po dzień dzisiejszy, nawet jak spojrzymy na domy, które są w naszym otoczeniu, one często mają formę i kształt trochę jednak bardziej zbliżoną do kwadratu. To są także te pozostałości tych bardzo starych, już ponad tysiącletnich tradycji. Chaty, które tutaj były odkryte, to są właśnie półziemianki zagłębione w ziemi. Następnie ściany, które budowano, były wykonywane z drewna. W każdej z chat znajdowało się palenisko i to było to miejsce, wokół którego w zasadzie toczyło się życie. One nie miały dużych rozmiarów. Najczęściej są to formy, które mają długość jednego z boków od 5 do 6 metrów. I w takiej chacie często żyła cała wielopokoleniowa rodzina. Przy czym musimy pamiętać, że długość życia w okresie wczesnego średniowiecza była zdecydowanie krótsza niż obecnie. Także osoba w wieku 40 lat albo osoba w wieku lat 50 była już uznawana za osobę bardzo sędziwą. Natomiast pamiętajmy również o ogromnej śmiertelności dzieci. Także jak dzieci już dorosły do wieku lat 7, czyli przeszły ten jeden z trudniejszych okresów w życiu człowieka, czyli ten okres bycia dzieckiem i chorób dziecięcych, były już osobami bardzo odpornymi i silnymi.
6: Ile takich chat tutaj mogło żyć? To mówiliście wcześniej Państwo około 50 osób, ale nie powiedzieliśmy w sumie, ile osób mieszkało mniej więcej w jednej rodzinie. Tak więc ile takich domostw tutaj na terenie Grodziska w Sopocie było?
5: Obecnie na terenie Sopockiego Grodu mamy zrekonstruowanych 5 chat. W takiej chacie mogło żyć nawet do 10 osób. Także rzeczywiście to nie były takie domy bardzo, bardzo luksusowe. Przy czym jak mówimy o większej ilości osób żyjących na terenie Grodziska w Sopocie, musimy również pamiętać o osadzie podgrodowej, która również w okolicy bezpośrednio Grodu najprawdopodobniej mogła funkcjonować. Niestety jej relikty nie zachowały się do naszych czasów.
6: A jak już o tym wspomnieliśmy, to czym jest taka osada podgrodowa?
5: Osady podgrodowe pełniły różną funkcję. Najczęściej były to nieduże osady znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Grodziska i ich zadaniem było albo wytwarzanie różnych dóbr na potrzeby funkcjonowania Grodu, albo mieszkała tam część mieszkańców. Grodziska także mogły pełnić funkcję miejsca schronienia, czyli te osoby, które żyły w bezpośrednim sąsiedztwie w momencie zagrożenia, mogły chronić się również na terenie Grodu. Także nie tylko były to miejsca, które służyły do, w którym większość mieszkańców mogła żyć, ale także były to miejsca, które służyły do schronienia.
6: Powiedzmy ogólnie o grodziskach, coś więcej. To w Sopocie było dobrze zachowane i właśnie jak wygląda to ogólnie rzecz biorąc, już nie patrząc konkretnie na Sopot, ale też na inne w okolicy, jak wyglądają takie dzikie grodziska?
5: Jeżeli chodzi o grodziska na terenie Pomorza, jest ich bardzo dużo. Tutaj grodzisko w Sopocie jest jednym z grodzisk lepiej zachowanych, to znaczy udało się tutaj do naszych czasów pozostałe ślady wałów. W trakcie badań archeologicznych udało się odkryć pozostałości obiektów mieszkalnych, czyli wcześniej wspomnianych półziemianek. Natomiast na terenie Pomorza tych grodów mamy dość dużą ilość. Jeśli chodzi o grody, które funkcjonują również jako rekonstrukcje, no tutaj podobnym miejscem, którym się też warto zobaczyć, to jest znajdujące się niedaleko Starogardu Grodańskiego grodzisko w Owidzu. Jest to jedno z większych grodzisk na terenie Pomorza. Natomiast w samym Trójmieście, to myślę też jest taka ciekawa rzecz, również funkcjonowały grodziska. I wbrew pozorom Trójmiasto ma bardzo długą i ciekawą tradycję, bo ponad 1000-letnią. Być może mieszkańcy w momencie, kiedy doszło do ostatniego zniszczenia tutaj Sopockiego Grodu, również szukali schronienia i taką koncepcją, gdzie mogli się udać, są to tereny Gdańska, gdzie również funkcjonował gród, ale także w Gdyni, między innymi na Oburzu, Oksywiu, również w Tuchomku, w Salinie. Jest także kilka miejsc, które no, podejrzewamy, że mogły funkcjonować jako grodziska. To jest między innymi no, domniemane grodzisko w Redzie. Tutaj cały czas spór naukowców funkcjonuje. Także ich na terenie tutaj naszego bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, czy na terenie Trójmiasta, była całkiem spora ilość. Czyli to są te miejsca, gdzie obecnie funkcjonują albo współczesne miasta, albo stanowią one obecnie część czy Gdyni, czy Gdańska. Także zdecydowanie Trójmiasto ma bardzo długą tradycję.
6: Co konkretnie

0: Bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic, żeby nas odwiedzić, również ze względu na wystawy czasowe. Funkcjonujemy w cyklu rocznym i wystawy czasowe tworzone tutaj przez nasz oddział są zmieniane co roku i wszystkie wydarzenia, które mają miejsce także w ciągu roku, te wystawy są dla nich jakby takim motywem przewodnim.
1: A wracając do wystawy stałej, to tak szybciutko, co tam zobaczymy konkretnie? Między innymi takie najciekawsze rzeczy, takie perełki.
0: Myślę, że jedną z takich perełek, na którą warto zwrócić uwagę i to, dlaczego Grodzisko w Sopocie było bardzo szczególnym miejscem, to jest kolekcja zabytków bursztynowych. Przy czym są to paciorki, są to tak zwane półfabrykaty, czyli przedmioty, które zostały rozpoczęta ich produkcja, ale nie zostały one ukończone. I co ciekawe, z badań prowadzonych na terenie Grodziska w Sopocie, w tej chwili w kolekcji muzeum jest blisko 1,5 kg bursztynu. Zresztą w trakcie badań archeologicznych udało się trafić na ślady miejsca, w którym najprawdopodobniej funkcjonowała pracownia bursztynnicza. Przy czym są to zabytki, które znamy z badań już z wieku XX, z okresu powojennego. Natomiast badania też były prowadzone na początku wieku XX, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I z artykułu, który w zasadzie jest jedynym śladem po tych badaniach, też mamy informację, że był również tu odkryty bursztyn. Niestety w trakcie wojny zabytki z lat 20. i 30. zaginęły. Także przede wszystkim bursztyn, ale również duża kolekcja ceramiki, która jest charakterystyczna dla Grodzisk na terenie Słowiańszczyzny. Tutaj pochodzi kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki. Ponadto pozostałości uzbrojenia, a także, uwaga, ciekawostka i taki cymesik, drewniana łódeczka, będąca zabawką dziecięcą. Jest to rzecz oczywista. Ich tego typu przykładów nie ma zbyt wiele. Kilka łódeczek również drewnianych, będących najprawdopodobniej zabawkami dziecięcymi, ale niektórzy badacze również wiążą je z symbolami bardziej magicznymi, ze sferą wierzeniową, ze sferą magiczną. Ta z Grodziska w Sopocie rzeczywiście jest takim smaczkiem i cymysikiem. Inny ciekawy przedmiot, który jest w naszej kolekcji, to jest pozostałość srebrnej monety pochodzącej z terenów arabskich. Pozostałość dirhema, czyli monety arabskie pochodzącej z początku, z okresu IX-X wieku. Dlaczego akurat ona pojawia się na terenie Sopotu i o czym ona świadczy? Dirhemy były bardzo szczególną formą monet, dlatego że stanowiły bardzo czystą formę kruszcu. A musimy pamiętać o tym, że w wczesnym średniowieczu podstawą wymiany gospodarczej, wymiany towarowej, czy formą opłaty za nią, nie były monety czy pieniądze w takim tego słowa rozumieniu, jak mamy współcześnie, tylko istotna była waga i czystość kruszcu. A te monety pochodzące z terenów arabskich czy kalifatów były kruszcem niezwykle czystym. Ciekawą rzeczą jest to, że jest to fragment monety. Powiedzielibyśmy sposób wydawania reszty. Załóżmy, jeżeli chleb kosztował powiedzmy jednego dirhema, w takim powiedzmy dużym uproszczeniu, i chcieliśmy kupić pół bochenka chleba, po prostu monetę przecinaliśmy na pół. Także patrząc dość obrazowo, oczywiście jest to ogromne uproszczenie, bo ten proces był troszeczkę bardziej skomplikowany.
1: Na zakończenie naszej rozmowy, gdzie w takim razie konkretnie znajduje się Grodzisko w Sopocie?
0: Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego Grodziska. Znajdujemy się przy ulicy Hafnera 63 w Sopocie. Grodzisko jako oddział funkcjonuje od wtorku do niedzieli w godzinach między 9 a 17. Serdecznie zapraszamy także, żeby zerkać na naszą stronę na Facebooku. Grodzisko w Sopocie, skansen archeologiczny, gdzie się znajdują wszystkie informacje o tym, co się u nas dzieje aktualnie i jakie wydarzenia są organizowane w najbliższym czasie, także warsztaty, formy zwiedzania Grodziska również dla grup, jak i dla osób indywidualnych. A także zachęcam, żeby zerkać na stronę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie także znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o tym, co się u nas dzieje i jakie formy aktywności proponujemy.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Kiedyś istniała tu tylko dzisiejsza ulica Starowiejska, a cała tutejsza wioska była mniejsza od pobliskiej Chyloni czy Oksywia. Mowa o dzisiejszym Śródmieściu,

0: Gdyni, którego historię w rozmowie przedstawił mi Dariusz Małżycki, kierownik działu historycznego w Muzeum Miasta Gdyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie z kolei o śródmieściu Gdyni, czyli najstarszej części, jeżeli chodzi o Gdynię jako osadę, która istniała jeszcze zanim tak naprawdę pojawiła się decyzja o budowie portu, chociaż wtedy wyglądało to zupełnie inaczej.
1: Gdynia, śródmieście powstało na gruntach dawnej wioski Gdynia, o której pierwsza wzmianka pisana pochodzi z roku 1253. No ale Gdynia została wspomniana tylko dlatego, że była jedną z wiosek należących do parafii w Oksywiu. Także Oksywie to tutaj może dzierżyć miano najstarszego miejsca Gdyni. Do Oksywiu jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej pisano, jako że tam wybudowano jeden tutaj z pierwszych kościołów na Pomorzu Północnym. Jeśli chodzi o samą Gdynię, to od wieków ona skupiała się wzdłuż obecnej ulicy Starowiejskiej. No, sama nazwa wskazuje o tym, że jest to ulica Starowiejska, że to była po prostu ulica, wzdłuż której były rozrzucone budynki mieszkalne i gospodarstwa gdynian. Z tym, że ta dawna droga wiejska, bo ona jeszcze się wtedy nie nazywała Starowiejską, nie miała takiego przebiegu jak obecna ulica. Obecna ulica dostała, nabrała taki kształt idący prosto, tak lekko pod skotem w stronę morza w roku 1928, a więc kiedy już budowano port, 2 lata po nadaniu praw miejskich. Przedtem ona wiła się tak w sposób kręty, tak nieregularny i to widać, jak przejdziemy się ulicą Starowiejską, po lewej stronie pod numerem 30 jest domek, tak zwany domek Abrahama, to ze względu na to, że w tym domku ostatnie 3 lata spędził zdany działacz kaszubski, patriota Antoni Abraham, dlatego nazywamy go domkiem Abrahama. W rzeczywistości należał i należy do rodziny Skwierczów, też jednej z najstarszych rodzin kaszubskich gdyńskich. I ten dom jest troszkę odsunięty od obecnego przebiegu ulicy Starowiejskiej i stoi pod skosem, bo w tamtym czasie, w tym miejscu, dawna ulica Starowiejska przebiegała bliżej tamtego domu. I na przykład ta kamienica sąsiednia pod numerem 28 została wybudowana niejako, ta droga biegła za tą kamienicą. Tylko, że jak ją wyprostowano, to ona nabrała obecnego kształtu. No i wzdłuż ulicy Starowiejskiej, jak już wspomniałem, były rozmieszczone gospodarstwa górskie, rolnicze, bo wioska Gdynia nie była małą wioską rybacką, ale była średnią wioską, ale wioską rolniczo-rybacką, i w której jednak większość mieszkańców stanowili rolnicy, a rybacy stanowili około 10% mieszkańców i mieli swoje osady skupione bliżej oczywiście plaży, gdzie przystań rybacka gdyńska znajdowała się mniej więcej na wysokości obecnej ulicy Żeromskiego, Waszyngtona, bo ulica Waszyngtona nazywała się do 1933 roku ulicą Nadbrzeżną, ponieważ była przy samej plaży. Część terenu w momencie budowania portu trochę lądu zyskaliśmy przez to, że został on usypany i teraz dzisiejsze wieżowce Sea Towers na przykład jest wybudowane na terenie albo dawnego morza, albo częściowo dawnej plaży. Ale cofając się nieco w stronę lądu i mówiąc o ulicy Starowiejskiej, to też warto wspomnieć, że przy tej ulicy umieszczono przystanek kolejowy, bo Gdynia uzyskała połączenie kolejowe z Gdańskiem i później ze Szczecinem w 1870 roku. W 1895 roku w Gdyni umiejscowiono, można powiedzieć, przystanek, bo jeszcze nie dworzec. Sam budynek, pierwszy budynek dworca wybudowano na początku XX wieku, bo to budynek z cegły. No i ta ulica Starowiejska była niedaleko tego dworca i właśnie z dworca prowadziła dawną drogą wiejską droga w stronę plaży i ta droga wiejska kończyła się takim placem, który w latach 20. nosił miano Rynku Kaszubskiego. No to ze względu na to, że w tym miejscu skupiały się też takie czasami kramy, odbywały się targi. Rynek Kaszubski, czyli obecny plac Kaszubski, było to miejsce spotkań rolników i rybaków. I każdy tutaj sprzedawał swoje towary. Teraz na placu Kaszubskim stoi to ciekawe pomnik Antoniego Abrahama, który mieszkał ostatnie 3 lata swoje życia kilkaset metrów dalej w stronę dworca. Ale też przy ulicy Starowiejskiej, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, osiedliły się siostry Wincentynki, świętego Wincentego Paulo z Chełmna, które dostały dom od Elżbiety Skwiercz, właśnie przedstawicielki tej rodziny kaszubskiej gdyńskiej. I one tutaj w latach 20. wybudowały kaplicę, a przy kaplicy w 1928 roku wybudowały szpital. Czyli ten stary budynek sióstr świętego Wincentego Paulo to wybudowały one. I do momentu wybuchu II wojny światowej był to szpital świętego Wincentego Paulo, który należał do sióstr Wincentynek. Dopiero Niemcy w 1939 roku wygonili siostry i zrobili ze szpitala taką jednostkę miejską, bo to stał się szpitalem miejskim. Od tego czasu jest szpitalem miejskim, chociaż siostry po wojnie powróciły na parę lat jako pielęgniarki. Później za czasów komunistycznych stalinizmu znowu odebrano im tę możliwość, aczkolwiek nie odebrano im kaplicy i domu zakonnego, który wybudowały w latach 20. Dopiero w późniejszych latach, chyba w latach 80. mogły wrócić jako pielęgniarki i pracować w szpitalu miejskim. Ale też przy ulicy Starowiejskiej, naprzeciwko obecnej kaplicy sióstr świętego Wincentego a Paulo, stała karczma Skwierczów. To było najstarsze miejsce, taka karczma, która też od wieków tutaj się znajdowała i w 1928 roku budowano obecną kamienicę Skwierczów pod numerem 1. No ale w 1904 roku gdynianie powołali do życia Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które miało za zadanie wykorzystać walory letniskowe. No zapatrzono się w ten sąsiedni Sopot i chciano również jakoś przyciągnąć turystów. Powstało Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które wykupiło ziemię, która była na terenie obecnego skweru Kościuszki. Tam zbudowano dom kuracyjny, kurhaus, przy nim krótkie drewniane molo. Nie to molo, które później rozebrano w 1934 roku, bo do tego czasu to molo kilkakrotnie przebudowywano. A obok tego pomostu wybudowano łazienki kąpielowe. Początkowo były to dwa budynki drewniane po północnej stronie dla mężczyzn, po południowej stronie pomostu dla kobiet. Te łazienki już w czasach Polski w 1925 roku zlikwidowano, ale wybudowano nowe łazienki, takie, które stały na wysokości obecnej alei, która prowadzi od skweru Kościoła Ciuszki w stronę plaży i bulwaru. Te drugie łazienki zostały zdemontowane w 1934 roku, kiedy to rozpoczęto budowę mola południowego, które już wiadomo istnieje do chwili obecnej. No i aby doprowadzić bezpośrednią drogę z dworca na plażę i do domu kuracyjnego, to w 1904 roku wytyczono aleję kuracyjną. Kurhausstrasse z niemiecka zwano, albo Kurhausallee. I ta aleja kuracyjna to jest właśnie obecna ulica 10 lutego. Czyli taka jest geneza tejże ulicy 10 lutego, która prowadziła bezpośrednio prosto z dworca w stronę plaży. Bo chodziło o to, żeby letnicy nieśli krętą wówczas drogą starowiejską i trochę w bok od plaży, dlatego chciano, żeby oni prosto szli do kurhausu i do pomostu, dlatego wytyczono tą aleję kuracyjną. Ona się powoli rozwijała, zasadzono drzewka, zaczęto budować różnego rodzaju wille, pensjonaty. Jeden z takich pensjonatów istnieje do dzisiaj, to jest dom wójta Radkiego, to pierwszego polskiego sołtysa Gdyni, wójta Chyloni, który w 1911 roku wybudował obecny dom, który znajduje się przy ulicy 10 lutego 2, jako dom mieszkalny i dom letniskowy. To jest jeden ze starszych budynków w Gdyni, no ale też wybudowano willę, która znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy 10 lutego z ulicą Pściwoja. Tam przez wiele dziesiątków lat było PZU. Sąsiaduje z nowo wybudowanym takim biurowcem czy hotelowcem, który został wybudowany obok Banku Polskiego, bo Bank Polski, który stoi przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja, został zbudowany w 1928 roku, no i stanowi taki wczesny przykład częściowo, jeśli chodzi o budownictwo w stylu modernistycznym, ale trochę zmieszanym z stylem historyzującym, szczególnie bogate wyposażenie artdekowskie wnętrz. No ale też wzdłuż ulicy 10 lutego, która już w okresie międzywojennym stała się tą główną osią miasta, zaczęto budować nowoczesne budynki modernistyczne. Wśród nich budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli obecny budynek Urzędu Miasta przy ulicy 10 lutego 24, w którym przez wiele dziesiątków lat w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale także w czasach III Rzeczpospolitej swoją siedzibę miały Polskie Linie Oceaniczne. Czy też po drugiej stronie ulicy 10 lutego przy skrzyżowaniu z 3 Maja powstał budynek Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Bezpieczeństwa Krajowego, tak zwany bankowiec nowocześnie wyposażony z windami, z garażami podziemnymi. Nie mówiąc już o innych takich nowoczesnych, ale to może mniej ekstrawaganckich kamienicach budowanych w stylu modernistycznym, aczkolwiek takie budynki w stylu historyzującym, na pierwszy rzut oka wyróżniający się od budynków w stylu modernistycznym, które to budynki modernistyczne były budowane w stylu takim kubicznym, czyli one musiały mieć geometryczny kształt. Mówi się o budynku, miały być funkcjonalne, ale nie musiały być piękne, aczkolwiek te budynki, szczególnie te budynki narożne, były bardzo piękne, bo budowano je też na wzór urządzeń takich technicznych, mechanicznych, wytwarzanych przez ludzi, na przykład ze samochodów, samolotów. No a tutaj w Gdyni te domy narożne, modernistyczne wyglądają jak statki, nadbudówki statku. Jak sobie tak spojrzymy, szczególnie na ten budynek Banku Gospodarstwa Krajowego, to wygląda on, ten wyższy, najwyższy narożnik siedmiopiętrowy, jako taka nadbudówka. Wiele takich budynków narożnych mamy. Aczkolwiek większość budynków modernistycznych, jak stoi w pierzei kamienic, to ona po prostu jest płaska, bo odpowiednio rozmieszczone otwory okienne. Czasami nadawano wyglądu bardziej atrakcyjnego poprzez na przykład cofnięte najwyższe piętro, gdzie były takie tarasy widokowe, na których można było obserwować to, co można było zauważyć z tego dachu. Ale są też obok tych pensjonatów, takich starszych budynków, o których wspomniałem, które się zachowały do chwili obecnej, są też budynki z czasów, kiedy budowano miasto i na przykład budynek dawnej szkoły podstawowej numer 1 przy ulicy 10 lutego 28, zbudowano w 1928 roku, to widać, że to budynek w stylu takim historyzującym. Wiele, co można zauważyć, obserwując dach. Nie? No, dach jest z wieloma na przykład takimi naczółkami, nadbudówkami, jest wielospadowy dach, kryty dachówką, czy też naprzeciwko budynek Pręczkowskiego. Była kiedyś poliklinika dziecięca, a wybudowano go jako hotel Komfort. Też był wybudowany takim w stylu historyzującym. Ulica 10 lutego ciągnie się na przestrzeni kilkuset metrów do skrzyżowania z ulicą Świętojańską. No i dalej promenada, taki ciąg w stronę morza, ciągnie się przez skwer Kościuszki. No jak sama nazwa wskazuje, jest nazwany na cześć Tadeusza Kościuszki. Został już zaplanowany pod koniec lat 20. przez jednego z architektów. Początkowo był to teren normalnie rolniczy, były pola, a później zaczęto budować trawniki, ścieżki. Co ciekawe, po południowej stronie skweru Kościuszki do końca okresu międzywojennego znajdowała się gospodarstwo Elżbiety Skwiercz. Na niektórych zdjęciach widać fragmenty tego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, ale za to po północnej stronie skweru Kościuszki wybudowano szereg kamienic modernistycznych. No i skwer Kościuszki, na którym w późniejszym czasie, w 1953 roku, postawiono pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, który został zdemontowany w 1990 roku jako takie symboliczne zakończenie okresu PRL-u, ale taką ciekawostkę, anegdotkę można powiedzieć, że ludzie, którzy przyjeżdżali z głębi kraju, szli w stronę morza i na skwer Kościuszki, to jak zobaczyli od ulicy Świętojańskiej pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, to myśleli, że to jest pomnik Tadeusza Kościuszki, bo ta figura tej żołnierki radzieckiej, głowa szczególnie jej, były bardzo podobne do Tadeusza Kościuszki, ale jak podchodzili do samego pomnika, to się trochę dziwili, że to jest pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego. Kiedy ten pomnik rozebrano, to samą figurę postawiono na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Redłowie. No i też w chwili obecnej mamy fontannę, która została zbudowana w latach 70., ale przed wojną wybudowano też fontannę, która miała jeden taki gejzer wodny, która istniała do końca II wojny światowej. Samo molo, jak już wspomniałem, południowe wybudowano w latach 1934-1935 i to miało być takie wyrównanie strat miastu, które zadał port, bo port pierwotnie, centrum miasta urbaniści planowali umiejscowić wzdłuż obecnej ulicy Wójta Radkiego czy Jana Skona, ale jak port się rozbudowywał w stronę południową, no to te centrum miasta przeniosło się bardziej na ulicę 10 lutego i aby zrekompensować straty miastu, wybudowano molo południowe, takie molo, które było ogólnodostępne. dostępne dla wszystkich. No i tutaj zaczęto budować inne modernistyczne budynki, w których miało znaleźć miejsce Dom Żeglarza Polskiego, budynek Morskiego Instytutu Rybackiego, czy przystań pasażerską żeglugi przybrzeżnej. No i zakończono budowę tym basenem żeglarskim, który no, jest dalej na południe wysuniętą częścią portu gdyńskiego.
0: Magazyn lokalny. Z tej strony Paweł Lemke, a to jest Trójmiejski Magazyn Lokalny. Gdynia pod względem powierzchni jest jednym z największych miast w Polsce. Prawie połowę jej obszaru stanowią lasy, które w wielu miejscach kryją ciekawe niespodzianki. Miasto rozpościera się na obszarze dwóch regionów fizyczno-geograficznych, Pobrzeża Kaszubskiego i Pojezierza Kaszubskiego. Regiony te charakteryzują się dużą indywidualnością, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu środowiska przyrodniczego na terenie Gdyni. Większość mieszkańców pewnie wie, że mamy tu kilka rezerwatów, takich jak Kępa Redłowska, Kaczełęgi czy Rezerwat Przyrody Cisowa. Przez gdyńską część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przepływa też kilka strumyków, takich jak rzeka Kacza, potok Źródło Marii, Cisowska Struga czy Swelinia na granicy z Sopotem. Ale na pewno niewiele osób zdaje sobie sprawę, że idąc przez gdyńskie lasy można natknąć się na stare fortyfikacje obronne, czy nawet pozostałości średniowiecznego grodziska, które w zasadzie jest raptem kilkaset metrów od najbliższych zabudowań na Witominie. Powiem wam, że sam nie zdawałem sobie z tego sprawy, pomimo że mieszkam tu już ponad 25 lat. O walorach przyrodniczych, ekonomicznych czy też historyczno-archeologicznych opowiedział mi Dawid Gajos z działu historycznego Muzeum Miasta Gdyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Gdyni i jej walorów przyrodniczych, ponieważ mamy tutaj bardzo blisko, właściwie w samym mieście, Trójmiejski Park Krajobrazowy. Przepływa tutaj aż kilka potoków i o tym sobie dzisiaj opowiemy.
2: Gdynia, w ogóle Trójmiasto, można powiedzieć, jest szczególnie umiejscowione. Tutaj często osoby, które pierwszy raz odwiedzają Trójmiasto czy Gdynię, dziwią się tej bliskości takich morenowych, wysokich wzgórz i morza, które właściwie ze sobą sąsiadują. Zresztą same statystyki mówią, że właściwie połowa terenu Gdyni to są właśnie lasy, które no, są chyba ulubionym miejscem zaraz po morzu, po spacerach nad morzem, które gdynianie odwiedzają. Ale tu warto wspomnieć, że te gdyńskie lasy to nie tylko taka forma rekreacji, do niej pewnie jeszcze wrócimy, ale to również garść historii i to zarówno takiej historii naturalnej, jak i historii już związanej z działalnością człowieka, można powiedzieć. No jeśli zaczniemy od historii naturalnej, czyli to jak te lasy powstały, dlaczego one u nas tak wyglądają, a w innych częściach Polski no niekoniecznie mamy tak wysokie wzgórza, no może poza Łukiem Karpat, czy już górami po prostu, to w zasadzie można powiedzieć, że tutaj wszystko zawdzięczamy lodowcowi. Już te 13-15 tysięcy lat temu, kiedy lodowiec do nas dotarł, no to właśnie na tej północnej części Polski wyrzeźbił nam, można powiedzieć, taką specyficzną formę, którą nawet przypomina górską, bo jak się przejdzie po gdyńskich lasach, to można te przewyższenia beskidzkie w Trójmieście zrobić. Więc w zasadzie, kiedy lodowiec zostawił nam tą rzeźbę terenu, zostawił również, co warte zauważenia, zasoby wody, bo to, że Gdynia w zasadzie nie ma problemu z wodą pitną i przez wiele, według ekspertów, przez wiele jeszcze lat nie będzie miała, no to właśnie zawdzięczamy podziemnym zbiornikom wody, które lodowiec nam również zostawił. To taka w ramach takiej ciekawostki. Ale wracając do lasów, no to w zasadzie możemy powiedzieć, że jak tylko lodowiec się wycofał, no to przyszli tutaj ludzie i zaczęli swoją historię, to znaczy no już pierwsze historie związane z ludźmi, można powiedzieć, to już historie z neolitu, więc takich pierwszych osadnikach, którzy osiedlali się na tych terenach, to teren chociażby Witomina, Cisowa, Dębtowo, to takie miejsca, gdzie archeologowie no często znajdują właśnie pozostałości tych pierwszych ludzi, więc to już najdawniejsza historia, ale właściwie rozwijała się w dalszej części, bo później to tereny już osad, niedawno, chyba 2 czy 3 lata temu, odkryta osada na Wiczlinie, jedna z największych osad tutaj tego terenu, gdzie można było po prostu poznać tą kulturę. Kulturę zresztą wyjątkową, bo nazwaną kulturą oksywską, od oksywia, czyli taką wyodrębnioną spoza pozostałych tutaj takich archeologicznych odkryć, wyróżniającą się czy to sposobem pochówku, czy różnego innego rodzaju zdobieniami. Może nie będziemy już wchodzić w ten temat głębiej, każdy zainteresowany może to sprawdzić, ale właśnie w gdyńskich lasach jest takich miejsc bardzo dużo. Kurhany czy inne groby po tej kulturze również można zauważyć do dzisiaj. No ale wraz z rozwojem terenów leśnych i osad, które przy nich się znajdowały, lasy stanowiły również źródło no, gospodarcze, to dosyć oczywista funkcja lasu, pozyskanie drewna, ale również w dużej mierze transportowe, bo główne szlaki handlowe, chociażby z Gdyni, czyli z nadmorza, gdzie poławiano chociażby ryby, które musiano oddawać Kartuzom, czyli zakonowi, do którego Gdynia przez wiele set lat należała, można powiedzieć, podlegała. No i tak te złowione ryby drogami żony rybaków nosiły w koszach takich do Kartuz pieszo, do czasu, kiedy nie było kolei, odbywało się to pieszo i od tego właściwie nawet nazwy niektórych dróg leśnych, które mamy, Droga Pańska chociażby łącząca działki leśne z terenem w stronę Chwarzna, Wiczlina i dalej właśnie w stronę Kartuz, która właśnie od tych kobiet, które nosiły ryby czy inne towary na oddanie do zakonu Kartuzów.
3: W którym miejscu jest ta droga?
2: Na wysokości obecnej ulicy Wolności. Można powiedzieć, że to nawet przedłużenie ulicy Wolności, bo tak jak wychodziły z osady tutaj z Gdyni, ze wsi ulicą, no dzisiejszą ulicą 10 lutego, to na przedłużeniu tej ulicy, no dzisiaj bezpośrednio na ulicę Wolności nie przejdziemy, bo zagradzają nam budynki, ale wtedy bezpośrednio na wzgórza działek leśnych można było się dostać i wtedy drogą, po prostu piaskową drogą wejść w las i dalej już lasem w stronę Kartuz. Najprostsza, najkrótsza droga w stronę Kartuz po prostu.
3: Czyli dalej, jak się dobrze orientuję, jeżdżąc czasem rowerem po lesie w Gdyni, ona wychodzi gdzieś tam na Okrężnej, pewnie jej przedłużenie to jest dzisiejsza ulica Krauzego?
2: Mniej więcej tak, tak. No ten schemat, wiadomo, troszeczkę się rozrósł tych dróg leśnych, wtedy było ich znacznie mniej, bo mówimy tutaj o wiekach, no przynajmniej od XIV do powiedzmy XIX czy XX nawet, więc zdecydowanie mamy więcej opcji spacerowych obecnie, ale tak, to może być właśnie ta droga, która kończy się na okolice Krauzego, to jest to miejsce. No oczywiście las wtedy sięgał dalej, no później już został na potrzeby mieszkań czy budownictwa w jakimś sensie wykarczowany, ale ta droga dalej lasem ciągnęła się w stronę Kartuz.
3: Jak już dopytuję w ogóle o lokalizację, to też bardzo mnie pan zainteresował tymi kurhanami, bo ja kojarzę kamienne kręgi chociażby w Węsiorach na Kaszubach, ale w Gdyni takich miejsc nie znam.
2: Tak, no to może bardzo spektakularnie porównanie do Węsiorów czy w Odrach, gdzie znajdują się takie kamienne kręgi związane z kulturą Gotów, którzy dotarli na wybrzeże tutaj Bałtyku, południowe wybrzeże Bałtyku ze Skandynawii. No nasze kurhany, te gdyńskie kurhany, to właściwie takie kopce ziemne, które można często pomylić po prostu z jakimś ukształtowaniem terenu. Zresztą pagórkowaty teren to w dużej mierze utrudnia, ale na pewno takie kopce nieoznaczone w żaden sposób kamieniami, jak chociażby w Węsiorach, ale znajdują się na Witominie, gdzie jest takie największe stanowisko archeologiczne przy ulicy Chwarznieńskiej, w stronę Chwarzna już i na pewno jest to Cisowa, gdzie też takie odkrycia, tak jak wspomniałem, były w dużej mierze rozkopywane, że tak powiem, przez archeologów, aby odkryć te pochówki, więc one są może mniej zachowane, ale te na Witominie na pewno są w dużej mierze widoczne.
3: Okej, jak są widoczne, to jak najlepiej do nich trafić? To jest gdzieś, nie wiem, jadąc od strony falochronu, gdzieś po prawej, po lewej?
2: Tak, myślę, że najlepiej wejść przy domu za falochronem właśnie, przy tej ścieżce z rurami, tak to nazwę, tam rury ciepłownicze idą, więc na pewno każdy skojarzy i kierować się bardziej w lewo wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej. Tam nie ma za wielu ścieżek, żeby dojść bezpośrednio w ten teren ścieżką, więc raczej można troszkę na przełaj, troszkę na azymut, można powiedzieć, ale na pewno dojdzie się w ten teren. Warto też sprawdzić na mapach, gdzie to miejsce się dokładnie znajduje, bo ono jest oznaczane chociażby na naszej takiej ogólnopolskiej mapie zabytek.pl i tam jest oznaczone jako właśnie taki zabytek dziedzictwa kulturowego, bo trudno mówić tutaj o takim fizycznym zabytku, to raczej miejsce się tu w tym momencie bardziej zachowało i pozostałości, które już raczej trafiły do muzeów. Tutaj pewnie je można z kolei oglądać w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, części właśnie tych znalezisk z terenów Gdyni.
3: Wracając do historii lasu, bo tutaj trochę przerwałem ciąg myśli.
2: Po takim transportowym aspekcie możemy przejść również do aspektu religijnego, który przyszedł w gdyńskich lasach w okolicach XVII czy XVIII wieku, a mianowicie z pątnikami czy z pielgrzymami, którzy szli na Kalwarię Wejherowską, często z Gdańska. Oni właśnie przez te lasy, gdyńskie lasy, kierowali się właśnie w stronę Wejherowa. No i chociażby takim miejscem kultu, można powiedzieć, już od wielu wieków, bo wcześniej kultu pogańskiego również, jest Święta Góra w Chylonii, czyli Góra Świętego Mikołaja, jak też bywa nazywana, gdzie poza samą kapliczką, z którą wiąże się wiele legend, właśnie kaplicą Świętego Mikołaja, odkrywano wiele po prostu takich artefaktów, takich elementów kultu religijnego, czy to medalików, czy to różnego rodzaju różańców właśnie po tych osobach, które no, pielgrzymowały, ale są one o tyle ciekawe, że są to jedne z najstarszych w ogóle obiektów tutaj znalezionych na terenie Gdyni, oczywiście pomijając te wcześniejsze neolityczne chociażby, czy późniejsze z kultury oksywskiej znaleziska, które również posiadamy w naszym muzeum. Medaliki, które tam odnaleziono, pochodzą właśnie z końca XVI, początku XVII wieku nawet, więc można mówić, że te lasy już wtedy służyły no, częściowo właśnie pielgrzymom, ale również był to początek takiego ruchu turystycznego w gdyńskich lasach, bo od tego czasu w zasadzie już tak od końca XIX wieku, no od połowy XIX wieku można powiedzieć. Do Gdyni i do okolicznych miejscowości przybywali również turyści, jak letnicy nad morze, wybierający się na wakacje, czy wcześniej powiedzieliby w czasy, czy nawet wywczasy, zażywać kąpieli morskich. To towarzystwo właśnie kąpieli morskich, które istniało w Gdyni, zalecało no nie tylko te plażowanie, odpoczynek nad morzem, ale właśnie wycieczki leśne. Nawet powstawały takie pocztówki, które zachęcały do odwiedzin w gdyńskich lasach. I wtedy również powstawały no pierwsze szlaki, tak to można nazwać. Nie były to jeszcze znakowane szlaki, ale na mapach już były zaznaczane jako ścieżki rekreacyjne, więc ruch turystyczny w gdyńskich lasach był bardzo wczesny. Co można powiedzieć więcej? Tak naprawdę gdyńskie lasy miały taką funkcję no ochronną w dużej mierze. Tu wiąże się ta funkcja z tragedią II wojny światowej. No bo po pierwsze sama obrona Gdyni oparta o lasy, zresztą jak na warunki kampanii wrześniowej bardzo skuteczna, bo Gdynia jako odcięta od reszty Polski broniła się jako jedno z najdłużej walczących miejsc, ale to właśnie wykorzystanie lasów chociażby czy w obronie, czy w samym ukryciu się w tych lasach, no bo jednak kiedy przyszli do Gdyni Niemcy, okupant chciał wysiedlić Polaków, no i często nie mieli oni gdzie się podziać, jedni byli wywożeni po prostu w głąb Polski, a reszta wysiedlana na obrzeża Gdyni, no, w okolice właśnie dzielnic takich jak Chylonia, Witomino, czy właśnie chociażby Dębtowo, Cisowa, gdzie po prostu często trafiali bez żadnego dobytku do lasu, który dawał im to pierwsze schronienie, więc taka tragiczna historia również z tymi lasami naszymi jest związana. Można powiedzieć, że lasy w zasadzie towarzyszyły Gdynianom i dawały im takie poczucie bezpieczeństwa od wielu, wielu lat, bo możemy tu również wspomnieć te aspekty gospodarcze, gdzie lasy stanowiły źródło utrzymania, no nie tylko w formie drewna, o którym już wcześniej wspomniałem, ale chociażby złóż torfu czy bursztynu, o których często nie pamiętamy. A tu chociażby historie z Wielkiego Kacka przychodzą na myśl, gdzie mamy w lasach Wielkiego Kacka kopalnię bursztynu dawną, sprzed no przynajmniej 200 lat, gdzie wydobywano bursztyn w dosyć dużym oddaleniu od morza, co może dziwić obecnie, ale to wtedy jednak był przesunięty nieco teren, jeśli chodzi o te pozostałości, które naniosło nam morze i zostawiło obecnie już na lądzie, można powiedzieć, ten bursztyn.
3: Ja znów zdobytam, gdzie konkretnie je szukać, tych pozostałości tej kopalni. Jak daleko ten bursztyn sięgał?
2: Jak daleko bursztyn sięgał? To znaczy kopalnie bursztynu, z mojej wiedzy, którą posiadam, były nawet w głąb lądu dużo dalej sięgały, nawet na kilkadziesiąt kilometrów już poza Gdynią. Ale ta gdyńska kopalnia, bursztynowe kule, ona się tak nazywa, to z kaszubskiego, bo kula po kaszubsku to dół, jama, otwór. To właśnie takie doły, można powiedzieć, w których kopano po prostu, by wydobyć bursztyn. One znajdują się w okolicach dawnego jeziora Kackiego, czyli kiedy pójdziemy sobie na południe w stronę Gołębiewa od Wielkiego Kacka, to między właściwie Sopotem, między Kamiennym Potokiem a Gołębiewem, w tym takim trójkącie, znajdziemy właśnie te doły, te pozostałości wykopalisk bursztynu, które w tym miejscu się odbywały. No właściwie do początku XX wieku jeszcze wydobywano tam bursztyn. Obecnie już chyba, nawet gdyby ktoś chciał znaleźć, to myślę, że to tylko może pozostać w granicach wyobraźni. Raczej bursztynu już tam nie znajdziemy. Lepiej wybrać się na plażę, jeśli ktoś chciałby taki bursztyn znaleźć, ale jest takie miejsce, warto je odwiedzić. Ono jest również troszkę zarośnięte, więc warto zejść ze ścieżki i poszukać bardziej, ale na mapach również jest zaznaczone, więc warto sprawdzić przed wyjściem z domu i się tam po prostu wybrać z mapą czy z GPS-em w telefonie.
3: Kończąc temat lasów, nie możemy nie wspomnieć o aspekcie rekreacyjnym.
2: Tak jak wspomniałem na początku, lasy są zdecydowanie ulubionym miejscem spacerów gdynian i nie tylko. Myślę, że turyści również odwiedzają to miejsce. No i tutaj z pewnością przychodzą nam takie specyficzne miejsca na myśl, jak rezerwaty. W gdyńskich lasach powstał najstarszy rezerwat, który był na Pomorzu już w 1938 roku, Kępa Redłowska, ale również takie rezerwaty jak rezerwat Cisowa, w którym idąc na spacer możemy pooglądać nie tylko walory przyrodnicze, jak rzadkie gatunki roślin czy zwierząt, ale również obejrzeć bardzo specyficzny potok, których trochę na terenie Gdyni mamy, przynajmniej kilka. Wyróżniają się one w zasadzie wszystkie o tyle, że przypominają one potoki górskie. W zasadzie w klasyfikacji naukowej są klasyfikowane jako potoki górskie, ponieważ te ich spady, które te gdyńskie potoki przyjmują, no są czasami takie jak w górach, a zresztą sam mikroklimat, który jest chociażby w rezerwacie Cisowa wspomnianym, często jest określany jako mikroklimat no podgórski, jeśli nie górski, to podgórski. Występują tam po prostu duże różnice terenu, więc ta woda, która tam z rzeki czy paruje, czy przenosi się wraz z wiatrami, no stwarza takie specyficzne warunki, więc w Gdyni również można poczuć się jak w górach, no nie tylko wchodząc wyżej, ale również w perspektywie spaceru, ścieżką po płaskim terenie, poczuć ten mikroklimat, zaczerpnąć świeżego powietrza z rezerwatu i pooglądać najwyższej klasy czystości wodę właśnie w potoku Wysoku chociażby, czy to Cisowskiej Strugi w rezerwacie Cisowa, czy w Sfelini w rezerwacie Łęk nad Sfelinią, która zresztą jest najbardziej nachylonym potokiem na terenie Gdyni i w zasadzie nachylenie sięga 23 promili, więc jest to już potok typowo górski, można powiedzieć. No a wpada do morza, więc paradoksalnie mamy potok górski, który uchodzi bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej. Stąd te spacery leśne mogą być zarówno wędrówką z historią, jak i z walorami turystycznymi, a może nawet z kąpielą w potoku, no, górskim czy podgórskim.
4: SK2. Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łyżwy to dla niej drugie buty. Dziś o łyżwiarstwie synchronicznym opowie nam Izabela Zielenkiewicz, zawodniczka gdańskiej drużyny SKF Icekater. O upadkach, lataniu nad taflą lodu i początkach na lodzie. Posłuchajcie.
6: Znaczy przede wszystkim jest to sport drużynowy, więc startujemy w formacji. W naszym przypadku w drużynie seniorskiej jest to 16 zawodników, aczkolwiek w tych mniej profesjonalnych drużynach jest to czasami też na przykład 12 albo 8 albo 14. Ale u nas jest ten obowiązek rzeczywiście, że to musi być konkretnie 16 osób.
5: Ale to jest magia, żeby to wszystko połączyć.
6: Znaczy to jest chyba najtrudniejszy aspekt tego wszystkiego, chociaż mamy zarówno elementy właśnie z łyżwiarstwa figurowego, jak i solistyczne elementy, na przykład skoki czy piruety, czy także parowe, mamy piruety parowe, mamy podnoszenie parowe, mamy też drużynowe podnoszenie, więc jest to bardzo dużo różnych elementów połączonych właśnie z tych różnych dyscyplin łyżwiarstwa figurowego, no ale u nas konkretnie jest to w drużynie, czyli przede wszystkim musi to być równo, czyli musimy pokazać tą synchronizację. Nad czym trzeba bardzo dużo pracować.
5: No właśnie chciałam zapytać o te prace. Jak to wszystko skoordynować, kiedy jedna jedzie do przodu, jedna do tyłu?
6: No na pewno wymaga to wielu powtórzeń, wielu godzin treningów. Tak naprawdę zaczynamy już w wakacje albo nawet przed wakacjami. Wtedy układamy dwa programy, które mamy na dany sezon. Jest to program krótki, program dowolny. Więc na obozie tak naprawdę ustawiamy po kolei każde miejsce dla każdego, kiedy kto co ma, kiedy jaką nogę podnieść, jaki jest timing w danym momencie. Ustawiamy kroki do muzyki na konkretne rozliczenia i później przez cały sezon ćwiczymy tą równość, prędkość i konkretne elementy techniczne.
5: Jest dużo upadków?
6: Zdarzają się z pewnością. No, też z tymi upadkami jest tak, że im wyższy poziom, tym szybciej się jeździ, więc te upadki są coraz bardziej niebezpieczne, ale rzadko kiedy rzeczywiście upadamy tak, że komuś się coś dzieje. Myślę, że ważna jest też nauka, jak upadać i no, jako, że zaczynałyśmy jako małe dzieci, to już dawno mamy to za sobą i wiemy, jak się w takich sytuacjach zachować.
5: No właśnie, łyżwy to dla ciebie drugie buty.
6: Trochę tak, trochę drugie buty. Już nawet wygodnie prawie jak w butach. No, dlatego myślę, że też to jest taka przyjemność, bo dla wielu ludzi na początku jest to strasznie niewygodne i zimno i nieprzyjemnie, a dla mnie już na pewno tak nie jest.
5: No właśnie, bo tu na tych łyżwach jeszcze musisz wykonywać takie rzeczy.
6: No nie jest to łatwe, aczkolwiek no tak jak mówiłam, to jest jakby długi proces. Jako, że zaczynałam właśnie jako 7-letnia dziewczynka, no to już wiele rzeczy mam za sobą i nie muszę nawet się na nich skupiać i myśleć, żeby one trochę same wychodziły. No i mamy też super drużynę, super trenerów, więc tak naprawdę razem mamy tą większą siłę i chęć do nauki.
5: To trenerzy przygotowują ten program, czy wy gdzieś razem wszyscy go modyfikujecie?
6: Program wymyślona trenerka, pani Agnieszka Filipowicz, no ale później często bywa tak, że w trakcie jakby trenowania trzeba wprowadzać dużo zmian. Zazwyczaj też po pierwszych zawodach mamy dużo zmian, no dlatego, że to jest pierwszy taki moment, kiedy dostajemy feedback, możemy zobaczyć, jak inne drużyny wyglądają w danym sezonie i na czym musimy popracować.
5: No właśnie, gdzieś sprawdzacie, weryfikujecie, co tam inna drużyna na ten sezon przygotowała, jak tu ich przebić?
6: Śledzimy, znaczy głównie na Instagramie drużyny publikują, kiedy wyjeżdżają na pierwsze zawody, no to staramy się to oglądać, jak jest taka szansa. Nasi trenerzy na pewno też to śledzą, ale no na tych pierwszych zawodach, kiedy rzeczywiście jesteśmy oceniani przez tych samych sędziów, a nie, bo to jednak jest sport, w którym się no, porównuje, tak? Jest to sport artystyczny, więc ważne jest, żeby ten sam sędzia oceniał, żeby to było bardziej miarodajne. No i mamy ten taki pierwszy feedback, nasza trenerka też ma znajomości z innymi trenerami, których często pyta o feedback dla nas, co ich zdaniem należałoby poprawić. Tak samo sędziów też pyta, dlatego no, my dostajemy te różne opinie, które są bardzo wartościowe dla nas.
5: A jest to istotne, która jaką rolę dostaje w tym całym przedstawieniu?
6: Jest istotne. Mamy na przykład elementy takie jak podnoszenia, więc wiadomo, że są osoby, które lepiej się w tym sprawdzają i są wybrane do tej konkretnej roli. I chyba to jest też urok tego sportu, że jest 16 zawodniczek, jednak wszystkie jesteśmy różne i tworzymy coś wspólnie i są te rzeczy, w których jedni są bardziej potrzebni niż inni, ale na innych rzeczach jest na odwrót, także wszyscy ci zawodnicy mają ogromne znaczenie i wkład w ten efekt końcowy.
5: A twoja najtrudniejsza rola dotychczas to?
6: Moja najtrudniejsza rola, tak naprawdę przez 2 ostatnie lata jeździłam też, w sumie przez 5 ostatnich lat jeździłam w kadrze juniorskiej i byłam tam wicekapitanem, więc to na pewno jest duża odpowiedzialność, taka organizacyjna i presja trochę. Obecnie już jestem za stara na kadrę juniorską, więc trenuję tylko w seniorskiej, bo juniorska jest do 20 roku życia, 19 tak naprawdę. No i chyba teraz takie najbardziej, największe wyzwanie i to, co na ludziach robi wrażenie, to są rzeczywiście te podnoszenia, w których ja jestem tą dziewczyną, która jest u góry.
5: Czyli trochę się boisz?
6: Chyba już się nie boję, no bo jednak robię to 3 lata i już jakoś tak się przyzwyczaiłam do tego i to raczej w sumie jest taka ekscytacja i radość w sumie, że mogę na tym miejscu u góry być.
5: Właśnie, jakie to jest uczucie wisieć nad taflą lodu?
6: No ja osobiście bardzo to lubię, ale myślę, że mam trochę taką, że lubię to taki ekstremalny czynnik tego sportu. No i jest to bardzo ekscytujące i też od razu słychać reakcję publiczności, której się to bardzo podoba, więc myślę, że dlatego sprawia mi to przyjemność w dużej mierze. Im bardziej niebezpiecznie i im szybciej, tym rzeczywiście robi to większe wrażenie. Więc staramy się o tym pamiętać, szczególnie przy tworzeniu programów. No i właśnie takie elementy jak podnoszenia i te rzeczy, które się znajdują też pomiędzy elementami. Bo to jest tak, że mamy obowiązkowe elementy i mamy też przejścia pomiędzy elementami, więc staramy się tam właśnie dodawać takie smaczki, jakieś takie rzeczy, które mogą wyglądać bardziej niebezpiecznie, żeby właśnie robiło to większe wrażenie.
5: Wspomniałaś o wątku artystycznym. Tutaj też liczy się strój?
6: Tak, i strój, i makijaż, i jeszcze u nas w łyżwiarstwie synchronicznym rzeczywiście ważne jest to, żeby to wszystko było identyczne, więc tak naprawdę dzień zawodów zaczynamy od bardzo wczesnej godziny porannej, żeby uczesać się dokładnie tak samo, pomalować się dokładnie tak samo. Stroje muszą być identyczne. Nawet zaklejamy łyżwy na ten sam kolor, żeby wszystko wyglądało identycznie, żeby te błędy, które popełniamy, były jak najmniej widoczne. No i na pewno też bardzo dużo dodaje to do tej warstwy artystycznej, bo tak naprawdę każdy program ma specjalnie dopasowaną muzykę i do tej muzyki jest ułożona historia, więc to nie jest tak, że puszczamy sobie pierwszą lepszą muzykę i po prostu jedziemy równo i za to są punkty, tylko chodzi o to, żeby też przekazać jakieś emocje, historię i to też jest oceniane.
5: W tym sporcie są drużyny mieszane?
6: W ogóle to jest sport mieszany, tylko po prostu mężczyźni bardzo rzadko się pojawiają. Jest parę drużyn, w których znajdują się pojedynczy reprezentanci. My przez chwilę miałyśmy nawet jednego, przez chwilę nawet 2 mężczyzn, no ale myślę, że jest im ciężko z taką ilością kobiet, dlatego rzadko się to rzeczywiście pojawia.
5: A czy zdarzają wam się jeszcze wywrotki na tak ważnych zawodach?
6: Zdarzają się. Myślę, że w ogóle w tym sporcie w dużej mierze jest to stres. No też są takie wypadki, że jednak no, lód jest śliski i jak są na przykład jakieś dziury, to bardzo łatwo w nie wpaść. Na treningach zdarzają się nie jakoś super często, ale rzeczywiście są takie rzeczy, no i na zawodach też, z tym, że na zawodach jest to element, który jest też oceniany, czyli jak jest upadek, to w zależności od tego, jak szybko się wstanie i dojedzie do drużyny, tyle punktów się odejmuje, czyli jak się nie dojedzie w 10 sekund, odejmuje się kolejny punkt, w 20 kolejny, w 30 jeszcze jeden, więc trenujemy, że jak na treningu upadamy, to jak najszybciej trzeba wstać i dojechać do drużyny, bo rzeczywiście ta strata będzie wtedy dużo większa. Zdarza się, szczególnie na początku sezonu, no ale później już na koniec rzeczywiście to jest na tyle wytrenowane, że raczej nie mamy takich problemów. Tak naprawdę pierwszy raz, kiedy wyszłam na lód, to nie pamiętam tego momentu. Na pewno jeździłam z rodzicami i z moją siostrą i byłyśmy kiedyś na ślizgawce i taka pani tak ładnie jeździła na środku i Monika, moja siostra starsza, podjechała i się zapytała, skąd ona się tak nauczyła, skąd ona umie tak ładnie jeździć i ona właśnie nam poleciła szkółkę i klub SKFI Skater i wtedy zaczęłam od takiej bardzo dziecięcej drużyny i pokazów najpierw, potem pierwsze Mistrzostwa Polski. No i jakoś tak to wszystko się obróciło w tą stronę, że dzisiaj jestem w tej kadrze narodowej.
5: Twoja siostra też jeździ, czy tylko pytała?
6: Jeździła przez parę lat, ale później zrezygnowała i myślę, że też nie chciała tak bardzo w tą taką profesjonalną stronę iść tego.
5: Twoje początki były trudne, lekkie?
6: Myślę, że to zależy od sezonu. Myślę, że te początki raczej lekkie, bo to była taka radość i przyjemność, takie trochę oderwanie się od takiej rzeczywistości szkolnej. Pamiętam, że pierwszy sezon juniorski, pierwsze Mistrzostwa Świata juniorów były bardzo wymagające i myślę, że bo tak naprawdę nie poszło nam wtedy zbyt dobrze i to chyba był taki moment w tej karierze, kiedy najwięcej się nauczyłam i to dało mi taką siłę i pasję do tego, że to jest coś, co naprawdę chcę robić i że zależy mi na tym, żeby te wyniki były coraz lepsze i tak naprawdę od tamtego czasu jest tylko lepiej i punktacyjnie co roku robimy progres, także myślę, że to była cenna lekcja.
7: A jak wyglądają treningi? Ile razy w tygodniu trenujesz, wchodzisz na lód?
6: Trenujemy zazwyczaj 5 razy w tygodniu po około 2-2,5 godziny, czasami 3. I są treningi to bardzo różnorodne, bo tak naprawdę mamy i salę, na której ćwiczymy choreografię, timing kroków, żeby to wszystko było bardzo równe, nawet jak się odwraca dłoń, żeby było dokładnie tak samo, jak trzymać palce, w którą stronę trzymać głowę, żeby rzeczywiście było to identycznie równe, ale poza tym mamy siłownię, mamy balet, mieliśmy w takim sezonie letnim, kiedy się nie przygotowujemy do zawodów, mamy bieganie, mamy taniec towarzyski też czasami nawet gimnastykę. No i oprócz tego treningi na lodzie, które są w każdy z tych 5, czasem nawet 6 dni. No i one trwają tak około 1,5 godziny, czasem w weekendy chyba 3 na tym etapie. Tak. Myślę, że jeden z najważniejszych, no bo tak naprawdę ta cała ocena to jest w połowie ocena techniczna, czyli za stricte umiejętności łyżwiarskie i poprawne wykonanie elementów, a druga to jest właśnie stricte artystyczna, czyli to jak się ruszamy, jak emocje przekazujemy, czy to jest harmonijne z muzyką. No i czy przede wszystkim publiczność to dobrze odbiera i sędziowie, czy się im podoba.
7: Trenujesz w Gdańsku?
6: Tak, trenuję w Gdańsku, głównie na hali Oliwii, ale zdarza nam się też czasem na lodowisku na Placu Zebrań Ludowych.
7: No właśnie, a jak udaje Ci się godzić studia, takie treningi, no to wszystko dużo i długo trwa.
6: Więc jest ciężko, ale no też jako, że robię to od takiego długiego czasu, to jakoś się to stało dla mnie taką rutyną, więc w mojej głowie nawet za bardzo nie ma czegoś takiego, że okej, nie pójdę na trening, żeby się pouczyć, tylko jestem już tak bardzo przyzwyczajona do działania w tym systemie, że czasami nie jest to takie trudne, chociaż no są takie miesiące, kiedy jesteśmy bardzo niewyspane, mamy egzaminy, jesteśmy zmęczone, no ale jak już przychodzimy na ten trening, no to trzeba cisnąć i trenować, no bo tam jesteśmy.
7: Czy to jest sport niszowy?
6: Myślę, że tak, że można tak powiedzieć. Myślę, że głównie też z przyczyny tego, że nie jest to sport olimpijski. Czyli jest niepopularny, wiele w ogóle ludzi nie wie, co to jest, więc jak ja mówię, to większość ludzi w ogóle kojarzy. Pierwsze skojarzenie to jest pływanie synchroniczne, o dziwo. Myślę, że to słowo synchroniczne jest dla ludzi takie mało popularne i mało znajome. No teraz w Gdańsku myślę, że jest to coraz popularniejsze z racji tego, że mamy bardzo duży klub i też co roku organizujemy bardzo ważne międzynarodowe zawody i rzeczywiście widzowie przychodzą do hali Oliwii to oglądać, więc jest to coraz popularniejsze, aczkolwiek no, finansowanie też tej dyscypliny jest niewielkie ze względu na to, że nie jest to dyscyplina olimpijska.
7: No właśnie, co byś poradziła takiej młodej dziewczynie, która słucha na przykład teraz tej rozmowy i chciałaby rozpocząć swoją przygodę z łyżwiarstwem? Co powinna zrobić? Jaki powinien być pierwszy krok? No poza wejściem na lód.
6: No myślę, że przede wszystkim znalezienie takiego miejsca, gdzie można ten sport uprawiać. W Gdańsku, to nie, znaczy w ogóle w Polsce to nie jest łatwo, bo mamy bardzo mało drużyn, ale właśnie zapraszamy do nas, do klubu SKF Ice Skater z pewnością. No i myślę, że wytrwałości i myślę, że tej takiej pasji i chęci, bo jak są chęci, to wiele da się zrobić, nawet przejść przez te najtrudniejsze momenty. No ja mam też taką radość, że rzeczywiście mam niesamowitą drużynę i wspieramy się z dziewczynami bardzo, więc wiem, że mam w nich zawsze tą pomocną dłoń i że jak jest ciężko, to wspieramy się razem, spotykamy, uczymy się razem po nocach jak trzeba i zawsze wiem, że mogę na nie liczyć. I no myślę, że ta wytrwałość i chęci to jest taka najważniejsza rzecz, bo nie jest to łatwy sport i trzeba poczekać trochę na rezultaty, bo nic nie przychodzi od razu.
7: Czyli w waszym przypadku synchronizacja też w życiu?
6: Tak, zdecydowanie. Nawet się śmiejemy, czasem przychodzimy przypadkowo ubrane, tak samo się śmiejemy, że już się tak nauczyłyśmy tego, że już automatycznie nam to wychodzi. W młodym wieku z pewnością może przyjść na świeżo, czyli jak się jest dzieckiem, no to zdecydowanie, w ogóle jest to wczesny sport, więc tak naprawdę im wcześniej zaczynamy, tym lepiej. No na pewno jeśli to jest wiek, na przykład to już nie wiem, 15-13 lat, to ciężko będzie dojść do poziomu takiego profesjonalnego, dlatego że po prostu to jest taki sport, w którym trzeba zacząć wcześniej, bo raczej dużych szans na taki sukces międzynarodowy wtedy nie ma. Aczkolwiek mamy też takie drużyny w klubie bardziej amatorskie, które też jeżdżą na Mistrzostwa Polski i wiem, że dziewczyny bardzo są zadowolone z tego, że mają taką szansę i że mogą jeździć, także jeśli ktoś ma chęci, to na pewno znajdzie miejsce dla siebie też w tym sporcie.
7: Czego sobie życzycie wchodząc na lód?
6: Wchodząc na lód, na trening, myślę, że dobrego treningu, ale ogólnie myślę, że w tym sezonie jak najmniej kontuzji, bo już trochę ich miałyśmy, więc liczymy na to, że już więcej ich nie będzie, bo rzeczywiście miałyśmy taki okres, kiedy dziewczyny rzeczywiście chyba z 2 czy 3 razy były na sorze, bo cały czas się coś komuś działo, także jak nie będzie kontuzji, to myślę, że już będzie tylko lepiej i ten trening będzie rzeczywiście efektywny.
7: No to połamania łyżew.
6: Nie dziękuję.
4: Magazyn lokalny.
7: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Babeczki z Trójmiasta mają inne babeczki z Trójmiasta. Dokładnie 37 tysięcy kobiet dołączyło już do facebookowej grupy, którą kilka lat temu założyła gdańszczanka Joanna Borowska. O fenomenie szukania przyjaźni w internecie i czemu nie mają tu wstępu faceci, zapytałam jej pomysłodawczynię. Czy była taka sytuacja, w której ktoś napisał do ciebie: ej, dzięki, że założyłaś tę grupę, dzięki tobie mam przyjaciółkę, kota, psa?
8: O dziwo. W sensie dla mnie o dziwo, bo mnie to cały czas zadziwia, ale było bardzo dużo takich wiadomości i ciągle to słyszę na spotkaniach na żywo, czy właśnie dostaję wiadomości, że dziewczyny spotkały się, poznały na jakimś spotkaniu, które ja organizowałam, ale też same się umawiają i poznają nowe koleżanki i to totalnie niezależnie od wieku.
7: No właśnie, ta grupa jest pewnego rodzaju fenomenem, bo wchodzisz na nią i widzisz: cześć, dzisiaj saunuję, kto dobija? I nagle jest 30 zgłoszeń.
8: Dokładnie tak. Pewnie od razu się rodzi pytanie, czemu założyłam tą grupę, ale odpowiadając na to, co mówisz, no to dokładnie miałam to samo, że szukałam sobie koleżanki, żeby popływać na supie. No i wtedy nie było tej grupy, więc nie mogłam napisać takiego posta, no i założyłam ją i teraz wszystkie inne dziewczyny, obojętnie co chcą robić, nieważne jak najdziwniejszą zajawkę chcą robić, to znajdą kompankę do tego.
7: Czyli masz z kim pływać na supie.
8: Tak, teraz już mam. Mam takie 37 tysięcy babeczek, ale tak naprawdę przez to, że ja zaczęłam też pływać na supie i od tego zaczęło się na grupie, w ogóle zaczęłam organizować supy dla dziewczyn, które nigdy nie pływały, chciałyby się nauczyć z instruktorem, no to teraz bardzo dużo osób pływa na supie i rzeczywiście mają swoje deski, organizujemy regularnie jakieś spotkania pływania.
7: Kiedy w ogóle powstała ta grupa? Kiedy był ten moment, że postanowiłaś: okej, robię to?
8: 2,5 roku temu, latem, założyłam grupę. Przede wszystkim założyłam ją w ogóle dlatego, żeby dzielić się zdjęciami z tych właśnie supów.
7: Okej, czyli chciałaś tymi supami gdzieś przyciągnąć i przez przypadek powstała grupa 37 tysięcy kobiet.
8: Dokładnie, totalnie przez przypadek, bo nie planowałam, nie myślałam, że założę grupę i będzie 37 tysięcy babeczek, może i więcej wkrótce, bo bardzo szybko to się zmienia. Założyłam grupę po prostu dlatego, że miałyśmy spotkania pływania na supach, gdzie ja robiłam dużo zdjęć telefonem, pływałam z telefonem, no i żeby dziewczyny mogły sobie pobrać swoje zdjęcia, udostępniałam je, ale ciężko było wszystkim wysłać pojedyncze zdjęcie na Instagramie, na Facebooku, na maila, więc założyłam grupę, ale stwierdziłam, że nie będę jej nazywać Pływamy na supach i zamykać się tylko w jedną rzecz, bo lubię sama robić różne rzeczy, więc wymyśliłam, no dobra, niech będą babeczki z Trójmiasta, które chcą robić różne rzeczy z babeczkami. No i zaczęło się po prostu od supów i udostępniania zdjęć.
7: Ale wiesz, że to jest już pewnego rodzaju, no nie wiem, no tak jak powiedziałam, już fenomen, że padają pytania: ej, jesteś w babeczkach?
8: Prawda. Dla mnie też jest to fenomen, więc czuję to samo. To jest fenomen i rzeczywiście teraz to już jest trochę dziwne, jak kogoś tam nie ma, bo nawet słyszę, że dyrektorki dużych firm są na babeczkach, więc każdy prawie, że tam jest.
7: No właśnie, to jest też niesamowity przekrój wieku, bo z tego, co sobie gdzieś tam zrobiłam research, no i sama jestem w tej grupie, są i panie, które mają 10 lat, ale są też nastolatki, które szukają koleżanek, nie wiem, do pójścia do kina.
8: Prawda? Są kilkudziesięcio, 50, 60 i więcej latki, bo na przykład jest tam moja mama i też była na spotkaniach babeczek. na przykład 50+, ale też są nastolatki, co mi się wydaje, że teoretycznie w szkole powinny mieć pełno znajomych, ale okazuje się, że na przykład nie mają znajomych, którzy chcieliby robić to samo co one. No i są właśnie nastolatki, 16-latki, które też szukają po prostu znajomych, którzy chcą robić fajne rzeczy.
7: Ja pamiętam, jak dołączyłam do tej grupy, to miałam taką rozkminę, dlaczego ktoś szuka kogoś do pójścia do kina, no co nie ma koleżanek, ale z drugiej strony, z perspektywy takich osób, które zaczynają tu na przykład studia albo przeprowadzają się, no te panie naprawdę nie mają koleżanek.
8: Dokładnie, bardzo dużo jest osób, które przyjeżdżają do Trójmiasta, przeprowadzają się tu i po prostu nie mają znajomych, ale też patrząc na mnie, mieszkam całe życie w Gdańsku, więc mam znajomych z różnych etapów w życiu, ale nie zawsze jest ktoś, kto by chciał ze mną zrobić akurat daną rzecz. Nie każdy musi lubić koncert danego artysty czy klimat filmu, więc może wśród tych znajomych, których mam, nie ma kogoś, kto by chciał ze mną iść. Więc tym sposobem mogę znaleźć na grupie babeczkę, która interesuje się tym, co ja.
7: A jak ty to wszystko trzymasz w ryzach? Bo jednak postów tam dziennie jest kilkadziesiąt i cały czas wpadają kolejne zapytania. Jedne chcą saunować, jedne chcą pływać, a jeszcze inne szukają kogoś do pracy.
8: Prawda, jest kilkadziesiąt postów dziennie, jest tego bardzo dużo i wszystkie posty muszą być zaakceptowane. Robię to ja i moja przyjaciółka, którą notabene poznałam na grupie, więc jestem żywym dowodem, że da się poznać kogoś fajnego, koleżankę na grupie. No i we dwie ogarniamy tą całą grupę i publikujemy posty lub je odrzucamy, bo też bardzo dużo odrzucamy. Wam się wyświetla kilkadziesiąt postów dziennie, a nam jeszcze drugie tyle, które odrzucamy, bo zależy nam na tym, jakby ja tak sobie wymyśliłam i takie są moje ramy, że trzymamy się nazwy grupy. Robimy rzeczy z innymi babeczkami. Czyli jeśli paznokcie, no możesz robić jeden do jeden z inną babeczką, ale to nie jest jakieś wydarzenie, wspólne robienie rzeczy. Więc takie rzeczy jak paznokcie, fryzjerzy odpadają. Więc po prostu patrzę, czy to jest fajne i czy można to robić w grupie.
7: A pamiętasz ten dzień, kiedy ta grupa zaczęła się tak rozrastać, że nagle 1000, 2, 3 i wypuchło?
8: Tak, pamiętam, kiedy zaczęło się rozrastać. Przez pierwsze pół roku grupa miała około 500 osób, no i tam sobie stabilnie żyła cały czas, mimo że było, powiedzmy, tylko 500 osób w porównaniu do tego, co jest teraz, ale 500 osób to i tak sporo. I tak były spotkania i tak dziewczyny się umawiały między sobą, ale w pewnym momencie ktoś rzucił hasło. Żałuję trochę, że nie pamiętam kto. Rzucił hasło, żeby się spotkać. No to ja przejęłam inicjatywę i zorganizowałam wspólne wyjście na drineczki, czyli babeczki wychodzą na drineczki, ale zamysł był taki, że się spotykamy po prostu nie znając się nawzajem. No i pierwsze takie spotkanie było w styczniu 2 lata temu, gdzie poszłyśmy w 25 dziewczyn, totalnie się nie znając. Większość właśnie była taka, że przyszła sama, co było też dużym wyjściem ze strefy komfortu, żeby iść na spotkanie 25 dziewczyn, gdzie nikogo nie znasz. Spotkałyśmy się, potem miałyśmy kolejne spotkanie, kolejne. Na każdych tych spotkaniach były inne dziewczyny. Jedyne, co się powtarzałam, to ja, bo je organizowałam. I od tego czasu grupa zaczęła bardzo mocno i bardzo szybko rosnąć, bo chyba poszło to po prostu w świat.
7: A nie masz wrażenia, że to po prostu jest taka ludzka potrzeba, żeby mieć kogoś bliskiego, że to będzie ciągle się rozwijać, bo my ciągle kogoś potrzebujemy?
8: Tak, jest to ludzka potrzeba, że kogoś potrzebujemy, chcemy robić fajne rzeczy. Z tego, co widzę, to po prostu kobiety chcą cały czas czegoś robić fajne rzeczy. Z tego, co widzę, to po prostu kobiety chcą cały czas czegoś próbować. Może jest nam łatwiej, bo są różne stereotypy i facetom troszkę trudniej jest robić takie rzeczy. Nie wyobrażam sobie grupy typ z Trójmiasta, który robi rzeczy z innymi typami, tak jak jest grupa babeczki. Bo padły takie pomysły.
7: Typki z Trójmiasta.
8: Tak. Nawet próbowałam założyć taką grupę dla chłopaków. Założyłam grupę i oddałam ją w ręce panów. Nie działa tak prężnie. Oczywiście ma trochę inną nazwę, żeby nie było, że typ z typem, bo jakby oni od razu by to odpuścili taką grupę. Tak, jest duża potrzeba spotykania się z kimś, nawiązywania nowych znajomości i próbowania nowych rzeczy. No bo każdy chce coś spróbować. Tyle rzeczy się fajnych dzieje, jest tyle fajnych warsztatów, fajnych wydarzeń, że wszystkie chcemy coś robić i każda jest w stanie znaleźć coś typowo dla siebie.
7: A ciebie to tak po ludzku nie wzrusza? Bo ja na przykład parę razy widziałam takie posty, gdzie ojej, super, że ta pani ma z kim pójść na jogę.
8: tak, wzrusza mnie na maksa. Jeszcze bardzo często sam post to jedno, ale komentarze i odpowiedzi na niego to są czasem takie wzruszające, że jakaś babeczka pisze, że bardzo trudno jej było się przełamać, żeby napisać ten post, a pod nim 50 komentarzy i po prostu takie motywujące i super, bardzo wzruszające to jest.
7: A czy ty gdzieś śledzisz te znajomości, te relacje, jakie powstają?
8: Na początku miałam strasznie takie uczucie, nawet jest na to jakaś nazwa, czyli że chcemy być wszędzie i mamy taką potrzebę sprawdzania telefonu na przykład.
7: FOMO.
8: FOMO, właśnie. Miałam takie trochę FOMO, że żałowałam, że mnie nie ma w tych wszystkich spotkaniach i nie wiem, co się dzieje, i że chciałam być wszędzie i...
7: Babeczki, nie saunujcie beze mnie.
8: Dokładnie tak było, bo na tych pierwszych spotkaniach byłam na każdym, więc potem miałam takie FOMO, że o matko, dzieje coś się beze mnie. No więc jakby ciężko być wszędzie, ale no i nie da się wszystkiego śledzić, ale gdzieś tam właśnie jak się spotkamy na żywo albo dziewczyny same do mnie piszą, no to wiem, że nawiązują te znajomości i jestem w stanie gdzieś to śledzić.
7: No właśnie, w tej grupie nie ma wstępu dla facetów.
8: Tak, nie ma wstępu dla facetów. Niestety Facebook nie daje tej możliwości weryfikacji po płci, bo to jest dyskryminacja. Więc oczywiście zdarzają się faceci, którzy chcą tam dołączyć i dołączają, bo z automatu jakby dostają akcept z Facebooka, więc wszystko trzeba robić ręcznie. Tak, często dziewczyny same zgłaszają, jakiś pan się odezwie, to go zgłaszają, że do usunięcia, ale bardzo często też właśnie ja z moją przyjaciółką sprawdzamy listę uczestników.

0: Trafia się tam jakiś hejt, jakieś dziwne rzeczy, więc to w ogóle nawet nie patrzę. Takie, co mi przyszło do głowy, że było dziwne za pierwszym razem, jak publikowałam, a potem wyszła z tego super mega akcja, to jedna babeczka, która zaproponowała zrobienie sesji zdjęciowej w grupie babeczek, że będą wszystkie rozebrane. Pozowanie nago. Było to na plaży, chyba nawet zimą, bardzo wcześnie rano i ona po prostu zrobiła projekt. Kolejne kilka razy jeszcze powtarzała tą sesję. I tutaj w ogóle nie chodziło o nagość, o jakby jakąkolwiek seksualność, tylko o sztukę, o wyjście właśnie z tej strefy komfortu, co na początku mi się wydawało dziwne, a potem jak usłyszałam odzew od dziewczyn, które poszły na to i jak udało im się wyjść z tej strefy komfortu i rozebrać i były w grupie innych dziewczyn, w ogóle szalony pomysł, ale fajny.
1: A ten moment, kiedy właśnie te wirtualne przyjaźnie przynosisz do realu, bo organizujesz takie spotkania grupowe, gdzie właśnie spotykacie się face to face, to jest miłe uczucie?
0: Tak, to jest super uczucie. Za każdym razem mam stresa, że nikt nie przyjdzie, bo czasem, już to też dziewczyny fajnie nazwały, że są takie wydarzenia, które one same organizują. Bardzo dużo jest publikowanych fajnych warsztatów i komercyjnych, i niekomercyjnych, bo jakby tutaj ja w ogóle nie patrzę na to, czy ktoś na tym zarabia, czy nie. Po prostu jak są fajne wydarzenia, to każdy może publikować. Plus ja sama organizuję różne wydarzenia, które dziewczyny nazwały, że to są takie oficjalne grupy, no bo jako adminka założę teamy. Tak, tak. Oficjalne spotkania. No i czasem są to spotkania, gdzie po prostu znowu, tak jak te dwa lata temu, pierwsze spotkania były, że babeczki wychodzą na dymniaczki, to czasem robimy takie. Czyli po prostu spotykamy się bez żadnych opłat, po prostu idziemy, każda zamawia co chce i się spotykamy. Ostatnio tak byłyśmy na spotkaniu, oczywiście miałam stresa, że nikt nie przyjdzie, było nas około 30 i super był odzew, fajnie było się spotkać i z każdą pogadać, po prostu super energia. A czasem też organizuję różne warsztaty rękodzieła, spotkania, na przykład spotkanie biznesowych babeczek, babeczkowy targ zaczęłam organizować, dużo się dzieje.
1: No właśnie, to jest też tak, że przyjeżdżając do nowego miejsca bardzo wstydzimy się kogoś zagadać, nie wiem, w windzie, na ulicy, a tutaj możemy napisać taki pościg i jakoś tam się dokręci.
0: Tak, możemy napisać pościg, albo możemy odpowiedzieć na czyjś inny, co jest też łatwiejsze. Jak ktoś się boi sam napisać pierwszy ten post, no to może przejrzeć posty innych babeczek, które już właśnie wyszły z tą inicjatywą i się do nich odezwać. I dzięki temu znaleźć na przykład koleżankę, o, ona ma podobne zainteresowania, to się do niej odezwę. Albo samemu napisać post i tak się odezwą do ciebie inne babeczki. No i znajdziesz nowe znajome. Mam to samo, że często pojawia się coś, o czego istnieje, nawet nie wiem. Właśnie jak grupa jeszcze miała 500 osób, dosłownie chwilę po jej założeniu, ona miała może z miesiąc albo kilka, albo tydzień, no to była babeczka, która właśnie miała iść ze mną na supy i do mnie mówi, że dobra, nie pójdzie na te supy, bo jedna dziewczyna napisała na grupie post, że chciałaby iść na koncert, nawet pamiętam, to był Kękę, napisała, że chciałaby iść na koncert, ale nie ma z kim. No i tak się zgadały dziewczyny w 5, gdzie każda chciała iść, ale nie miała z kim, czyli łącznie poszły tam w 5, każda sama jakby, nie znając się, nie mając kompana.
1: I da się.
0: Da się.
1: A czujesz się taką królową trójmiejskich kobiet? To ja nimi zarządzam, one się poznają dzięki mnie? Taka, wiesz, sprawczość trochę.
0: Nie, w ogóle się nie czuję królową trójmiejskich babeczek. Ja właśnie uważam, że ja założyłam tą grupę, jakby nadzoruję ją, ale wszystkie jesteśmy babeczkami i to jest nasza wspólna grupa. Ja jestem jedną z babeczek i wszystkie babeczki jakby jesteśmy na równi i właśnie tak trochę czuję, że właśnie ta grupa jest zrzeszająca takie babeczki jak ja, czyli wszystkie jesteśmy babeczkami z Trójmiasta.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura dzieliła jedną scenę z Czesławem Niemenem czy Anną Jantar, a potem zniknęła. Dziś wraca z podwójną energią i marzy jej się Sopocka Opera Leśna. Dzisiaj w moim studiu goszczę Zofię Borce. Posłuchajcie naszej rozmowy i trochę też pośpiewamy. Z miłością trzeba w zgodzie żyć. To jest coś, co pani od zawsze przyświeca?
3: Zawsze tak uważam, że z miłością trzeba w zgodzie żyć i każdemu ją przekazywać, tę miłość. Bo nie można żyć hejtem. Trzeba po prostu żyć w przyjaźni, w zgodzie.
1: No właśnie, zacznijmy od początku. Płomyki, czy to one rozpaliły w pani ten muzyczny żar?
3: Płomyki to był zespół w mojej szkole, w technikum ekonomicznym w Tczewie.

0: I tam właśnie między innymi grałam na akordeonie, śpiewałam, przede wszystkim śpiewałam. Wyjeżdżaliśmy na obozy z tą szkołą, gdzie zawsze śpiewałam. Karin Stanek, Jedziemy autostopem, później Kasia Sobczyk, 13. Mhm. Były tam zespoły muzyczne, często były takie zgrupowania, gdzie też studenci bywali, już starsza trochę młodzież, i właśnie były zespoły muzyczne, z którymi śpiewałam tak samo podczas tych wakacji.
1: A potem była Gdyńska Flotylla.
0: Tak, zespół Marynarki Wojennej Flotylla to zespół, z którym zaczynałam właściwie zawodowo. Danuta Baduszkowa była reżyserem. Fajnie
1: ta Danuta.
0: Tak, pani Danuta Baduszkowa z Teatru Muzycznego, i właśnie ona mnie polubiła, uważała, że chyba jestem zdolna. Dobrze byłam obstawiona, ale to nie potrwało długo, bo
1: doszło do ucieczki.
0: Któregoś wieczoru jeden z muzyków rzucił mnie do pociągu jadącego bez mojej właściwie kontroli, do pociągu jadącego do Rzeszowa, gdzie Ela Linkowska już tam właśnie na mnie czekała w tym pociągu. Rano dojechałam do Rzeszowa, gdzie Antek Kopf z grupą Respekt właśnie czekali na nas.
1: Mm-hmm. A flotylla aż po panią przyjechała.
0: A przedstawiciel flotylli przyjechał po mnie, żeby mnie po prostu zabrać do Gdyni, ale ja już nie pojechałam.
1: Co powiedzieli na to rodzice? Młoda nastolatka ucieka za muzyczną przygodą.
0: Moi rodzice byli przerażeni, gdzie zniknęłam, ale ja natychmiast się, nazajutrz rano, ja się do nich odezwałam, że żyję, i poprosiłam, żeby mi przysłali pieniądze. Ja nie miałam nic przy sobie.
1: No i zaczyna się wielka muzyczna przygoda. Czesław Niemen, legenda, wtedy ikona.
0: Tak, właśnie grupa Respekt, my z tą grupą mieliśmy koncerty bodajże na Śląskim Okręgu Artystycznym. Mieliśmy koncerty na Śląsku. Brzmiałyśmy bardzo dobrze, Krysia Prońko, Ela Linkowska i ja. Ja byłam wtedy altem. Czesław Niemen upomniał się o nas, zaprosił do współpracy. Oczywiście zgoda była natychmiastowa. Współpraca niesamowita, pełna energii. Wiadomo, Czesław Niemen to mistrz, nadmistrze i z niesamowitymi ambicjami, bardzo perfekcyjny, dokładny. My tam ciężko pracowałyśmy, chórki ćwiczyłyśmy, mieliśmy z grupą Enigmatic koncerty z Czesławem Niemenem. Było dużo tych koncertów, później było nagranie płyty Bema Pamięci Żałobny Rapsod. To potrwało jakiś czas.
1: Przygoda życia.
0: Tak, to była niesamowita przygoda. I ja się wylądowałam na pięterku w klubie piosenki Zakr, to było w Bristolu, w stajni Klekowa, gdzie młodzi artyści, młodzi kompozytorzy, autorzy tekstów, reżyserzy gromadzili się wszyscy wokół. Tam odbywały się koncerty.
1: Tam się wszystko zaczynało.
0: Tam to była produkcja, tam była pełnia życia.
1: Tam się rodziły legendy.
0: Tak. I właśnie Jacek Tramer zaproponował mi piosenkę Do Złotej Doliny. Piosenka Do Złotej Doliny w telewizyjnej giełdzie piosenki Studio 13. Wylądowałam na drugim miejscu. Dostałam nagrodę publiczności. Już po prostu byłam na jakimś tam dobrym levelu.
1: Wtedy młoda Zosia idzie ulicami Warszawy i ją rozpoznają.
0: Tak, pamiętam właśnie, idę sobie Marszałkowską, a ktoś mnie pomówi, gratuluję. No to ja nieśmiała, ale pełna dumy i radości podziękowałam. To było właśnie to, co po prostu powodowało, jestem na właściwym miejscu i to, co robię, jest dobre.
1: Mhm. A jak wyglądało to Opole lat 70?
0: Opole to było dla mnie ogromne przeżycie, bo Renata Gleinert, która mnie tutaj w studio piosenki przy Polskim Radiu w Gdańsku właśnie jakby uczyła mnie. Ona mnie zawiozła do Warszawy, mówi: słuchaj, na przesłuchanie do Opola, do grupy talentów. Wówczas ja po przesłuchaniu dowiedziałam się, że jestem zakwalifikowana do premier. To było podwójne wykonawstwo piosenek w tym czasie, w 70 roku. Więc piosenkę wykonywała Teresa Tutinas, gwiazda ówczesna, i ja. No, jakoś nie za bardzo mi ta piosenka leżała, nie byłam dość dojrzała na nią. Przeszła bez echa, ale to już był taki mój grunt.
1: Mhm. Rodzice byli dumni?
0: Ja nawet nie wiem. Na pewno byli dumni. Ale moja
1: nie pytałam.
0: Cała rodzina była dumna ze mnie. Później piosenka Z miłością trzeba w zgodzie żyć. Wojtek Kacperski zaproponował mi piosenkę Z miłością trzeba w zgodzie żyć, a ja wierzyłam ci. Następnie Adam Hetman, Złote wspomnienia, które nagrywałam z orkiestrą na Myśliwieckiej. Będąc w Opolu, miałam przerwę jeden dzień. Przyjechałam do Warszawy, nagrałam piosenkę i wróciłam do Opola. Ponadto jeszcze jedną piosenkę Adama Hetmana, A najlepiej tak jak ja. Świetna piosenka, którą nagrałam z Andrzejem Trzaskowskim, z jego grupą muzyczną.
1: Mhm. Zofia jest na wysokim C i nagle znika.
0: Tak, postanowiłam w którymś momencie zrealizować się jako mama. Mam dwóch świetnych synów, teraz już są dojrzali panowie, którzy od szkoły muzycznej zaczęli, realizowali się, każdy poszedł w innym kierunku i po prostu realizują swoje marzenia, realizują się w swoich zawodach, jestem z nich dumna.
1: Mhm. Nie żałuje pani tej decyzji, że coś może pani umknęło?
0: Nie, no to jest, dla mnie to było bardzo ważne.
1: To dzisiaj tak naprawdę ma pani szansę zrealizować swoje marzenia.
0: Dzisiaj właśnie, kiedy Wojtek Korzeniewski powiedział: Zosia, nagrasz płytę, te piosenki, które nagrałaś w Polskim Radio, muszą się znaleźć na płycie. Skontaktował się z Krzysztofem Karwaszem z Solitonu i tak się też spójcie. Skontaktował się z Krzysztofem Karwaszem z Solitonu i tak się też stało. Została wydana moja pierwsza płyta, pierwsze CD pod tytułem A ja wierzyłam ci.
1: Co się czuje, kiedy bierze się do rąk ten krążek, ten pierwszy wymarzony po tylu latach przerwy?
0: To jest takie uczucie właściwie nie do wiary. To jest taka spontaniczność, taka wielka
1: ekscytacja?
0: To jest tak, to jest taka ogromna ekscytacja, radość.
1: Ale chyba też satysfakcja, że nareszcie się udało, dopięłam tego.
0: Nareszcie. I wie pani co? Ja tak się czuję, jakby tej odległości, tych 50 lat, ja nie czuję tego.
1: Nie było tej przerwy.
0: No nie dokładnie, ale prawie że, bo moje piosenki wówczas były znane, były kreowane przez Jedynkę, piosenki znane, nazwisko niekoniecznie, i właściwie do tej pory tak jest. Piosenki podobają się, piosenki przypominają się ludziom, którzy należeli właśnie moim słuchaczom, i też mam nowych słuchaczy.
1: Mm-hmm. No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że minęło tyle lat, a głos jest nadal jak dzwon. My możemy poprosić o jakąś próbkę?

0: Zofia, Czula i Bies.
1: I ja powiem tak, Sopot na panią czeka.
0: Wow. Mieszkałam blisko Opery Leśnej, za płotem. Ja chodziłam też czasami na próby podczas festiwalu sopockiego. A jeszcze piosenka: z miłością trzeba w zgodzie żyć.

0: No właśnie, wspomina pani te próby w Sopockiej Operze Leśnej, gdzieś tam chodziła z synami. Czesław Niemen macha ze sceny.
1: Tak, pamiętam to właśnie. Poszłam sobie na spacer z dziećmi do lasu, zawędrowałam do Opery Leśnej. Jeden za rączkę, drugi w wózeczku. Siedzę, słucham prób. Podchodzi do mnie Czesław Niemen i taką fajną gawędkę sobie ucięliśmy. Cieszę się, że rozpoznał mnie wtedy.
0: No właśnie, dziś chce pani wrócić, a właściwie już wraca. Czy to jest dobry moment, żeby na przykład połączyć siły z jakimiś wokalistami, którzy, krótko mówiąc, na ten moment mają wyświetlenia?
1: Ja obserwuję młodych piosenkarzy, nowej generacji piosenkarzy. Niektórzy mi się podobają. Nie wykluczam tego.
0: A zdradzi pani, kto się pani podoba?
1: Ralf Kamiński na przykład.
0: Kocham.
1: Uwielbiam go.
0: Jego wspaniały duet z Marylą Rodowicz.
1: Tak. Grupa Cortez. Byłam na koncercie w Sopocie, w Operze Leśnej. Świetni muzycy, instrumentaliści. Wow.
0: No to byłby dobry moment, żeby wrócić z takim podwójnym powerem.
1: Gdyby taka okazja nadarzyła się, ja jestem gotowa. Właśnie udzielam sporo wywiadów, przypominam swoje piosenki. Są tacy, którzy je dobrze pamiętają. Są tacy, którym się podobają jako nowe piosenki. Na przykład jest taka piosenka: zamiastem mieszka cisza, a ty chcesz przekrzyczeć gwar. Zamiastem mieszka cisza, a ty chcesz przekrzyczeć gwar. Koncert, żeby się przed publicznością obecnie sprawdzić, miałam parę takich małych, nawet a cappella, koncercików na Kaszubach.
0: I w Radiu SK.
1: I właśnie i ludzie zainteresowani byli płytą, bo porozmawiałam sobie, powiedziałam trochę o sobie. I ludzie pytali o płytę.
0: Aha, a ci artyści z pani pokolenia, którzy jeszcze działają na polskiej scenie, oni byliby chętni? Jakieś są rozmowy? Może jakieś odkopane telefony?
1: Na razie nie mam żadnych rozmów do współpracy, ale bo jakby zaczynam, płyta ukazała się dopiero w kwietniu. Takie fajne kontakty sympatyczne, między innymi z Jolą Kubicką, z Elą Igras. Dużo koncertowałam bardzo z Anią Jantar i z jej mężem Kukulskim Jarkiem. Z jego zespołem bardzo buszowaliśmy po Polsce.
0: No, buszowaliśmy, to jest dobre określenie.
1: Tak, Bałtycka Agencja Artystyczna, Wojtek Korzeniewski, mój plakat znakomity, który jest jego zdjęcie na płycie. Wojtek umożliwił mi wyjazd do Polonii w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, w Polonii bardzo się podobałam. Ludzie są tacy jeszcze, którzy pamiętają mnie, są moje zdjęcia w klubach. To właśnie dowiedziałam się niedawno o tym.
0: To ja podpytam na sam koniec. Użyła pani określenia buszowali. Czy ma pani jeszcze siłę i power, żeby trochę po tej Polsce pobuszować?
1: Tak, jestem full of power. Po prostu mam pełno energii, jestem osobą bardzo z pozytywną energią. Pozytywna w każdym calu i no, energia rozpiera mnie.
2: Magazyn lokalny.
0: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura. Zapraszam. Topimy smutki w jedzeniu, a po cheat dayach mamy więcej wyrzutów sumienia niż kilogramów na wadze. Otyłość to choroba XXI wieku, a do gabinetów dietetyków, nie tylko w Trójmieście, trafiają coraz to młodsze osoby. Jak trzymać przysłowiową michę? O to zapytałam Pawła Strychalskiego, dietetyka klinicznego. Posłuchajcie naszej rozmowy.
3: Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Strychalski, jestem dietetykiem klinicznym właściwie.
0: Jak często Polacy topią smutki w jedzeniu?
3: Nie wiem, czy można powiedzieć, że Polacy, bo to chyba jest ogólnoświatowy trend, patrząc po tym, że my się borykamy z nadwagą i z chorobą otyłościową w dużym stopniu. Czyli ten aspekt zajadania zajadania emocji musi być na pewno tutaj duży, bo jeśli coś nam smakuje, ale te mechanizmy łaknienia są zadbane, to raczej zjemy kawałek i będziemy usatysfakcjonowani. Jeśli z kolei mam bardzo stresujący dzień, jesteśmy w stanie jeść bez końca, no to to już świadczy, że to nie ma dużo wspólnego z tym głodem takim fizjologicznym, żeby zaspokoić nasze podstawowe potrzeby, ale bardziej tym mentalnym, czyli głód hedonistyczny, żeby te trudy dnia sobie zrekompensować w postaci wysokosmakowitych, wynagradzających też posiłków, produktów.
4: No właśnie, bo jest tak, mamy ciężki dzień, wracamy do domu i mówimy sobie w nagrodę, jest czekolada, krótko mówiąc.
3: Czyli jak już mamy takie podejście, to trochę podchodzimy do jedzenia w sposób dychotomiczny, czyli albo jest złe, albo jest dobre. I ciężko powiedzieć, czy coś jest złe, czy coś jest dobre, nie znając kontekstu. Jak ktoś zje trochę czekolady, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe, to może przedstawię szerszą perspektywę. Jak na śniadanie zjadł 3 drożdżówki, wypił kolę, zjadł pizzę i potem zjadł czekoladę, to ta czekolada ani nie jest pozytywna, ani nie jest negatywna. Cały dzień nie wygląda zbyt korzystnie, dokładnie. Ale jeśli na śniadanie było sporo błonnika, jakieś warzywa, owoce, było źródło białka, jeśli to były owoce, nie wiem, to była owsianka z jakimś źródłem białka, z owocami, potem na obiad było nisko przetworzone mięso, ryba, rośliny strączkowe jako źródło białka, surówka, kasze, ziemniaki i potem pojawiła się ta czekolada, to już obraz się całkowicie zmienia. Ona była dobrym dodatkiem, bardzo ciekawym, też smakowo pewnie dla tej osoby i tutaj nie ma większego problemu, mówię to jako dietetyk, to nie powinno wyrządzić większej krzywdy, a może wręcz dużo benefitów przynieść. To, co bym się martwił, to jeśli ktoś nie je przez cały dzień i potem nagle zaczyna od tej czekolady, bo to też jest coś takiego jak specyficzna sytosensoryczna. Jak zaczynamy od rzeczy wysoko smakowitych, to prawdopodobnie będziemy mogli jeść bez końca. Łatwo to sobie można, może to nie... Znaczy myślę, że każdy się z tym utożsami, zjemy przepyszny posiłek, wytrawny, mówimy, że już nic nie wciśniemy, pojawia się serniczek, drugi żołądek mówi, a ja jeszcze mam miejsce, ja jeszcze nie jestem wypchany, czyli zmienianie smakowitości jest tutaj istotne. Do czego chciałbym też nawiązać, to do tego, że jeśli wieczorem pojawia się duża ochota na czekoladę, to w tym momencie już za dużo nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest pytanie, co robiliśmy wcześniej w ciągu tego dnia, że to się pojawiło.
4: Często jest tak, że ludzie do diety podchodzą zero-jedynkowo, czarne-białe, czyli jeśli zjadłam już pasek czekolady, to cała moja dieta jest do kosza.
3: Mhm. To tak jakby powiedzieć, że zadłużyłem się na 100 zł, to jak się zadłużę teraz na 3 miliony, to i tak już się zadłużyłem, to już się zadłużyłem. To ma kolosalne znaczenie, bo bilans energetyczny tego, co spożywamy, jest najważniejszą kwestią. I to jest często ten paradoks weekendów, że jak ktoś w weekend
4: pali wrotki,
3: powinien mu się delikatnie noga, ten krawężnik był troszkę wyższy niż zazwyczaj, to mówi, dobra, od poniedziałku zacznę. I różnica jest taka, że jeśli w piątek powinien mu się noga i będzie miał podejście, zacznę od poniedziałku, to może w ten weekend zjeść tyle, ile normalnie zjada przez cały tydzień. Czyli wpadnie pizza, wpadną jakieś desery i to nie będzie jakieś 2000 każdego dnia, tylko będzie 3-4. I to nie jest, wbrew pozorom, to nie jest trudno osiągnąć, ale w przypadku, jak sobie zda sprawę, okej, powinęła mi się noga, chociaż to określenie może nie jest najbardziej poprawne w takim ujęciu psychodietetycznym, ale dało mi to dużo radości. Jutro wracam do planu, no to de facto w skali tygodnia ten mały występek nie robi żadnego znaczenia. Czyli te dodatkowe 300-400 kilokalorii rozkładając na 7 dni, to jest 60 kilokalorii dziennie, tak? Więc można powiedzieć, że to możemy przyrównać do zera. Waga ma większy problem, czy składniki podane na opakowaniu. Więc jeśli pojawia się problem taki, że w danych okolicznościach ten apetyt na wysoko wynagradzające produkty jest, to pytanie, czemu on się pojawia. Jeśli padło, że w piątek, to wielce prawdopodobne, że ten tydzień był na tyle intensywny, że my chcemy siebie nagrodzić. To jest całkowicie naturalne. I podejście zero-jedynkowe, że albo wszystko, albo nic, właśnie często prowadzi do tego, że przez te 4-5 dni jesteśmy w stanie wytrzymać, ale im bardziej to jest restrykcyjne, im bardziej odbiega od tego, co jest z nami, co z nami rezonuje, tym większe będzie ryzyko, że będziemy w sposób kompulsywny raz na jakiś czas po to sięgali, co napędza jeszcze gorsze zachowanie, czyli od poniedziałku to już zaciśnia tak pasa, że już nigdy to się nie pojawi. I wiemy nie tylko z badań obserwacyjnych, ale też interwencyjnych, że takie podejście się nie sprawdza.
4: No właśnie, ja mam wrażenie, że w sieci funkcjonuje bardzo dużo samozwańczych dietetyków, dietetyczek i one hołdują takiej zasadzie: zaciskamy pasa, 700 kalorii, ale w cheat day to ty możesz zjeść wszystko.
3: No i to jest bardzo ciekawa koncepcja i cheat day, też padają często takie hasła, że cheat day, cheat meal nakręca metabolizm. Ja w swojej pracy często w kwestionariuszu widzę, że ktoś jak ma napisane cele, to są jakieś konkretne cele, ale też są takie cele, które jest nie tak łatwe do zdefiniowania i one wyglądają mniej więcej, mieszczą się w jednym zdaniu, czyli przyspieszyć metabolizm. Czym jest szybki metabolizm? Szybki metabolizm to jest coś, co powoduje, że mamy ochotę, żeby się ruszać. I tu łatwo można spojrzeć na najmłodszych uczestników naszego życia, czyli na dzieci. Dziecko jak nie je, to nagle przestaje mieć energię. Nagle zje i ta energia w nim zaczyna buzować i ma pełno chęci do działania. Dorośli przeważnie mają na odwrót. Jak nie jedzą, ale jedzą mało, to mamy w miarę sporo energii, sporo bystrości, błyskotliwości umysłu. A jak zjem większy posiłek, tak, to od razu idziemy do spania. I to jest wolny metabolizm, czyli my wolno przerabiamy to na użyteczną energię. Więc jeśli ktoś mówi, że cheat day, cheat meal napędza metabolizm, no to a po nim idziemy spać, no to raczej go spowalnia. A druga kwestia to jest taka, kogo my oszukujemy. Bo to już jest ukryte dno w tym cheat, czyli z angielskiego oszukiwać. Kogo my oszukujemy? To jest, czy samych siebie, czy metabolizm, czy to nie wygląda zbyt transparentnie z naszym podejściem do żywienia. Czyli znowu to jest inna wersja podejścia zero-jedynkowego, że albo wszystko, albo nic, albo coś jest dobre, albo coś jest złe. I to się nie sprawdza u większości osób. Długofalowo bym powiedział, że podejrzewałbym, chociaż takich danych nie mamy, że u nikogo to się nie sprawdzi. Czasami możemy źle to trochę postrzegać, że w miesiąc pozwoli nam osiągnąć jakieś cele i dajemy tu taką wartość, że to zawsze nas doprowadzi do takiego samego momentu, ale coś, co dla osoby, która się nigdy nie ruszała albo nie ruszała się przez kilka lat, to spacer może być świetną aktywnością fizyczną i pozwoli jej mieć więcej energii. Ale jeśli wybitny sportowiec wdrożyłby dodatkowe 30 minut spaceru każdego dnia, to już nic z tego nie osiągnie. Albo na tyle minimalnie, może głowę trochę wyczyści, tak? Po przebywaniu na świeżym powietrzu. Więc te cheat day, cheat meale, jeśli mamy takie próby, to myślę w pierwszym kolejności, czy one nam dają radość.
4: Ja mam wrażenie, że taki cheat meal i tak kończy się wyrzutami sumienia na koniec.
3: Przeważnie tak i może nie jest najbardziej dyplomatyczny, ale on często wygląda jak epizod bulimiczny, tylko bez wymiotów. I jeśli my potem gorzej się czujemy, no to zaczyna się robić niefajna sytuacja, bo znowu padło te 700 kilokalorii, to często jest potem tak, o nie, to miał być cheat day, ale on był jakby podwójny, to ja teraz jeszcze bardziej ukrócę sobie, nie zrobię go raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. Czyli znowu stawiamy sobie biologicznie, fizjologicznie nierespektowalne cele, które nas raczej doprowadzają do tego, że nasze zdrowie będzie podupadać, nie tylko fizyczne, ale mentalne. Zresztą jedno bez drugiego ciężko osiągać.
4: No właśnie, mental, fizyczność, to się wszystko ze sobą łączy. Czy my, będąc przy kości, jesteśmy z automatu nieszczęśliwi?
3: Nie, to jest pytanie mocno indywidualne. I też w zależności o jakim stopniu BMI, masy ciała, tkanki tłuszczowej mówimy. Teraz od BMI trochę się odchodzi, pomimo że to jest bardzo dobry populacyjnie marker, czyli Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała, który uwzględnia wzrost i masę ciała i powyżej 25 to jest nadwaga, powyżej 30 to jest choroba otyłościowa, to na pewno nadmiar tkanki tłuszczowej jest dla nas mało korzystny. To jest coś więcej niż tylko rezerwuar energii. Kiedyś myślano, że tkanka tłuszczowa to jest tylko miejsce, w którym jest magazynowana energia w postaci właśnie tkanki tłuszczowej, kwasów tłuszczowych, ale okazuje się, że to jest tkanka endokrynnie czynna, czyli ona wydziela i hormony, i różnego rodzaju substancje, które w pewnych ilościach są korzystne dla nas, ale jak jest tego nadmiar, to również mogą napędzać stan zapalny. Stan zapalny leży u podłoża większości chorób. Nie tylko mówimy o cukrzycy typu drugiego, o różnego rodzaju problemach z układem odpornościowym, ale również teoria w zaburzeniach nastroju, w depresji też mówi o tym, że ten stan zapalny jest nadmierny. Więc tutaj na pewno warto by się zastanowić, czy się z tym dobrze czujemy i czy nasze badania też to jakby to potwierdzają. Faktycznie u większości osób z nadwagą czy chorobą otyłościową dojdzie do zaburzenia działania insuliny, które będzie na skutek nie samej glukozy, albo nie tylko samej glukozy, ale ogólnie nadmiaru energii. I przejadanie powoduje to, że czy nadmiar kalorii, że do komórek trafia więcej energii, robi się tam tłocznie i te receptory, które są w tych komórkach, one normalnie są w środku komórki. I jeśli insulina przyczepia się do receptora, to powoduje to całą kaskadę zdarzeń, że ten receptor wychodzi do błony komórkowej i wyłuskuje tą glukozę. I teraz jeśli my jemy na tyle dużo, że masa ciała wzrasta, to ta energia jest ulokowana w tych komórkach, tam się robi na tyle tłoczno i ten receptor na insulinę ma problem, żeby się wydostać z tej komórki, z wnętrza komórki do błony komórkowej. Czyli ten szlak jest zaburzony i co robi wtedy trzustka, która produkuje właśnie hormon, którym jest insulina? Produkuje go więcej, bo nie widzi, żeby spadała glukoza. A glukoza nie spada, bo ten przenośnik glukozy, on dalej jest w komórce. I to są ze sobą naczynia powiązane, bo jeśli mówimy o insulinie, no to od razu się nasuwa leptyna, która jest też hormonem głodu, znaczy sytości, i od razu też o grelinie, która jest hormonem głodu, więc te rzeczy zaczynają się ze sobą w pewien sposób komunikować. Jak jest nadmiar energii, no to niestety dojdzie do tego, że ten szum, chaos w komórkach będzie i komórka nie będzie pracowała prawidłowo, więc nie będzie wyłuskiwała glukozy. Więc insulina będzie rosła, glukoza będzie rosła i w pierwszym etapie to jest insulinooporność. Jeśli to nie zostanie zaadresowane, no to będzie doprowadziło do problemów jakiegoś cukrzyca typu drugiego. I w większości przypadków sama choroba otyłościowa jest, ona wywołuje powiększenie insulinooporności, czyli że komórki nie reagują na insulinę, w odpowiedzi na to, że jest za dużo energii.
4: Czy insulinooporność nie stała się wymówką?
3: Nie wiem, czy się stała wymówką, bo wbrew temu, co często możemy usłyszeć, to insuliną jest w miarę łatwo zarządzać. Czyli wyobraźmy sobie, że teraz jemy posiłek, który jest wysoko energetyczny i siedzimy po tym posiłku, to i nasza glukoza, insulina dosyć mocno wzrośnie. Druga sytuacja, w alternatywnym świecie, jemy ten sam posiłek, idziemy na spacer i dalej mierzymy sobie glukozę, insulinę, to wzrośnie dużo mniej. Czyli mamy dużo mechanizmów, aby ulokować to, co zjemy w naszych komórkach. Pierwszy jest zależny od insuliny i z niego chcemy rozważnie korzystać. A drugi jest zależny od tego, że pracujący mięsień będzie wyłuskiwał glukozę, a więc ruch powoduje to, że ta glukoza efektywniej, niezależnie od insuliny, trafia do komórki i jest spalana. Bo sama glukoza nie jest problemem w sobie. Problem, jak ona zaczyna krążyć w nadmiarze we krwi. Więc jak ona trafia do komórek, tam jest jej miejsce, tam są idealne warunki dla organizmu, żeby ją przechowywać. Ale jeśli ona pływa we krwi i nie może sobie znaleźć miejsca w komórkach, to tutaj zaczyna być patologia. I najprostszym sposobem, żeby usprawnić transport glukozy do komórek, jest ruch. Czyli ruch po posiłku jest świetnym rozwiązaniem. Wracając do tego cheat mealu, jeśli po posiłku leżymy, no to opieramy wszystko na insulinie. Wszystko pozostawiamy w jej rękach, więc to będzie prędzej czy później prowadziło do pogorszonej wrażliwości na insulinę. Ale jeśli po takim cheat mealu idziemy na spacer, to już mięśnie dosyć mocno odciążą insulinę i jej działanie.
4: De facto takim idealnym scenariuszem byłoby zjeść obiad i pójść na 30-minutowy spacer.
3: Tak planować, żeby to były jakieś prace domowe. I teraz możemy sobie też rozgraniczyć, co jest lepsze. I okazuje się, że stan jest lepszy niż siedzenie.
2: SK2. Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem gdyńskiej komunikacji miejskiej, a konkretnie jej schematem i tym, na jakich zasadach działa w dzisiejszych czasach. Czyli historię zostawiamy na boku, skupiamy się na tym, co mamy teraz i zahaczymy nieco o perspektywy na przyszłość. A moim rozmówcą jest Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM Gdynia. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat komunikacji miejskiej w Gdyni, jak ona wygląda aktualnie, ile w tej chwili mamy linii pojazdów, jak wygląda struktura komunikacji miejskiej.
6: Obecnie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni organizuje 71 linii dziennych, w tym jest 12 linii trolejbusowych. Przy czym jeżeli mówimy o liniach trolejbusowych, to warto zwrócić uwagę na ewolucję, która w ostatnich latach i miesiącach ma miejsce, a ta ewolucja polega na tym, że linia autobusowa 181, która łączy Gdynię z Sopotem, jest linią, która w coraz większym stopniu jest poddana elektryfikacji właśnie z wykorzystaniem trolejbusów. I w związku z tym tę linię już traktujemy jako linię trolejbusową, bowiem 75% wozokilometrów na tej linii realizują trolejbusy. Także jeżeli chodzi o taką systematykę związaną z liczbą linii, to tak jak powiedziałem, 71 łącznie linii dziennych, w tym 12 linii trolejbusowych. Oczywiście do tego wykazu nie wliczamy tak zwanych 700, czyli linii, które mają charakter zjazdowy lub dojazdowy, a oprócz tego mamy jeszcze kilka linii nocnych. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę pojazdów, to codziennie na trasę wyjeżdża około 280 pojazdów po to, żeby zrealizować zadanie. Natomiast w inwentarzu, biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy autobusy rezerwowe, trolejbusy zabytkowe, tych pojazdów jest około 350, czyli codziennie 280 w dni powszednie wyjeżdża na trasy, a około 350 posiadają łącznie nasi wszyscy przewoźnicy, których jest 7, do tego, żeby zapewnić ofertę przewozową dla mieszkańców Gdyni i gmin Ościenne, które obsługujemy, czyli dla Sopotu, Kosakowa, Szemuda, gminy Wejherowo, Rumi i gminy Żukowo.
5: Dlaczego w Gdyni Zarząd Komunikacji Miejskiej nie jest również właścicielem tych pojazdów, a każda linia jest tak naprawdę obsługiwana przez jednego z 7 różnych przewoźników?
6: Na początku lat 90. w Polsce został wprowadzony taki model, który polegał na oddzieleniu organizacji przewozów od realizacji. I wtedy zwrócono uwagę na to, że określone korzyści przynosi to, że zostanie oddzielona sfera organizacji przewozów, czyli układania rozkładów jazdy, sprzedaży biletów, kontroli tych przewoźników pod kątem tego, jak realizują swoje zadania pod kątem ilościowym i jakościowym, od realizacji, że przewoźnik powinien się skupić na tym, żeby zatrudniać kierowców, przygotować sprawny, czysty tabor, natomiast samą ofertę przewozową powinien przygotowywać ktoś inny. I w związku z tym właśnie w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku była taka pierwsza fala tworzenia zarządów komunikacji miejskiej. Pierwszy zarząd powstał w Białymstoku, niestety on już w tej chwili nie istnieje, a kolejny powstał właśnie w Gdyni. I to był drugi zarząd, który powstał w Polsce, a w tej chwili najstarszy, który funkcjonuje, bowiem ten białostocki nie istnieje. I w 92 roku powstał Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który od 93 roku zaczął umożliwiać świadczenie usług przewozowych prywatnym przewoźnikom. Te początki były bardzo takie zróżnicowane, bo ten tabor, który był dostępny, to przede wszystkim tabor przedsiębiorstw komunikacyjnych, które świadczyły usługi w regionie, czyli tak zwanych PKS-ów. Ale z czasem na tym naszym rynku zaczęły powstawać prywatne firmy inne niż PKS-y i w związku z tym zaczęło dochodzić do większej konkurencji niż dzisiaj w świadczeniu usług przewozowych i dzięki temu uzyskujemy efekt, w ramach którego następuje rynkowa weryfikacja cen i to przewoźnicy, walcząc o możliwość realizacji danego kontraktu, o to, żeby na danej linii określoną liczbą autobusów wykonać w skali dnia, tygodnia i roku określoną liczbę wozokilometrów, mając określone parametry i standardy przez organizatora, startują w przetargu i proponują cenę, rywalizując ze sobą tymi cenami. To jest z korzyścią dla budżetu gminy, który dzięki temu nie musi wydatkować więcej, tylko może wydatkować trochę mniej publicznych pieniędzy na to, żeby zapewnić obsługę transportową.
5: Część z nich to są zupełnie prywatne firmy, część z nich podlega częściowo pod miasto chociażby?
6: Tak, oczywiście, że tak. I niewiele jest w Polsce takich ośrodków miejskich, gdzie przewoźnicy miejscy byliby niezaangażowani w obsługę przewozów miejskich. No można powiedzieć, że niedaleko Trójmiasta, czyli w Elblągu, mamy do czynienia z taką sytuacją, bo tam spółki czy firmy, które świadczą usługi przewozowe, są w pełni prywatne, niezależne od miasta. Ale w innych ośrodkach zawsze te spółki miejskie się w obsłudze przewozów pojawiają i w Gdyni jest tak samo. Mamy wśród naszych przewoźników 3 spółki komunalne. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej, które świadczy usługi trolejbusami, które coraz częściej odłączają się od sieci i mogą pokonywać pewien dystans poza siecią, i dwie spółki autobusowe. Jedna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni, której zajezdnia i główna baza jest usytuowana w Gdyni na Kaczych Bukach i ona jest większą z tych spółek, a trochę mniejsza to jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, której baza jest zlokalizowana w Gdyni na Pogórzu Dolnym przy ulicy Platynowej, a cechą charakterystyczną tej spółki, która ją wyróżnia, jest to, że od niedawna eksploatuje autobusy elektryczne i właśnie elektryki tak zwane, które możemy spotkać na gdyńskich ulicach, 16 autobusów przegubowych, 8 autobusów standardowych. To są pojazdy elektryczne, które eksploatuje właśnie Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej. A oprócz tego w obsłudze aktualnie mamy 4 przewoźników prywatnych. Lista tych przewoźników prywatnych się zmienia, dlatego że Zarząd Komunikacji Miejskiej co jakiś czas, czasami raz w roku, czasami 3 razy w roku, organizuje przetargi na kolejne linie. W związku z tym jedni przewoźnicy z tego rynku znikają, inni nowi się pojawiają. W tej chwili te 4 spółki, czy 4 firmy prywatne, przewozy autobusowe Gryf, to PKS w Gdyni, to firma Irex Meteor i firma Bibitur.
7: Wiemy, ile mamy linii, wiemy, ile mamy pojazdów, ile z kolei pasażerów korzysta właśnie z gdyńskiej komunikacji miejskiej.
6: Tutaj posługujemy się skalą roku. Szacujemy, że z naszej komunikacji miejskiej w Gdyni, ale w całej sieci, korzysta około 82 milionów pasażerów. Z tego 70 milionów w Gdyni i 12 milionów w gminach, które obsługujemy.
7: Liczymy jakby pojedyncze osoby, czy to są poszczególne przejazdy tych samych osób?
6: Nie, liczymy tutaj osoby i tutaj są liczone osoby, które w ciągu dnia skorzystają określoną liczbę razy w czasie realizacji jednego przejazdu drzwi.
7: A jeżeli chodzi o ilość kilometrów, czy też wozokilometrów, właśnie możemy też przy okazji wspomnieć, jaka jest różnica?
6: My używamy takiego sformułowania wozokilometr, dlatego że to oznacza, że jeden wóz, czy to jest trolejbus, czy to jest autobus, przejeżdża 1 kilometr. Dlatego używamy takiego określenia jak wozokilometr. I takich wozokilometrów w Gdyni jest realizowanych około 16 milionów i około 3 milionów wozokilometrów rocznie w gminach ościennych. Także łącznie w gdyńskiej komunikacji miejskiej jest realizowanych w skali roku około 19 milionów wozokilometrów.
7: To jest dużo, patrząc jakby też na inne miasta?
6: To jest relatywnie dużo i dzięki temu ta oferta przewozowa jest dosyć pozytywnie odbierana przez naszych pasażerów, którzy jeszcze przed okresem pandemii relatywnie wysoko oceniali jakość świadczonych usług, tym również i w zakresie dostępności, czyli oferty przewozowej. I tutaj tej gdyńskiej komunikacji miejskiej zawsze była wystawiana ocena 4+, i tutaj z tej oceny jesteśmy zadowoleni. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta ocena się utrzymywała albo była wyższa, ale uważamy, że właśnie wystawianie tej oceny pozytywnej jednoznacznie przez mieszkańców Gdyni i użytkowników gdyńskiej komunikacji miejskiej w Gdyni jest tym elementem, który wskazuje na to, że ta ocena jest pozytywna w tym w zakresie dostępności przestrzennej i czasowej gdyńskiego transportu.
7: Jak wygląda finansowanie komunikacji miejskiej w Gdyni? Wiadomo, że pasażerowie kupują bilety, ale niektórzy mają też przejazdy bezpłatne.
6: Chcąc korzystać z transportu zbiorowego, mamy do wyboru 3 opcje, jeżeli chodzi o płatność. Może się okazać, że zaliczamy się do grupy osób, które nie muszą płacić za możliwość korzystania z transportu zbiorowego. Przykładem mogą być dzieci i młodzież, które są zwolnione z takiego obowiązku, przy czym dzieci wszystkie, a młodzież to ta, która uczęszcza do szkół zlokalizowanych na terenie Gdyni. Natomiast jeżeli mówimy o gminach ościennych, to oczywiście młodzież, która uczęszcza do szkół na terenie tych gmin, czyli na przykład w Kosakowie młodzież, która do szkół kosakowskich uczęszcza, ma taką możliwość, żeby po terenie gminy jeździć za darmo. W tej grupie też znajdują się seniorzy, którzy po ukończeniu 70 roku życia mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo, nie płacąc za korzystanie z tej komunikacji. Druga grupa osób to grupa osób, która może korzystać z uprawnień do 50% ulgi w przejazdach. I tutaj mamy na przykład studentów, czy młodzież, która nie jest mieszkańcami Gdyni, czy na przykład emerytów. No i wreszcie są osoby, które płacą według taryfy normalnej, nie korzystają z żadnych ulg i zwolnień w przejazdach i w rezultacie wyróżniamy takie 3 grupy osób. Ta sytuacja powoduje, że komunikacja się nie finansuje w 100%, tylko to finansowanie komunikacji miejskiej składa składa się z dwóch części. Pierwsza część to są przychody z biletów, a druga część to są dopłaty z budżetu miasta do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie tych autobusów czy linii, które funkcjonują na danym obszarze. W zależności od tego, ile można pozyskać środków ze sprzedaży biletów, od tego zależy tak zwany współczynnik odpłatności, czyli w jakim zakresie gmina partycypuje w kosztach utrzymania tego transportu. I w ostatnich latach przeżywaliśmy zróżnicowany pod względem odpłatności okres dotyczący tego, ile gmina musi dopłacać, co wynikało z pandemii. Do okresu pandemii to około 40-35% przychodów pochodziło ze sprzedaży biletów, a 60-65% stanowiła dopłata z budżetu miasta. W okresie pandemii, z różnych względów, bowiem trzeba było zapewnić limity pasażerów w pojazdach, a dodatkowo uruchamiać kursy po to, żeby przewieźć odpowiednią liczbę pasażerów w dogodnych dla nich z punktu widzenia epidemicznego warunkach, ta dopłata z budżetu samorządu wzrosła do 80-85%, co oznacza, że 15-20% pochodziło tylko ze sprzedaży biletów. W tej chwili po pandemii ten popyt na usługi przewozowe się odbudowuje i widzimy sukcesywny wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego, mimo tego, że pewne pozostałości pandemii są, jak na przykład praca hybrydowa, i ten współczynnik systematycznie zaczyna z miesiąca na miesiąc wzrastać. W ostatnim okresie on przekracza 30%, więc zaczynamy powoli zbliżać się do tego stanu, który był przed pandemią. Natomiast mimo tego, że władze samorządowe są zmuszone do wprowadzania wyższych cen za usługi transportowe po to, żeby ten strumień przychodów zwiększyć, to niestety on nie nadąża za tymi rosnącymi kosztami, które w odniesieniu do cen paliw, energii elektrycznej bardzo mocno w ostatnich miesiącach wzrosły.
7: W jaką stronę zmierza komunikacja miejska? Wiadomo, że cały czas się rozwija, mamy nowe pojazdy, ale całkiem niedawno kilka linii nam zniknęło. Jakie będą kolejne poczynania, że tak powiem, zarządu?
6: Będziemy starali się robić wszystko, żeby ta oferta przewozowa była jak najlepiej dopasowana do potrzeb naszych klientów. Tutaj będziemy korzystać z bramek liczących, które sukcesywnie montujemy w naszych pojazdach po to, żeby pozyskiwać informacje na bieżąco o tym, ilu pasażerów z tej komunikacji miejskiej korzysta. I dzięki temu będziemy mieli coraz więcej szczegółowych i precyzyjnych informacji o popycie. I będziemy starali się, jeżeli tylko środki finansowe na to pozwolą, żeby rozwijać tą naszą ofertę. Pan redaktor wspomniał o ograniczeniach w ofercie przewozowej. My je traktujemy tylko i wyłącznie jako etap przejściowy wynikający z takiej, a nie innej sytuacji finansowej. I chcielibyśmy, żeby jednak liczba wozokilometrów i poziom obsługi komunikacyjnej rósł. Czy te linie wrócą w dokładnie takiej samej formie, to nie jest przesądzone, bo niewykluczone, że jednak jakieś modyfikacje w tej ofercie będzie można wprowadzać po to, żeby nasi pasażerowie byli jeszcze bardziej zadowoleni z tego, co robimy. Także chcemy tą ofertę rozwijać. Cały czas monitorujemy, co się dzieje, jeżeli chodzi o postulaty zgłaszane przez pasażerów, i chcielibyśmy im zapewnić jak najwyższy standard usług z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych środków transportu zbiorowego.
7: Tak przy okazji właśnie perspektyw, jesteśmy w stanie powiedzieć o jakimkolwiek kolejnym nowym taborze po tych nowych elektrobusach, które też od niedawna jeżdżą?
6: Tak, możemy powiedzieć o tym taborze. Pod koniec bieżącego roku ma nastąpić dostawa dwóch przegubowych trolejbusów do przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej i z pewną nadzieją patrzymy również w przyszłość, dlatego że ewentualne decyzje dotyczące KPO i rozwoju elektromobilności w Polsce mogą powodować, że w Gdyni pojawią się kolejne pojazdy elektryczne, tudzież wodorowe, bo z dużym zainteresowaniem patrzymy na rozwój tego sposobu zasilania pojazdów transportu zbiorowego, więc niewykluczone, że również w najbliższej perspektywie będzie można mówić o bardziej precyzyjnych planach czy perspektywach wprowadzania autobusów zasilanych wodorem.
2: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Paweł Lemka, to jest Trójmiejski Magazyn Lokalny. Dziś zabieram Was w pewne ciekawe miejsce w Sopocie, które choć ma 20-paroletnią historię, mało kto wie o jego istnieniu. A to tu znajdziemy pierwsze fotografie starego uzdrowiska, dowiemy się, dlaczego kurort zawsze był prestiżowy, a także zwiedzimy słynną willę Kleszena. Mowa o Muzeum Sopotu, które ostatnio odwiedziłem z mikrofonem. Do zwiedzenia placówki zachęca jego dyrektorka, Karolina Babicz.
7: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Muzeum Sopotu, placówka, o której nie każdy mieszkaniec Trójmiasta słyszał. Gdzie konkretnie się znajduje, czym się zajmuje?
8: Muzeum Sopotu mieści się przy ulicy Poniatowskiego 8 w Sopocie. Naszą siedzibą jest eklektyczna willa z 1904 roku, zaprojektowana przez Waltera Schulza na zlecenie Ernsta Augusta Kleszena. Zajmujemy się szeroko pojętą historią Sopotu. Naszą wystawą stałą jest rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z początku XX wieku, czyli właśnie z czasów pierwszych właścicieli Kleszenów. Warto podkreślić, że układ pomieszczeń w budynku pozostał niezmieniony do czasów współczesnych. Muzeum również, kiedy powstawało na początku 2001 roku, nawiązało współpracę z najmłodszą córką Ernsta Augusta Kleszena, Ruth Koch, która udostępniła nam nie tylko albumy rodzinne, na których m.in. widzimy aranżację pomieszczeń willi, ale również zdjęcia dokumentują życie rodzinne Kleszenów. Są one oczywiście bardzo cenne, niezwykłym są źródłem wiedzy dla nas właśnie przy rekonstrukcji, ale też Ruth Asta podarowała nam meble pochodzące z pierwotnego wyposażenia domu. Nie wszystkie oczywiście, ale m.in. chłodziarkę, witrynę. Podarowała nam również swoją wyprawę ślubną, więc te przedmioty m.in. można oglądać na wystawie stałej. Dawne sypialnie, czyli piętro budynku, jest przeznaczone na wystawy czasowe. Obecnie prezentujemy tam wystawę zorganizowaną z okazji 200-lecia powstania uzdrowiska w Sopocie.
7: Jeżeli chodzi o wystawę stałą, poza na pewno całą masą zdjęć, fotografii z ostatnich właśnie 200 lat powiedzmy Sopotu, co jeszcze moglibyśmy w ogóle w muzeum zobaczyć?
8: Są to przedmioty przede wszystkim oryginalne, ale tak jak mówiłam wcześniej, układ przestrzenny pozostał niezmieniony. Zachowało się u nas bardzo dużo oryginalnych elementów. Stolarka cała, czyli schody, okna, rolety. Mamy niezwykły sufit kasetonowy, który znajduje się w jadalni, windę kuchenną. Ponadto w salonie zachował się oryginalny alabastrowy kominek. Zachowały się u nas po części kaloryfery. Są one zdobione motywem secesyjnym. Proszę też pamiętać o tym, że nasza wystawa stała, urozmaicona bardzo dużą ilością obiektów z naszych zbiorów, to są tak naprawdę jedyne w Sopocie wnętrza mieszczańskie udostępnione do oglądania.
7: Wystawa stała to jest głównie po prostu willa, w której się aktualnie znajdujemy.
8: Tak, zrekonstruowane są trzy pomieszczenia, buduar, salon i jadalnia łączona z werandą.
7: To, że możemy tutaj obejrzeć wśród muzealiów właśnie po prostu wnętrza tej willi i są to jedyne wnętrza, które możemy obejrzeć tego typu w Sopocie, które są udostępnione, to rozumiem, że też dawny Sopot wyglądał, wszystkie budynki były mniej więcej jakkolwiek podobne do tego?
8: A to oczywiście zależało od stanu posiadania rodziny, która w danym miejscu mieszkała. Kleszenowie byli majętną rodziną, wywodzili się z gdańskiego mieszczaństwa. Jednak byli bogaci mieszkańcy naszego miasta, m.in. Friedrich Wassner, tutaj nasz sąsiad, mieszkający przy ulicy Chrobrego, ale wracając do Kleszenów. W 1924 roku Ernst August Kleszen popełnił samobójstwo. Wedle naszej wiedzy m.in. z powodu problemów finansowych. Córka razem z matką Martą starały się utrzymać przede wszystkim willę, ale po 4 latach podjęły bardzo bolesną decyzję o sprzedaży budynków. Została zakupiona przez rodzinę Melsnerów. Same Kleszenówny zamieszkały na dzisiejszej ulicy Kościuszki. Apartamencie zachowały oczywiście meble, które zabrały z tego domu i inne rzeczy osobiste. Niemniej to też świadczy o tym, jak różne mogą być koleje losu.
7: Rozmawiając o samej placówce jako muzeum, jak dużo czasu powinniśmy przeznaczyć na zobaczenie tego miejsca?
8: To zależy przede wszystkim od zainteresowania i ciekawości. Myślę, że tak godzina do godziny 30. Warto podkreślić, że bardzo staramy się przygotować również ofertę dla najmłodszych zwiedzających. Jest opracowana karta pracy detektyw muzeum oraz ścieżka zwiedzania. Bohaterem tej ścieżki zwiedzania jest pies małej Ruth Asty o imieniu Bule, więc zależy nam na tym, żeby wszyscy goście muzeum czuli się u nas dobrze. Zawsze staramy się przy okazji organizacji wystaw czasowych zaprojektować jakiś fragment wystawy właśnie dla dzieci. Przy okazji wystawy, którą otwieraliśmy z okazji 200-lecia Turyści i Kuracjusza, przygotowaliśmy pokój dotyczący Bałtyku. Zaprosiliśmy do współpracy dzieci z jednego z sopockich przedszkoli. Wyszło to świetnie. Takie myślenie o wystawiennictwie pozwala nam zabezpieczyć potrzeby naszych gości. W najbliższej przyszłości dodatkowo będziemy udostępniać audioprzewodnik. Bardzo się z niego cieszymy, a z kolei takie spokojne przejście muzeum z audioprzewodnikiem zajmuje ponad godzinę.
7: Bardzo mnie też zaciekawiło, muszę jeszcze o to dopytać, to, że Państwo dbacie o to, by również najmłodsi tutaj czuli się zaciekawieni całą tą historią. Co znajduje się w takiej grze detektywistycznej dla dzieci?
8: Między innymi dzieci na wystawie stałej muszą znaleźć przedmioty ukryte dla nich, rozwiązać krzyżówkę oraz policzyć talerze z Del. Mają również za zadanie odwzorowanie jednego z detali z drzwi. Zdaje się pomiędzy jadalnią a salonem.
7: A jeżeli chodzi o dorosłych, to która część muzeum wydaje się być dla wszystkich zwiedzających najbardziej interesująca, gdzie zwiedzający spędzają najwięcej czasu, o co najwięcej pytają?
8: Bardzo dużą popularnością cieszy się nasza wystawa stała. W pewien sposób ona przenosi naszych gości na początek XX wieku. Bardzo dużo osób interesuje się losami rodziny, losami też domu. Willa ma dosyć ciekawą historię. Mówiłam o tym, że od 1928 roku należała do rodziny Melznerów. Oni uciekli z Sopotu w obliczu nadchodzącej armii radzieckiej, a po wojnie willa stała się rządówką i między innymi to uchroniło oryginalny układ przestrzenny budynku i spowodowało, że tyle oryginalnych elementów się zachowało. Bardzo ciekawi naszych zwiedzających właśnie ta zabytkowa substancja. Pytają o złocenia, pytają o sztukaterię, pytają często o to, co pozostało po poprzednich mieszkańcach. Dużą radością dla wszystkich jest zawsze jadalnia. Nie tylko właśnie ze względu na windę kuchenną, o której wcześniej wspomniałam, czy niezwykły sufit, ale również ze względu na zastawę. Oczywiście w jadalni stoi stół przygotowany do spożywania posiłku. W zależności od w sumie fantazji muzealników jest on przygotowany do podwieczorku, przygotowany do kolacji, przygotowany do śniadania. I te wszystkie obiekty, które już dzisiaj wyszły z takiego codziennego użytku, wzbudzają duże zainteresowanie i po części u niektórych naszych gości sentyment. Dla nas bardzo radosne jest to, że pomimo tego, że nasza wystawa na parterze jest wystawą stałą, to ciągle mamy zwiedzających, którzy przyjeżdżają do Sopotu na wypoczynek i przychodzą do nas właśnie, żeby poczuć klimat z początku XX wieku i im ta wystawa się nie nudzi.
7: Wśród tych zwiedzających mamy jakieś wyszczególnione grupy wiekowe, że na przykład, nie wiem, może bardziej młodzi, może bardziej starsi, może nawet bardziej turyści z zagranicy też chętnie odwiedzają, czy nie ma?
8: Powiedziałabym, że różnie to bywa. Oczywiście w sezonie mamy więcej letników. W pozostałych miesiącach naszymi gośćmi przede wszystkim są mieszkańcy. Oprócz działalności wystawienniczej muzeum również prowadzi rozbudowaną działalność wydawniczą i mamy część publikacji, które ukierunkowane są dla właśnie osób przyjeżdżających, na przykład wydana wspólnie z Austerią książka do pisania Sopot, która również jest taką podróżą wspomnieniową po naszym mieście, ale też mamy publikacje, które są bardziej dla pasjonatów na przykład architektury. Od lat muzeum organizuje taki cykl prezentujący sylwetki architektów, którzy projektowali budynki w Sopocie. No i bardzo dużo osób, które mieszkają w zabytkowych domach, czy to autorstwa Puchmillera, czy zaprojektowane przez Lipkiego, z wielką radością bierze takie książki do ręki, szukając właśnie swojego domu.
7: No i właśnie, jeżeli chodzi o tą działalność wydawniczą, nie można nie wspomnieć tutaj, że z okazji 200-lecia pojawiły się również wyjątkowe wydawnictwa.
8: Tak, z okazji 200-lecia, które jest naprawdę wielkim świętem muzeum, wydało wspólnie z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk reprint przewodnika z 1823 roku z tłumaczeniem. Jest to pierwszy przewodnik w całości poświęcony Sopotowi. Bardzo nam zależało na tym, żeby w tłumaczeniu oddać wszystkie niuanse. Poprosiliśmy o wykonanie tłumaczenia doktora Mosakowskiego i naprawdę spisał się znakomicie.
7: Co znajduje się wewnątrz tej książeczki? Bo miałem okazję ją faktycznie przejrzeć i bardzo ciekawych informacji można się tam dowiedzieć.
8: W przewodniku przybliżona jest historia Sopotu. Opisany jest klimat. Oczywiście przewodnik miał duży walor taki marketingowy, miał reklamować powstające kąpielisko i miał też zawierać wszystkie potrzebne informacje właśnie dla letników. Między innymi jest tu analiza chemiczna wody morskiej. Są cenniki, ceny kąpieli, Za zwykłą kąpiel ciepłą 8 groszy dobrych. Za taką przygotowaną z 4 łutami wątroby siarczanej albo z taką samą ilością winianu żelaza 14. Za pospolitą z ziołami 14. Za wóz kąpielowy 8. Warto podkreślić, że w Sopocie wóz kąpielowy się nie przyjął, ale mieliśmy. Za każdy dodatkowy ręcznik żądany poza tymi dwoma, które dostarczane są do każdej ciepłej kąpieli, 6 feningów. Kąpiele kroplowe, prysznicowe, deszczowe i uderzeniowe opłacane są oddzielnie wedle tanich stawek. Za użytkowanie domku kąpielowego do zimnej kąpieli za każdą osobę 2 grosze dobre. W przypadku abonamentu na cały sezon kąpielowy jedna osoba płaci za takowy 1 talar grzeszy.
7: Widziałem też, że w drugiej części były też zasady, jak taką kąpiel powinno się zażywać. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.
8: Tak, doktor Hafter w 1826

0: najpierw ochlapać. Najlepiej zanurzyć ciało prostopadle zgięciem kolan aż po szyję, na początku tylko przez moment tak zostać, a potem wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, zanurzać się.
1: Jako że kończy nam się teoretycznie czas antenowy, ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie po prostu zachęcić słuchaczy, by faktycznie odwiedzili Muzeum Sopotu i te między innymi publikacje osobiście tutaj przejrzeli. W jakich godzinach, w jakich dniach i w sezonie i poza nim można placówkę odwiedzać?
0: Muzeum Sopotu czynne jest przez 6 dni w tygodniu. W sezonie letnim, czyli od maja do końca września, czynni jesteśmy od godziny 10 do 18. W sytuacji, w której organizowane są dodatkowe wydarzenia, jak na przykład koncerty w naszym ogrodzie. Muzeum oczywiście i teren wokół muzeum jest czynny dłużej. Poza sezonem zapraszamy od godziny 10 do 16, również od wtorku do niedzieli. Niedziela jest dniem bezpłatnego wstępu.
2: A teraz, ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu, zmieniamy temat, ale pozostajemy w Sopocie. Nie każdy wie, że kilkadziesiąt lat temu do Kurartu z Gdańska dojeżdżały tramwaje elektryczne. Wspomina o tym Justyna Gips, kustosz Muzeum Sopotu. Po wojnie również pojawiły się tory od strony Gdańska.
3: Tak, one dojeżdżały do ulicy Reja w Sopocie. To były tramwaje od strony oczywiście Gdańska i były, no wiadomo, po wojnie wszystko już było upaństwowione, więc to były linie miejskie.
1: Dokąd można było z Sopotu dojechać?
3: Linia tramwajowa miała około 2,8 km i można było z pętli na ulicy Reja dostać się na pętlę w Oliwie.
1: Jak rozumiem, pętla przy Reja była taką stacją przesiadkową, bo tam też się chyba kończy linia trolejbusowa z Gdyni.
3: Tak. Jeszcze tylko dopowiem, że sama budowa samej linii tramwajowej w Sopocie była w roku 1946. Natomiast trolejbusy pojawiły się mniej więcej też w tym samym czasie, więc można było się przesiąść.
1: Co tutaj z kolei się wydarzyło, że dzisiaj z tego, co się orientuje, nie ma w ogóle śladów, by faktycznie kiedyś ta linia dojeżdżała do Sopotu?
3: No tutaj wiadomo, ulica Aleja Niepodległości została rozszerzona, więc w latach 60. dokonano takiej dużej przebudowy ulicy i Alei Grunwaldzkiej, więc linia tramwajowa po prostu zniknęła. Poza tym połączenie szybkiej kolei miejskiej z Sopotem spowodowało, że ta linia tramwajowa była właściwie już niepotrzebna.
1: Ale z tego, co się orientuję, tutaj akurat w przeciwieństwie do tramwajów konnych były jeszcze gdzieś tam jakieś drobne plany chyba uruchomienia jakiejś linii do Sopotu.
3: Były połączenia, można było w sumie dojechać nawet na targ węglowy z Sopotu, no ale tak jak powiedziałam, ze względu na popularność linii SKM, linia tramwajowa była nierentowna i w latach 60. zamknięto tę trasę do Sopotu. W roku 2009 rozważano powrót do tramwaju, do trasy do Sopotu, no jednak pomysł pozostał jedynie pomysłem i zrezygnowano z niego.

Wybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

Niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2. Już za chwilę Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Gdybyście zastanawiali się, co zrobić sobie na śniadanie, to może warto tę czynność zostawić swojej drugiej połówce? No, najnowsze badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Ach, jaki to jest dobry numer. Jak on dobrze brzmi, choć lata mijają, to cały czas lubimy go słuchać. Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. O 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kwiat Jabłoni, ale będzie także Dżem.
1: Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Wrzesień, a to oznacza, że czas się przenieść do kinowej sali, bo na wielkim ekranie czeka na nas naprawdę sporo ciekawych premier. Na początek coś dla tych, którzy lubią komedię i totalny odlot. Spa Weekend, czyli film od scenarzystów Cats Vegas. W kinach mamy także Niebo nad Normandią, coś dla miłośników lęku wysokości, czyli Nie patrz w dół 2, a także Gwiazdozbiór psa. A my mamy dla Was wejściówki do kina Cinema One. Piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl.
0: Wybiła godzina 10, jest niedziela, Kinga Berga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę Wam na pewno grała.

0: SK2 Trójmiasto.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Dżem i Wehikuł Czasu w Radio SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania.

Dzisiaj 20 dzień września, ja sprawdziłam i dzisiaj obchodzimy bardzo ważne święto, szczególnie dla małżeństw, a najbardziej to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10:00, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości.

0: a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punky na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: 11 wybiła, dzień doceniania żony. Takie święto dzisiaj mamy, więc pamiętajcie, żeby swoje żony doceniać. Kamil napisał, że on dzisiaj odpowiada za śniadanie, obiad i kolację. Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

to jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

Ach, nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms i Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic.

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
11: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzyszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Złote liście na ulicach, morska bryza i wyjątkowa architektura tworzą scenerię idealną do biegania. Już w ostatni weekend września tysiące zawodników ponownie ruszy przez miasto, które na dwa dni stanie się jedną wielką sportową areną. Przed nami Garmin Półmaraton Gdańsk. Tym razem organizatorzy zdecydowali o przeniesieniu startu półmaratonu na ulicę tuż przy Polsat Plus Arenie. Meta biegu tradycyjnie pozostanie na stadionie przy licznych kibicach.
0: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała tak, że będziecie mogli się zrelaksować. Ale spokojnie, wiem, że są tutaj też tacy, którzy pracować dzisiaj muszą, więc im też dobrze zagram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: Najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie. Mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
6: I po reklamie.

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery, ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
7: Ale zapach unosi się w całej kuchni, a przy stole niektórzy może już jedzą rosół, a inni dzwonią i pytają, na którą być na obiad, mamo? Na 13:00. No to delikatnie, możecie być spóźnieni, ale spokojnie, dokładka najlepszych polskich hitów już teraz na dzień dobry. Kasia Popowska, Margaret Jania Dąbrowska, Kowalski, witajcie.

0: ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj.
1: Zapominając

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch. W tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: Panowie spisali się na szóstkę. Kuba i Kuba, no chłopaki, to wasze miejsce w gorącej polskiej dwudziestce, ale wszystko może się zmienić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska Dwudziestka.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w SC2 Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w SC2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Kult wraca do Trójmiasta z jesienną pomarańczową trasą. Kazik Staszewski i zespół od ponad 40 lat są jedną z najważniejszych grup polskiej sceny rockowej, a ich koncerty to połączenie charakterystycznych tekstów, mocnych gitar i wspólnego śpiewania z publicznością. Na żywo nie zabraknie największych przebojów, ale także starszych utworów, do których zespół regularnie wraca podczas trasy. Kult wystąpi 10 października o 20 w Polsat Plus Arenie Gdynia. Bilety są dostępne online.
5: Jest 14. Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rdzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
6: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
5: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
7: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
5: Podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
0: Minuta po 14 to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gunkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie w SC2.

bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W ST2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę, spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

ST2 liczy się to, co masz ty i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: potrzebny będzie. Ryszard Rynkowski w SC2 i marzenia, które cały czas śpią, ale swoje marzenie o pięknym mieszkaniu budzi to skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
1: Reklama.
2: Złap letnie okazje u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
9: Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami Somebody Waiting For You. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie ostatnia reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: I po reklamie.
5: Jest 15. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
6: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
5: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
7: Bardzo nam się podoba.
8: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
5: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Mamy minutę po 15 i to jest dobra pora, żeby złapać za telefon i zadzwonić do Filipa albo do Franciszka. A no, dzisiaj się panowie imieninują, więc życzymy wam wszystkiego tego, co w głowie tylko macie najlepszego. W SC2 dla was i dla wszystkich najlepsze polskie hity na ten weekend. Antek Smykiewicz z Zalia, Daria Zawiałow na Dzień Dobry ze Złamanym Serduchem. Kowalski, witajcie.

Tak właśnie wygląda miasto nocą według demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

Stachurski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J-Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama. Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
2: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: To jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej ceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Mrozu wraca do Trójmiasta z nową trasą koncertową Odpowiedni Moment Tour. To będzie okazja, żeby usłyszeć na żywo utwory z jego najnowszej 7 płyty, ale także największe hity z ostatnich 15 lat. Na koncercie zabrzmią m.in. Złote Bloki, Jak Nie My To Kto, czy Nic Do Stracenia, a sam artysta zapowiada duże widowisko z rozbudowaną oprawą wizualną. Mrozu wystąpi w sobotę 17 października o godzinie 18 w trójmiejskiej Ergo Arenie. Bilety są dostępne online.
16: Jest 16, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Henkel.
17: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
16: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły 4 zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: Z
18: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u was w domu, to to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i David Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni. Tutaj w gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą. Ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.
1: Mess Lieber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Niedziela, tryb, obroty wolniejsze, bajm, dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli, i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej i coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem. Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy roszpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda. I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować zagłosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
1: Minuta po 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prundem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną, ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogaczy.

Mrozu w ST2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów ST2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej księgi żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
15: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, West 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.
14: Jest 18:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na News Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
15: So tough.
16: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
14: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony.

0: przed cyberoszustami.
1: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Każdy może sprawdzić się na scenie, a potem zaśpiewać na płycie razem z Krzysztofem Zalewskim. Dzieci i młodzież z Sopockiego Teatru Muzycznego Babus Musicalis dosłownie spełniają swoje artystyczne marzenia. Czy można dołączyć do tej ekipy i czy są castingi na to, by być jej częścią? O to zapytałam Jagodę Kościk i Leszka Możdżera. Posłuchajcie naszej rozmowy.
2: Nowy rok, nowe wyzwania, nowe postanowienia. Czy do waszego teatru można dołączyć od tak? Czy tutaj są jakieś castingi, przesłuchania, trzeba spełnić jakieś role?
3: Absolutnie. Do naszego teatru Nabród jest otwarty przez cały rok. Zakładając teatr, założyłam, że nie będzie żadnych castingów i przesłuchań, że szansę powinien dostać każdy, kto chce tworzyć sztukę, kto chce przeżyć tą przygodę. Zresztą też taka była idea od samego początku zapraszania wspaniałych artystów, twórców do tego projektu i tak też pojawił się Leszek, żeby wzmocnić dzieci artystycznie, żeby one czuły powagę, ważność tej sprawy, że są częścią czegoś większego, a nie tylko i wyłącznie prostego przedstawienia. Wiadomo, że one, sama waga jest już i tak wielka, ale dla mnie ważne było to, żeby one czerpały od tych wspaniałych, cudownych artystów to, co najważniejsze, tą miłość do tego, no bo każdy wielki artysta doszedł do tego nie tylko ciężką pracą, ale tym też, że po prostu kocha swój zawód, kocha tworzyć i pokazywać to innym ludziom. Także to jest też ważne, że te dzieci, oczywiście to wszystko ich dzieli na takie podgrupki. Jedni chcą po prostu odnieść ogromny sukces i być sławni, bo mają gdzieś tą wizję właśnie z internetu, że to jest takie super być celebrytą, influencerem, a niektórzy chcą przeżyć swoją przygodę poprzez spotkanie się właśnie z drugim artystą na scenie i one się tym strasznie cieszą właśnie, czy jak mogą zaśpiewać na płycie Leszka Możdżera, czy na płycie Krzysia Zalewskiego, potem wystąpić z nimi na scenie, czy teraz jak ostatnio w grudniu mieliśmy koncert świąteczny ze Krzyszkiem Możdżerem, Łukaszem Reksem, Martą Burdynowicz, ze wspaniałymi aranżacjami Leszka. To jest ogromne, ogromne przeżycie, ale też nie tylko dla tych dzieci, które stoją na tej scenie, bo chcą, ale też dla tych rodziców. Bo nagle ten świat sztuki, świat nieosiągalny, hermetycznie zamkniętych gdzieś artystów, staje się osiągalny na wyciągnięcie ręki, że mogą po koncercie podejść do Leszka, uścisnąć mu dłoń, podziękować za to, że dziecko mogło z nim wystąpić na scenie. Są dumni. To buduje społeczność.

0: ogromnego stresu i presji, jakim jest casting i przesłuchanie. I moim zdaniem nie powinno się weryfikować tego na takim wczesnym etapie u dziecka, czy ktoś może być aktorem, wokalistą, współtwórcą, odtwórcą, tylko jeżeli tego chce, to trzeba mu to udostępnić i pozwolić, żeby w ten świat wszedł i dopiero wtedy zobaczy, jak stanie na tej scenie, czy to jest to, czego on pragnie. I jeżeli tego rzeczywiście pragnie, to to osiągnie. I wcześniej też chciałam to powiedzieć a propos tego ostatniego pytania, że nasze dzieci, te, które zaczynały od samego początku, tak jakiegoś 8 roku życia, no bo teatr w tej chwili ma już 12 lat, wiele z nich zostało w świecie sztuki, jak Mila Jankowska, która jest aktorką filmową, to jest Gosia Rutkowska, która zaczynała jako taki mały szkrab, a dzisiaj jest na wydziale aktorskim w Wyższej Szkole Filmowej. Te dzieci sięgają po te swoje marzenia, one chcą sięgać tych gwiazd i niekoniecznie patrząc na nie od samego początku mówisz sobie, to będzie gwiazda. My tego nie wiemy, więc ograniczanie ich tym castingiem czy przesłuchaniem jest naszym chyba dorosłym błędem. Na pewno w jakiś sposób chcemy ograniczyć to, no bo nie ma dużo miejsc, ale czemu? U nas w Teatrze Babus jest miejsc mnóstwo.
1: Tam właśnie na scenie panują pewnego rodzaju prawa fizyki. Tam jest swoista wyporność, czyli kto jaką ma tam gęstość, ciężar i tak dalej, czy masę, to się na jakimś tam poziomie zatrzyma. Czyli wiadomo, że od razu te błyszczące osoby, one siłą rzeczy lądują w rzędzie pierwszym, bo światła je kochają i tak dalej. Te dzieci, które może są trochę mniej efektowne, one jakoś tak instynktownie i też poprzez wyporność pewną, one w drugim, trzecim rzędzie się tam instalują, ale one wtedy widzą do przodu, co się dzieje w rzędzie drugim, co się dzieje w rzędzie pierwszym i stopniowo zaczynają też dobijać do początku. I to jest pewien naturalny proces, który też polega na tym, że Jagoda Kościk, która reżyseruje te spektakle, oprócz tego, że ma wizję, to pozwala temu spektaklowi się wyłonić. Czyli ona buduje z tego, co ma do dyspozycji. Czyli w naturalny sposób się te naprężenia rozkładają. Każdy gdzieś tam instynktownie zajmuje swoją pozycję i niektórzy po prostu nie chcą być z przodu, no bo się nie czują, ale już za rok bardzo chętnie.
2: Ktoś lubi być drzewem.
1: Drzewem. Być drzewa to są na tej planecie o wiele dłużej niż my i tak naprawdę są o wiele mądrzejsze niż ludzie. Genotyp drzew, z tego co słyszałem, jest o wiele bardziej skomplikowany niż genotyp człowieka. No ale to takie na uboczu stwierdzenie. W każdym razie tam się wszystko odbywa w sposób naturalny. Ta tkanka w sposób naturalny się sama organizuje.
2: No to jak wyglądają te zapisy? Można do was zapukać do teatru Atelier? Można zadzwonić? Jak wygląda ten proces wejścia?
0: Tak, najłatwiejszą ścieżką jest najpierw wykonanie telefonu do mnie, do Zuzi Ostrowskiej, do mojej asystentki i zapowiedzenie się, że będę na próbie. I wtedy wyznaczamy termin, to będzie wtorek, jeśli chodzi o dzieci starsze, godzina 17, a jeśli chodzi o dzieci młodsze, środa, godzina 17. I ta pierwsza próba, bardzo często są pytania, i co potem właśnie, co po tej pierwszej próbie, to tak naprawdę zależy od dziecka. Jeżeli ono to pokocha, bo to jest, myślę, że to pierwsze wrażenie jest najważniejsze i będzie chciało należeć do grupy, jak najbardziej wtedy dostaje harmonogram cały z rozpisaniem reszty prób, z repertuarem, który będziemy grać, dostaje materiały, nagrania i scenariusz. I te dzieci, które są bardzo ambitne, one już gdzieś tworzą właśnie już swoją historię, czytając ten scenariusz i przychodzą na przykład na następną próbę i mówią, ja bym chciała zagrać Małgosię. Ale są też takie dzieci, które, tak jak wcześniej wspomniał Leszek, nie mają takiego parcia, żeby być z przodu. I one są bardzo bacznymi obserwatorami. To było wspaniałe, co Leszek powiedział, bo one się uczą być na froncie bardzo powoli. Gdzieś wychodzą z tego cienia.
1: Dostają jedną solówkę jakąś małą, najpierw potem dwie solóweczki, potem już całą główną rolę i tak dalej, i tak dalej.
0: I mało tego, nie dość, że powoli dochodzą do tego frontu, to stają się organizatorami tej trajektorii ruchu. Do tego stopnia tutaj muszę wyróżnić. Mamy takie wspaniałe postacie jak Zofia Dec i Stefania Sulima, które zaczynały mając lat 6-7 i kiedyś same były ogarniane przez starsze dzieci, te, które były na froncie, a dzisiaj one tworzą tą historię z maluchami, pomagając im ze scenografią, z kostiumami, czesząc je przed spektaklem. Przygotowują do ról, pokazują, jak można coś zagrać, jak ktoś ma gorszy dzień, pocieszają, stają się po prostu takim rodzeństwem. Jest to jedna wielka rodzina, więc to jest nieprawdopodobne rzeczywiście, że to wszystko się udaje, ale jest to rozprężenie tych

0: wymiana tej energii, że nawet te dzieci bardziej ambitne, im się tłumaczymy z kolei, że chcemy też dać szansę tym dzieciom, które gdzieś tam...
1: Trzeba potrafić ustąpić.
0: Trzeba potrafić ustąpić, ale mają, one mają tą, może nie, że pierwszeństwo, ale mają tą szansę zbudować postać dla tych przyszłych, że tak powiem, dublerów, żeby one mogły to dobrze naśladować. I tak to się dzieje, że one się rzeczywiście uczą tego całego procesu. I tak jak wspomniałam, moje dwa maluchy, bo to były naprawdę takie dwa małe groszki, dzisiaj one tworzą ten ruch, tworzą postać, wymyślają, w jaki sposób energetycznie przyciągnąć widza, jego uwagę. I to jest wtedy świetna zabawa, bo one też przy tym się świetnie bawią i tworzą ten taki grunt dla tych właśnie swoich dublerów, dla dzieci, które jeszcze nie mają tej odwagi, ale myślę, że będą ją mieć. No, zresztą potem ją mają, bo są najlepszym przykładem.
1: A nie macie wrażenia, że w tych zajęciach dodatkowych, szkolnych, przestało być miejsce na sztukę? Że rodzice wysyłają dziecko na niemiecki, angielski, francuski, że uprawiają tysiące różnych sportów, pożeglarstwo, nie wiem, sztuki walki, a nie ma czasu właśnie na teatr, na film, na śpiew? Kiedyś było, mam wrażenie, tego więcej. Chodziło się do MDK-u na przykład.
2: No, to możemy tu utyskiwać w ogóle na cały system i nawet procedurę, powiedzmy, tego, jak tam przy okrągłym stole cały system edukacji, tam czy system prawniczy, czy wszystkie systemy właściwie zostały przehandlowane za dolara, więc to wiadomo, że to jest jakaś tam poniekąd patologia. No, jak pisze pan profesor Kierzun w książce Patologia transformacji, on twierdzi, że Polska ma konstrukcję kolonialnego państwa afrykańskiego. No i poniekąd tak to jest, że gdzieś tam ktoś tam nami zarządza, spróbuje tam sprzedać i to oczywiście gdzieś tam przesącza się jakąś tam toksyną do podręczników i do systemów kształcenia i tak dalej, i tak dalej. No ale my tworzymy poniekąd jakiś niezależny swój świat i staramy się zbudować zespół, który po prostu robi swoje. I to jest chyba najcenniejsze w tym, że dzieciaki orientują się, że mogą być sprawcze, że mogą coś stworzyć, że mogą coś zbudować. Znaczy jest coś piękniejszego dla dzieciaka niż tam przebrać się za jakiegoś tam liska, prawda, w kostium jakiś wielobarwny tam, czy w pióropusz i zagrać te swoje, nawet 5 minut niech to będzie, ale wtedy wyjść na ten środek sceny i powiedzieć te parę słów dobitnie, tak, że sala czasami trzęsie się od braw, prawda?
1: Ale to często decydują rodzice i to oni na przykład mówią, a dobra, angielski to się opłaca, bo się przyda. Nie wiem, ruch, sport też się opłaca, no bo zdrowia. Teatr, dobra, on ma już tak za dużo tych zajęć.
2: Ja wiem, ale też te dzieci coś muszą robić. Jakoś trzeba je zagospodarować, to nie? No masz do wyboru. Albo zostawić je z telefonem, czy tam z internetem, albo po prostu wpuścić je do takiego zespołu, który jest żywą tkanką, gdzie się tworzą te relacje, gdzie są te prace takie jakby twórcze, gdzie można się czegoś nauczyć, gdzie można jakichś nowych tam w mózgu wypracować się, dopracować się połączeń, bo wiadomo, że ta neuroplastyka mózgu też cały czas jest dynamiczna, tam są różne nowe zadania, nowe rzeczy, coś trzeba zaśpiewać, coś trzeba dopowiedzieć, coś trzeba zagrać. Więc to jest aktywne spędzanie czasu bez telefonu, które jest bardzo cenne.
0: Tak, i to wszystko jest takim treningiem umiejętności społecznych i coś, czego brakuje w tych wszystkich zajęciach, jak angielski, francuski, niemiecki, to jest wszystko ważne. Edukacja jest ważna, szkoła jest ważna, sport super ważny. Niemniej jednak gdzieś tym wszystkim zatraca się tą zespołowość. I od wielu lat są trenerzy umiejętności społecznych, którzy robią coś takiego. Natomiast my od 12 lat poprzez teatr mamy nie tylko trening umiejętności społecznych, ale również edukację, ponieważ wyjeżdżając z dziećmi za granicę, uczymy ich języka angielskiego, komunikacji z innymi dziećmi, na przykład na festiwalach międzynarodowych. Mimo tego, że gdzieś ten angielski nie jest może na super wysokim poziomie, takiego obycia i życia, odnalezienia się w różnych sytuacjach, nie tylko właśnie tych wystąpień publicznych, no bo możemy sobie gdzieś to wszystko podsumować. Będziemy mieć świetnie wyszkoloną osobę, która, nie wiem, ma świadectwa z paskiem, pozdawana olimpiadę, ale nie będzie się w stanie nigdy w życiu skomunikować z drugą osobą i przekazać tego, czego się nauczyła. Więc teatr służy...
1: No nie będzie miała też odwagi.
0: nie będzie miała odwagi. Więc co jest dzisiaj takim chyba też topowym w tej edukacji elementem, to ten trening umiejętności społecznych, ale co ważne, edukacja artystyczna w Polsce niestety nie należy do jakichś, nie jest na wysokim piedestale, nie jest priorytetem. Trochę się możemy tego uczyć, co jest na zachodzie, że gdzieś ta edukacja artystyczna jest na równi ze sportem. I dzieciaki, które chcą grać, śpiewać, tańczyć, dostają takie same stypendia na uczelne, uniwersytety, jak doskonali sportowcy. Chciałabym, żeby to było tutaj też w Polsce i gdzieś zostając ambasadorem iTheatrics, czyli metody nauki poprzez musical, mam to na myśli i stąd też podpisane porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim, żeby zaszczepiać tę edukację artystyczną, w jaki sposób możemy prowadzić dzieci i otwierać na świat. Właśnie u studentów, żeby oni na przykład idąc na kierunki jak pedagogika, psychologia, mieli też obraz tego, że nie trzeba uczyć w szkole. Znaczy można byłoby uczyć w szkole, gdzieś, ale tworzyć taką społeczność właśnie artystyczną, bo ta sztuka jest niesamowicie ważna. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, dlatego że teatrów dziecięcych w Trójmieście jest z 5, młodzieżowych, to się wszystko zaczyna pięknie rozwijać, ale wciąż brakuje tych ludzi, którzy w to wierzą i wspierają to na przykład od strony finansowej.
1: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jest chłopakiem z Dolnego Sopotu, a pod swoje skrzydła wziął operę leśną, tę z Górnego. Dziś zapraszam Was na moją rozmowę z Wojtkiem Korzeniewskim, animatorem kultury, człowiekiem, który był menadżerem gwiazd, zanim to było modne. Jak zaczęła się jego współpraca z Ireną Jarocką i Kombi i czemu chciał przenieść Kam do Sopotu? Posłuchajcie. Kim jest Wojciech Korzeniewski, gdy gasną reflektory, gdy znika scena, gdy rock and roll milknie? Czy ma swój ulubiony fotel? Czy ma swoją ulubioną herbatę? Czy lubi grzebać w ogrodzie?
3: Nie, no właśnie to jest pytanie, które mnie zaskakuje, bo ja sam momentami nie wiem, w jakim świecie ja funkcjonuję. Ja generalnie traktuję siebie jako animatora kultury, człowieka z pasją, który ma swoje pewne marzenia, pewne swoje wizje i robi wszystko, żeby one zafunkcjonowały, czy spełniły swoją rolę, czy osiągnęły sukces, a nie zawsze się kończy to sukcesami, czy czasami porażkami, ale generalnie robię to, co kocham.
1: Mhm. Ale nie masz wrażenia, że tym animatorem jesteś poniekąd 24 godziny na dobę?
3: Tak, dlatego, że u mnie telefon, ja w zasadzie nigdy nie wyłączam telefonu i wiem, że czasami potrzebują mnie nie tylko artyści, ale ludzie, z którymi współpracują, że potrafią do mnie zadzwonić nawet w bardzo późnych godzinach nocnych czy porannych.
1: Masz takie wrażenie, że jesteś potrzebny nadal?
3: Myślę, że jestem... Nie wiem, co by się stało, gdybym wyłączył telefon. Na pewno świat by się nie zawalił. Ja natomiast mam taką duszę, że chętnie pomagam artystom w różnych sytuacjach życiowych. Ja nie chciałbym być impresariem, Bóg wie ilu artystów. Jestem życiowo jakby związany z zespołem Kombi od chwili powstania, czyli od 50 lat. Natomiast pomagam tym wszystkim artystom i ludziom kultury, którzy wchodząc w show biznes, czy wchodząc w ogóle w działalność na rzecz kultury, którzy potrzebują różnego typu pomocy. Czasami artyści do mnie zwracają się z prośbą o jakiś pomysł na ich twórczość, na ich życie, na ich funkcjonowanie w tej branży. Czasami chodzi o telefon do kompozytora, do autora tekstów, czy do reżysera, czy producenta danego programu telewizyjnego, w którym artysta chciałby zafunkcjonować. I w zasadzie jestem takim, można powiedzieć, lekarzem, doktorem, profesorem na usługach, którzy po prostu kształci swoich uczniów w dziedzinie
1: życia.
3: We wszystkich dziedzinach życia tak naprawdę.
1: Mm-hmm. No właśnie, przed nami leży Twoja książka. Powiedziałabym, że zapis dosłownie całego życia. Ale zastanawia mnie to, jak stać się człowiekiem, który zarządza troszeczkę jak pionkami. Tamtego łączy z tamtym. Na koniec organizuje coś wielkiego, ale jeszcze przy okazji wynajmując przestrzeń w galerii. to wszystko jest bardzo skomplikowane i trzeba być takim, no powiedziałabym, koordynatorem.
3: No, cokolwiek w życiu nie robiłem, zawsze się wiązało z kulturą, bo miałem różne przygody w swoim życiu. Namawiano mnie na napisanie książki wielokrotnie. Ja nigdy nie chciałem napisać żadnej książki. Natomiast powstanie tej książki to był wynik jakby pomysłu jednego z moich przyjaciół, z którym rozpoczynałem jakby swoją działalność zawodową w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu w Sopocie 50 lat temu. Jak już byłem współzałożycielem tego towarzystwa i zaczęła się moja przygoda z kulturą, no można powiedzieć, już wyższego stopnia. I właśnie Zbyszek Cybulski, który ze mną razem pracował, był wtedy dyrektorem 50 lat temu w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu. On mnie w zasadzie namówił do tego, żeby powstała ta książka. Że, no, namówiono mi na wersję wywiadu Rzeka, tak, że dziennikarka z Radia Gdańsk, dziennikarka, która postanowiła wysłuchać mnie i mojej opowieści, spotykają się ze mną wielokrotnie.
1: I to jeszcze w mojej ulubionej kawiarni.
3: Spotykaliśmy się bardzo w różnych miejscach, i w kawiarniach, i restauracjach, i na dworcu w Sopocie, i w hotelach, czy nawet w szpitalu, w którym byłem świeżo po operacji i przychodziła do mnie do szpitala i zamykaliśmy się gdzieś tam w pustej stołówce i ona po prostu mnie nagrywała. Nagrywała mnie przez kilka miesięcy i potem był problem, co się z tego wszystkiego dostanie do książki, ponieważ tego było za dużo. I to była się jej ciężka praca, kilka miesięcy następnych pracy, a potem zaczęło się dobieranie, niezależnie od tego, co jej opowiedziałem ze swojej historii. No potem była kwestia doboru zdjęć, ponieważ zależało wydawnictwu, żeby ta moja historia była jakby jeszcze uwiarygodniona ze zdjęciami tych wszystkich rzeczy, które w życiu miałem okazję przeżyć. I to rzeczywiście zajęło bardzo dużo czasu, dlatego ta książka w sumie tak naprawdę ukazała się po roku od rozpoczęcia pierwszych nagrań.
1: Mam wrażenie, że w swoim życiu zapuściłeś bardzo dużo korzeni, ale czy ta książka jest takim trochę pomnikiem, drzewem?
3: Starałem się w tych wszystkich opowieściach pokazać no w zasadzie początki mojego życia tu w Sopocie, mojej rodziny, moich znajomych, ludźmi, z którymi cokolwiek miałem do czynienia w sporcie, w kulturze, w biznesie, w różnego typu formach działalności, ale generalnie wszystko to się wiązało z tym, co działo się tu w Sopocie, bo większość moich działań to są instytucje, które były związane z miastem Sopot, bo kiedyś z bratem założyliśmy też pierwszą w Polsce prywatną firmę, która zajmowała się promocją polskich zespołów rockowych i festiwali i wielkich tras koncertowych. Byliśmy taką instytucją pierwszą w Polsce prywatną, która łamała monopole państwowe, gdzie udało nam się po prostu wylansować wielu artystów, wielu wykonawców. A potem oczywiście w międzyczasie była Bałtycka Agencja Artystyczna, agencja, która funkcjonuje do dzisiaj, w której wtedy kiedyś spędziłem 5 lat początków w showbiznesie i moich pierwszych impresariatów w oparciu między innymi o Irenę Jarocką, czy zespół Kombi, czy wiele polskich gwiazd i gwiazd światowych, które przyjeżdżały do Trójmiasta na koncerty. I ja etatowo zajmowałem się w Bałtyckiej Agencji promowaniem ich koncertów i organizacją ich pobytu podczas tras koncertowych w całej Polsce. Mhm,
1: ale wszystko gdzieś kręci się wokół tej Opery Leśnej. I jak to jest wejść do bardzo znanego amfiteatru w Górnym Sopocie i być chłopakiem z Dolnego?
3: To było tak, że był Górny Sopot i Dolny Sopot i były nawet walki pomiędzy tymi dwoma częściami
1: też to przerabiałam
3: miasta. i dostałem parę razy w życiu po głowie za to, że próbowałem poderwać dziewczynę z Górnego Sopotu, a byłem traktowany jako Dolny Sopot, bo mieszkałem na ulicy Kościuszki w zasadzie, na takiej granicy między Dołem a Górą. Także takie przeżycia życiowe różne były. A ja się tak naprawdę urodziłem koło amfiteatru. Także amfiteatr miałem w głowie od urodzenia. Jeszcze do tego moja mama pełniła wtedy taką zacną funkcję kierownika Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Sopocie. Była lekarzem, ojczym był ginekologiem, więc dzięki jakby wstawiennictwu mamy miałem okazję bywać na wszystkich koncertach, bo mama jako kierowniczka od Sopockiego Zdrowia dostawała zaproszenia na wszystkie imprezy, więc ja już jako mały szczeniak biegałem do tej operetki na wszystkie imprezy i tak się zrobiło, że w końcu już idąc na studia w okresie sezonowym zatrudniałem się w operze leśnej, której pełniłem w zasadzie wszystkie funkcje, jakie są tylko możliwe. No. Od przedzierania biletów poprzez sprzątanie, zamiatanie, bycia pilotem, bycia szefem reklamy, rzecznikiem prasowym i tak dalej, i tak dalej. Także aż zostałem w końcu prezydentem tego festiwalu i współwłaścicielem tego festiwalu w momencie, kiedy nikt nie chciał wyłożyć pieniędzy na organizację festiwalu. My podjęliśmy się na własne, prywatne ryzyko zrobić tak wielki na ówczesne czasy festiwal.
1: Mm-hmm. To jest tak trochę od pucybuta do milionera. Przedzierałeś bilety, a potem szefowałeś.
3: Tak, to może brzmi niewiarygodnie i jak teraz to opowiadam, to muszę czasami to udowodnić właśnie w postaci różnych dokumentów, nagrań, czy wydawnictw, czy artykułów prasowych, z których wynikało to, co nawet jest w tej chwili w tej książce.
1: Mm-hmm. To się gdzieś przecinało, bo miałeś pod swoimi skrzydłami zespoły, wokalistów i nagle sopocką scenę, która też była w twoich rękach. To można było ładnie miksować ze sobą.
3: To ja sam czasami w tej chwili, jak sobie zaczynam wspominać tamte czasy, to sam się dziwię, że mieliśmy jakoś niesamowite wyczucie w tamtych czasach, kiedy w zasadzie wszystko było zakazane, na wszystko trzeba było mieć zgody, kiedy funkcjonowała cenzura, kiedy nie można było zdobyć papieru na plakat, na drugi folderów, czy jakąś w ogóle kampanię reklamową. Wtedy to wszystko było, wtedy trzeba było wszystko zdobywać. Tak samo czy wydanie pierwszych płyt długogrających, czy singli, czy wydawanie książek i tak dalej, to była taka droga przez mękę pod tytułem zdobyć zezwolenie na każdą rzecz, którą chciało się wykonać. Myśmy, zakładając prywatną firmę, podjęli się ogromnego ryzyka robienia tego, co było w zasadzie w rękach było pod jakimś sensie, to był monopol firm państwowych czy centrali handlu zagranicznego. Tak przykładowo chcieliśmy gdzieś wyjechać z zespołami za granicę, czy importować gwiazdy z zagranicy. No to był monopol, to była Polska Agencja Artystyczna, która miała wszystko w swoich rękach i przez wiele lat początkowo jakiekolwiek plany koncertowe w kraju czy za granicą musieliśmy robić przy udziale tych firm.
1: Ale po przeczytaniu tej książki ja mam wrażenie, że ty wchodziłeś drzwiami do miejsc, w których ludzie już nawet bali się wchodzić oknem.
3: No bo, słuchaj, to
1: po prostu parłeś do przodu.
3: Po prostu jak sobie postawiłem jakiś plan, że muszę coś dokonać, czy gdzieś pojechać, czy pojechać do Nowego Jorku, Londynu, czy Paryża, czy Berlina i zrobić tam koncerty, to dochodziłem do tego różnymi sposobami. Problem podstawowy to było czasami też zdobycie paszportu na czas, czy pojechanie na własny koszt za granicę na różnego typu festiwale, wydarzenia muzyczne, żeby dotrzeć do ludzi, którzy rządzą tym show biznesem w Europie. I często jechałem na własne ryzyko, nie mając czasami grosza za przeproszeniem w kieszeni, albo nie było mnie stać na pewne wyjazdy i tak dalej, więc starałem się to tak zrobić, żeby jednak dojechać na przykład na takie światowe targi Midem w Cannes. To były największe na świecie targi, na które spotykały się i gwiazdy, i producenci, i impresariowie z całego świata. I żeby tam pojechać, ja pamiętam, jak ja liczyłem każdy dolar, każdą złotówkę, jak pojechać, żeby tam dojechać w dniu otwarcia i wyjechać.
4: I przeżyć.
3: I przeżyć, jeszcze znaleźć jakiś tani hotel czy mieszkanie, żeby tam po prostu zafunkcjonować i poprzez bieganie przez tydzień po terenach targowych docierać do producentów, do firm, promować zespoły, które, z którymi współpracowałem, mając demokasety, czy prezentując dorobek tych zespołów, i w ten sposób udało mi się wielokrotnie dotrzeć tam, gdzie normalnie ciężko było o jakiekolwiek kontakty. Te kontakty musiałem, dochodziłem swoją ciężką pracą.
4: A nie bałeś się w tamtych czasach zazdrości? O, tutaj korzeń, patrzcie, stan wojenny, a on się bawi w Berlinie.
3: No właśnie, tak, to stan wojenny. Ja nawet czasami opowiadam, że tak naprawdę przez przypadek jakiś nie odczułem tego stanu wojennego tak jak wszyscy, bo nie wiem, jakimś cudem mieliśmy pozawierane kontrakty przed jeszcze stanem wojennym i o dziwo Polska Agencja Artystyczna zaakceptowała te kontrakty i wypuszczono nas już w marcu, czyli jakby 3 miesiące po stanie wojennym realizowaliśmy już pierwsze kontrakty i byliśmy jednym z pierwszych chyba artystów. Oczywiście było jeszcze kilka zespołów, które wyruszyły w trasy koncertowe i to były niesamowite przeżycia, szczególnie na terenie Niemiec, czy Belgii, czy w Holandii, gdzie jeździliśmy na koncerty, gdzie spotykaliśmy się z tysiącami Polaków. To było coś niesamowitego, a szczególnie będę pamiętał zawsze to, co się działo w Berlinie Zachodnim, ponieważ to było najbliżej. I po pierwszym czy drugim pobycie nagle zorientowałem się, że wszystkie kluby niemieckie chcą mieć polskich wykonawców.
5: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To od nich zależy, czy wystartujemy i wylądujemy na czas. Dziś zaglądamy do bazy gdańskiego lotniska. To tu znajduje się sprzęt, dzięki któremu zimą, między innymi na drodze startowej, nie ma śniegu czy lodu. A co dzieje się w tym miejscu poza sezonem? Sprawdziliśmy.
6: Jarosław Lewkowicz, jestem kierownikiem działu eksploatacji. Jesteśmy na naszej bazie. Mamy zgromadzony cały sprzęt. Najciekawszy to jest oczywiście do utrzymania zimowego, który robi chyba największe wrażenie, gdy go widać z bliska, bo z zewnątrz to jest z daleka. Wydaje się taki mały na tle całego lotniska, ale tu, jak możemy go praktycznie dotknąć, to dopiero widzimy ten ogrom i te możliwości.
4: No właśnie, stoimy przy jednej z maszyn i tutaj ta łopata jest taka, no, 5 razy większa ode mnie.
6: No, to jest pułk. I rzeczywiście, proszę zauważyć, że on jest w ogóle złożony, żeby mógł wjechać do garażu, do tej hali. Szerokość tego pługa to 8 metrów i on jest zawieszony z przodu na takiej czołownicy, a za tym samochodem możemy zobaczyć szczotkę. Tak naprawdę jest to zestaw, który najpierw zgarnia śnieg, a z tyłu zawieszona szczotka, która obraca się z bardzo dużą prędkością, wykonuje tą najważniejszą robotę, czyli oczyszcza drogę startową czy nawierzchnię do tak zwanego czarnego.
4: Mhm. Czyli taka maszyna wyjeżdża wtedy, kiedy zaczyna padać śnieg, czy jak już trochę się tego puchu nazbiera?
6: To zależy, ale generalnie stosujemy zasady, że jak już zaczyna padać śnieg i zaczyna nam się odkładać ten śnieg już na nawierzchni, to od razu ruszamy, żeby nie było za późno.
4: Mhm. Czyli są tu osoby, które czekają, kontrolujecie prognozy?
6: Tak, 24 godziny na dobę, 365 dni, znaczy może nie, przepraszam, nie 365, bo w okresie zimowym oczywiście mamy pełną obsadę, wszystkie robocze, święta, w dzień, w nocy cały czas jest przygotowana ekipa ludzi, sprzęt do tego, żeby taką pracę wykonać.
4: Mhm. Takich maszyn na gdańskim lotnisku ile jest?
6: Takich, które tutaj widzimy, to jest 7. I jeszcze mamy 2, powiedzmy sobie, trochę innego typu, bo te są bardziej dedykowane do odladzania, do usuwania śniegu z drogi startowej, dróg kołowania. Tam, gdzie zaparkowane są samoloty, tam stosujemy tak zwane kompakty. Są to, działają na tej samej zasadzie, tylko są bardziej zwarte i bardziej zwrotne, co pozwala nam wykonywać pracę w takim otoczeniu, powiedzmy sobie, ciasnym.
4: No właśnie, ja się chciałam podpytać, jak się tym manewruje, bo ciężko mi to sobie wyobrazić. Człowiek ledwo parkuje Aygo, a tu nagle trzeba wjechać czymś takim.
6: Myślę, że to nie jest zbyt skomplikowane, biorąc pod uwagę, jakie mamy powierzchnie. Na tych powierzchniach rzeczywiście możemy sobie z tym radzić. No gorzej jest już samym wjazdem do garażu, czy wyjazdem z tego garażu, ale to są ludzie, którzy robią to od lat i proszę mi wierzyć, dają sobie doskonale z tym radę.
4: Ostatnio te zimy są nieco lżejsze, więc te maszyny wyjeżdżają rzadziej?
6: Trudno powiedzieć, dlatego że z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jak już przyjdzie śnieżyca, to bywa tak, że ci ludzie nawet nie są w stanie zjechać na przerwę śniadaniową, dlatego że ten śnieg potrafi padać nawet kilka, nawet kilkanaście godzin non-stop, a tym samym nie ma możliwości jakiegokolwiek zjazdu, czy też na jakąkolwiek przerwę. Więc to wszystko zależy od sytuacji. Rzeczywiście, tak jak pani mówi, czujemy różnicę, odczuwamy ją, ale z kolei spotykamy się z większymi takimi skokami, poza tym skokami temperatur. To, co dla nas też jest bardzo niewygodne i takie zdradliwe, to przejścia przez zero, czyli w dzień temperatura dodatnia, w nocy spadek temperatury poniżej zera, w dzień topnieje śnieg, topnieje lód.
4: I robi się szklanka.
6: Robi się szklanka pod wieczór, jak tylko zajdzie słońce. Ale do tego też mamy sprzęt. Mamy sprzęt, mamy odpowiednie środki chemiczne. Przygotowujemy się z tym zapasy na zimę, kupujemy na bieżąco, więc na to wszystko też jesteśmy przygotowani.
4: No właśnie, czy w tej bazie oprócz sprzętu są też specjalne rzeczy, które właśnie między innymi odladzają powierzchnię?
6: Tak, mamy taki sprzęt, mamy posypywarki, mamy polewaczki do chemii, ponieważ stosujemy chemię zarówno płynną, jak i chemię w postaci granulatu. I tego typu środki chemiczne używamy do odladzania i też zabezpieczania nawierzchni na jakiś tam, powiedzmy, okres czasu, żeby po tym, jak samochody zjadą z drogi startowej, żeby ten samolot, czy jeden, dwa, trzy, mogły sobie bezpiecznie wylądować nawet podczas padającego śniegu.
4: To jest niesamowite, że znajdujemy się w miejscu, od którego zależy tak naprawdę los, dosłownie, tysięcy pasażerów, ich podróży.
6: Nigdy nie lubię takich określeń, bo w końcu to jest tylko i wyłącznie nasza praca.
4: Ale to od Was zależy, czy wylądujemy na czas.
6: Tak. I proszę mi wierzyć, tak sobie układamy nasze obowiązki, tak układamy w głowie nasze tutaj powinności, że traktujemy to jako absolutnie normalną rzecz.
4: A ile osób średnio tu pracuje?
6: W okresie zimowym mamy ponad 40 osób. Nie, 40 osób, tak. W okresie zimowym mamy 40 osób i ekipa taka na jedna zmiana liczy 10 osób.
4: Dobra, to przejdźmy kawałek dalej. Opowiedzmy jeszcze, jakie tutaj maszyny się znajdują, bo tu nadal mamy tych 7, tak?
6: Tak, mamy 7. Aby prawidłowo odśnieżyć drogę startową, potrzebujemy 5 takich maszyn jednocześnie. Tak, 5. 5 tych maszyn musi wyjechać i ustawiają się w odpowiedniej kolejności, jedna za drugą, z odpowiednią zakładką i jadą z prędkością, powiedzmy sobie, 20, 25, 30 km na godzinę po drodze startowej. I jadąc w jedną i wracając w drugą stronę, jesteśmy w stanie odśnieżyć całą drogę startową w ciągu 20 minut, całe 45 metrów szerokości drogi startowej. Ten sprzęt w tej chwili stoi, ale też są wykonywane przeglądy, są wykonywane naprawy i na to mamy rzeczywiście dużo czasu, ale prawda też jest taka, że w okresie zimowym, kiedy ten sprzęt jest na okrągło użytkowany, mamy bardzo dużo różnego rodzaju usterek. No niestety, takie życie.
4: Czyli trzeba na bieżąco reagować.
6: Tak jest. I do tego mamy warsztat, mamy dwóch, w tej chwili trzech mechaników, którzy też pracują na zmiany, są jakby przypisani do tych ekip, które odśnieżają lotniska i na bieżąco usuwają usterki, jeżeli tak, takowe się pojawią. Bo to nie tylko jest kwestia usuwania samych usterek, ale też proszę zobaczyć te szczotki. Te szczotki się najzwyczajniej w świecie zużywają. One mają tylko określony czas pracy i trzeba je, czyli same te elementy, co jakiś czas wymieniać. I bardzo często zdarza nam się tak, że musimy zjechać takim sprzętem po to, żeby wymienić szczotki. Ten kierowca przesiada się w kolejny pojazd, jedzie następnym, a ten trzeba doprowadzić do użytku.
4: Jak często taka szczotka się zużywa?
6: To idzie w godzinach pracy, w związku z tym zdarza się tak, że w ciągu sezonu potrafimy dwa razy wymienić taką szczotkę.
4: Wow. No dobrze, ja się chciałam podpytać o ten ostatni pojazd, bo jest bardzo duży, nie ma tej łopaty. Cóż to takiego?
6: Nie, łopata jest, tylko ona jest w tej chwili, czyli ten pług, tak nazwijmy to po imieniu. Pług jest po prostu w tej chwili zdemontowany do przeglądu, do naprawy, a dlatego jest taki duży, wysoki, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, to jest ten pojazd kompaktowy do odśnieżania nawierzchni płyt postojowych, tam gdzie zaparkowane są samoloty. On z przodu ma pług, a pod, czyli między osiami, pod samochodem jest ta szczotka, którą tutaj widzimy za tymi pojazdami. Tak? Ten pojazd ma taką charakterystyczną cechę, że ma wszystkie koła skrętne. Proszę zauważyć, on ma, mimo tego, że to jest ogromna masa, ma tylko dwie osie. A to wszystko po to, żeby był bardzo zwrotny i mógł praktycznie wszędzie wjechać, wszędzie dojechać. Szybko dojechać.
4: Ja się boję zapytać, ile taka maszyna kosztuje?
6: Powiem tylko tyle, że to idzie w miliony. Producenci najlepszych maszyn, tak jak to, co stoimy tutaj przy tej maszynie, to jest Overassen, producent norweski. To, co widzimy tutaj, to mamy Wamasy, producent fiński i mamy także Schmidta niemieckie. Czyli można powiedzieć, pochodzą z krajów, gdzie można powiedzieć, jest największe doświadczenie.
4: Znają się na zimie.
6: Dokładnie, tak. I bym powiedział, rozumieją nasze potrzeby.
4: Ja chciałam podpytać, jak wygląda taki zwykły dzień tutaj w bazie? Przychodzimy do pracy, czym się zajmujemy, jeśli nie ma zimy?
6: Jeśli nie ma zimy, to mamy bardzo, ale to bardzo dużo innej pracy, związanej po prostu z utrzymaniem całego lotniska. Proszę zauważyć, jak ogromny to jest obiekt. Usterek na tym obiekcie jest tyle, że czasami nie nadążamy ich samodzielnie usuwać i czasami musimy się również posiłkować firmami zewnętrznymi do niektórych prac, dlatego że no niestety przy tak dużym ruchu, przy tak dużym natłoku i tak ogromnej powierzchni zarówno zewnętrznych nawierzchni, jak i obiektów zamkniętych, tych usterek jest bardzo dużo. I po prostu musimy je wszystkie usuwać. I tak naprawdę ludzie, którzy u nas pracują, zimą koncentrują się na usuwaniu śniegu, a w momencie, kiedy pogoda jest tak na tyle dobra, że nie musimy nigdzie wyjeżdżać, usuwamy wszystkie usterki, robimy wszystko to, co możemy na tym obiekcie zrobić. W okresie letnim oczywiście kosimy trawę. To, z czym się bardzo, co jest dla nas na przykład sporym problemem, z czym się borykamy, to na przykład ciągłe podkopy pod ogrodzeniem. Mało kto sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, że my, no nie powiem, że codziennie, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu usuwamy podkopy, które zwierzęta typu lisy,
4: dziki,
6: borsuki. Dziki też się nam zdarzyło, tak? W tym roku nawet już chyba dwukrotnie, że dzik nam próbował tu się dostać.
4: Chciał polecieć gdzieś.
6: Tak, ale powiedzmy, że to jest rzadkość, ale mniejsze zwierzęta, zające, najwięcej jest lisów.
4: Ale jak tym wszystkim koordynować? Być jednocześnie tutaj, kontrolować to, co dzieje się przy płocie, to, co dzieje się na płycie, to jest jakaś czarna magia dla mnie.
6: Tak, ale na tym polega nasza organizacja i podział pewnych ról i obowiązków. Są oczywiście od tego odpowiednie służby, które pewne rzeczy kontrolują, zgłaszają to do nas jako do działu eksploatacji usterki, a my jesteśmy od tego, żeby to naprawić. Jeśli chodzi o takie sprawy, tylko i wyłącznie bieżące usterki, bieżące naprawy. Oczywiście, jak mieliśmy ulewy, przecież pamiętne podtopienia, to co się wydarzyło w Warszawie, tak. Przecież Gdańsk też był zalany. My też to przeżyliśmy, na lotnisku również, ale to może nie odbiło się tutaj u nas takim echem, może ze względu na nasze położenie też. Jesteśmy, można powiedzieć, chyba na najwyższym punkcie w Trójmieście, w związku z tym na pewno w Gdańsku, tak. W związku z tym nie ma takiego zagrożenia, powiedzmy sobie, powodziowego i takich ewentualnych skutków.
4: A czy praca tutaj jest po prostu satysfakcjonująca?
6: Na pewno jest ciekawa. Tu nie ma nudy. Tu codziennie jest coś.
4: Jak u nas.
6: No tak, ale jednych to może denerwować, bo są ludzie, którzy chcą wiedzieć, lubią wiedzieć, co mają dzisiaj do zrobienia albo jutro do zrobienia. Mają wszystko zaplanowane, poukładane. Tutaj oczywiście też działamy według pewnego planu, według pewnych schematów, tylko bardzo często te plany i te schematy musimy rewidować.
4: Rano przychodzi burza i cały misterny plan.
6: Na przykład. Albo się dowiadujemy, że gdzieś tam nastąpiła jakaś tam awaria, którą trzeba pilnie usunąć i wszystkie inne rzeczy idą na bok. Zapytała pani o dziwne usterki. Przyszła mi na przykład teraz do głowy usterka cieków liniowych. Samoloty przejeżdżając przez na przykład cieki liniowe po prostu najzwyczajniej w świecie je załamują. No to jest coś, co na drogach my czasami widzimy zapadnięte, powiedzmy sobie, kratki kanalizacyjne. U nas może one nie tyle się zapadają, co po prostu ciężar samolotu powoduje, że one się samo koryto po prostu załamuje i musimy je w trybie pilnym wymieniać. I nasi ludzie też na bieżąco to robią.
4: A nam się wydaje, że my tylko wsiadamy, kupujemy wodę.
6: I o to chodzi, żeby się tak wam dalej wydawało i żebyście tak to nas odbierali, to będzie nasz sukces.
5: Magazyn lokalny.
7: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest magazyn lokalny. Każde miasto skrywa swoje tajemnice. Gdynia ma ich sporo nie tylko na powierzchni, ale i pod ziemią. Zapewne nie jeden gdynianin kojarzy takie miejsce jak bunkry przy ulicy Morskiej w Leszczynkach, schrony na Oksywiu, czy chociażby tunel od kanalizacji deszczowej, który kończy się akurat na falochronie pod bulwarem nadmorskim na wysokości skweru Arki Gdynia i Alei Piłsudskiego. Okazuje się, że tajemniczych schronów, korytarzy czy innych fortyfikacji mamy w Gdyni znacznie, znacznie więcej. A co ciekawe, do dziś nie wszystkie zaznaczone są na mapach, a nawet nie wszystkie były dokładnie przebadane. Mimo to część z nich bywa legalnie udostępniana do zwiedzania. W rozmowie ze mną opowiada o tym Dawid Gajos z działu historycznego Muzeum Miasta Gdyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Gdyni, ale Gdyni nie tej, którą widzimy jeżdżąc czy chodząc po mieście, a tej Gdyni, która jest pod ziemią, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo schronów, korytarzy, o których mało kto wie.
8: Gdynia jako miasto portowe w zasadzie od początku powstania portu musiała być chroniona, stąd też wiele umocnień początkowo broniących samego portu, a z czasem, szczególnie w okresie II wojny światowej, chroniących również przed nalotami, czyli właśnie te schrony, te podziemia, bunkry, jak się potocznie często mówi. To taka domena niewidocznej na co dzień Gdyni, ale bardzo ciekawej. Można powiedzieć, że wiele miejsc tutaj pozostaje do odkrycia. Zarówno tych, tak jak wspomniałem, drugowojennych, one z siłą rzeczy stanowią największą ilościowo liczbę po prostu schronów, które możemy odwiedzić do tej pory, które się zachowały, ale znajdziemy w Gdyni również schrony przedwojenne, jak i powojenne, także ta historia jest ciekawa do odkrycia w różnych okresach. No i gdyby tak zacząć od tego okresu przedwojennego, to w zasadzie gdyńskie schrony opierały się, jak wspomniałem, wokół portu, to znaczy wraz z budową portu wojennego przede wszystkim, który miał być bazą dla polskiej marynarki wojennej, która powstała w 1918 roku decyzją marszałka Piłsudskiego, ale potem ta flota, którą dostaliśmy po rozbrojeniu Niemiec po I wojnie światowej, również musiała gdzieś stacjonować. No nie mieliśmy większego portu tutaj na wybrzeżu, na tym skrawku wybrzeżu, które otrzymaliśmy. W zasadzie były to tylko dwa porty w Helu i w Pucku, jednak one raczej nie nadawały się do obsługi większych jednostek, czy to handlowych, czy właśnie wojennych. Stąd też ta konieczność budowy portu w Gdyni. No i wraz z budową portu w Gdyni, portu wojennego, który umiejscowiony jest do tej pory i był tak zaplanowany od początku, północnej części, w tej oksywskiej części portu, gdzie tak naprawdę starano się umocnić ten teren również od strony, no wiadomo, lądu, tak stąd też późniejsza lądowa obrona wybrzeża, ale od strony morza. I cała ta bateria, te właściwie umocnienia, które powstawały, począwszy od pierwszego morskiego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, powstawały w zasadzie wokół miasta. One miały najpierw ochronić port od nalotów z powietrza, a potem od strony morza. I tak właśnie w latach 30. zbudowano pierwszą właściwie polską baterię nadbrzeżną, baterię Canet, która obsługiwała dwa stanowiska, dwie działobitnie. No i po niej w zasadzie zachowały się do tej pory pewne jeszcze schrony, które co prawda są częściowo na terenie wojskowym, znaczy na terenie portu wojennego, ale do niektórych obiektów da się przy odrobinie takiej fantazji może i samozaparcia dojść na własną rękę. Do części tych obiektów dojście jest legalne, po prostu chociaż utrudnione przez taki dziki dosyć teren i wąwozy oksywia, przez które się trzeba się przedostać, ale można odwiedzić właśnie tą przedwojenną baterię, która chroniła wejścia do gdyńskiego portu również w okresie II wojny światowej czy obrony wybrzeża. Z samą baterią wiąże się też dosyć ciekawa historia, bo tę baterię odwiedził już po zajęciu wybrzeża przez wojska niemieckie sam Adolf Hitler i Hermann Göring, więc można stanąć dosłownie w tym samym miejscu, które odwiedził przywódca III Rzeszy w tym czasie. Zachował się nawet wyciąg taki do pocisków, który przedwojenna bateria obsługiwała, więc warto te miejsca odwiedzić, wejść do nich, do środka, do schronu chociażby amunicyjnego, który można z łatwością zwiedzić od wewnątrz.
7: Jak to wygląda w środku na dzień dzisiejszy? To jest też labirynt jakichś korytarzy, czy to jest tylko po prostu drzwiczki i tuż za nimi po prostu wewnątrz ziemi jest pewne pomieszczenie, które jest tym schronem?
8: W tym wypadku akurat jest to pewne pomieszczenie. Właściwie jest to taki schron komorowy, właściwie to są dwa połączone pomieszczenia z niewielkim korytarzem. No, schron amunicyjny, więc nie potrzeba była tutaj chronienia ludzi, więc ta powierzchnia też nie musiała być aż tak duża. Tu raczej chodziło o zabezpieczenie ładunków, które miały obsługiwać działa. Podobnie było przy schronach pierwszego morskiego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, który również obsługiwał jedynie schrony amunicyjne, ale tych schronów takich korytarzowych, jak pan wspomniał, wiele zachowało się już po czasach II wojny światowej. Te schrony, wydaje się, będą najciekawsze z perspektywy takiego turysty, czy nawet odkrywcy własnej dzielnicy, bo często mieszkańcy nie mają do końca świadomości, że tuż obok nich znajdują się właśnie takie korytarze. Największą siecią do tej pory takich korytarzy pokryte, czy do tej pory jest pokryte oksywie. Tutaj możemy wspomnieć chociażby o schronie, który znajduje się pod wzgórzem kościelnym, pod kościołem, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Oksywiu. Jest to obecnie jeden z największych schronów, które zachowały się w Gdyni. Mówię obecnie, bo jeszcze do niedawna, do 2014 roku, mogliśmy odwiedzić chociażby tunele na granicy Oburza i Oksywia w okolicy ulicy Śmidowicza Nasypowej, gdzie znajdowała się baza paliwowa III Rzeszy, wybudowana przez Niemców w 1940 roku. I to faktycznie była siatka tuneli. To były duże zbiorniki, które przechowywały mazut, czyli paliwo do łodzi podwodnych czy okrętów wojennych, ale one były połączone właśnie z siatką korytarzy, która obsługiwała, łączyła je w zasadzie z portem, z nabrzeżem portowym, no i łączyła wszystkie te trzy zbiorniki i pomieszczenia techniczne, więc było to naprawdę labirynt, można powiedzieć, o kilku kilometrach przynajmniej podziemnych korytarzy. Niestety to miejsce obecnie jest w ograniczonym dostępie w zasadzie, bo część została wyburzona przy budowie osiedla. Pozostały jeszcze niewielkie zbiorniki na olej napędowy, który napędzał z kolei maszyny, które pompowały ten mazut do portu, ale to już jest niewielkie też pomieszczenie, już raczej nie możemy mówić o korytarzach, raczej o takiej ciekawostce ostatniej pozostałości tego obiektu. Ale gdyby ktoś chciał odwiedzić jeszcze inne korytarze, bardziej dostępne, to tutaj przychodzą z takim kierunkiem, który należy wybrać, dzielnice takie jak chociażby Babie Doły, czy Działki Leśne, czy Wzgórze Świętego Maksymiliana, gdzie zachowały się schrony szczeliny przeciwlotniczej, schrony tunelowe, nawet drążone taką nietypową, jak tutaj na nasz teren, metodą górniczą, czyli po prostu wydrążone pod ziemią, a nie wykopane bezpośrednio. I stąd takie najciekawsze obiekty to chociażby chociażby Babiodolski schron, który szczelina przeciwlotnicza, która jest w formie korytarzowej, ale jest ona troszkę inna niż wszystkie, ponieważ jest biała, jest zbudowana z prefabrykatów, z takich elementów, które modułowo można było ustawić i zbudować w ten sposób schron, a że akurat w tym wypadku były one koloru białego, no to ten schron jest po prostu biały od wewnątrz, co jest takie dosyć, no myślę, że niespotykane codziennie, nie na co dzień możemy taki schron oglądać, chociaż tego typu obiektów na Babich Dołach jest znacznie więcej, są również ceglane podobne, budowane szczeliny przeciwlotnicze, czy pomieszczenia dawnego poligonu torpedowego niemieckiego, tutaj najbardziej znany obiekt to torpedownia, jedna na Babich Dołach, druga na Oksywiu, która obecnie jest siedzibą naszej jednostki specjalnej Formoza, ale oprócz tych takich no, sztandarowych, można powiedzieć, dwóch obiektów, które na co dzień turyści czy mieszkańcy mogą oglądać z plaży, to również cały kompleks, który te torpedy montował, więc często mylnie nazywane pomieszczenia, chociażby montowni torped przy pętli Babiodolskiej na końcu ulicy Zielonej, no nie była to montownia torped, ponieważ kubaturą ten budynek nie przypomina budynku dostosowanego do tego typu działalności, ale z pewnością był to schron, który służył właśnie w poligonie torpedowym. Przechowywano tam prawdopodobnie części torped, był takim magazynem części, z których składano torpedy. Go również można odwiedzić, tylko tamten dostęp jest trochę trudniejszy, bo trzeba się dostać od góry. Tuż za garażami są po prostu takie miejsca, przez które można wejść do tego schronu od góry, więc tutaj odrobina sprawności fizycznej czy takiego sprytu myślę, że może być pomocna. No ale z pewnością warto to miejsce odwiedzić, bo jest również takie dosyć nietypowe.
7: Na działkach leśnych kojarzę, że są aż trzy takie schrony i one też są takie korytarzowe, z tym, że tam wejście jest utrudnione ze względu, że one są dzisiaj na prywatnych posesjach.
8: Tak, w większości są zamknięte i tak naprawdę trudno się do nich dostać. Byłoby to po pierwsze nielegalne, a po drugie często musiałoby się chyba wiązać ze zniszczeniem jednak czegoś, bo są po prostu zamknięte, często na kłódki, a nawet zamurowane. Ale tutaj taka wskazówka, być może są również wśród słuchaczy miłośnicy strzelnic, to w jednym z takich schronów właśnie mieści się strzelnica, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić ten sposób, to można wybrać się na taką strzelnicę, ona mieści się właśnie w tym schronie, no i przy okazji używania tego prywatnego obiektu, który w tym momencie jest w innym celu służy, można również zwiedzić ten schron w takim typowo właśnie militarnym kontekście, więc jest taka opcja, chociaż faktycznie schrony są mniej dostępne niż te na Babich Dołach, o których wcześniej wspomniałem.
7: A najbardziej z tego, co mi się wydaje, znany taki gdynianom, ponieważ on jest chyba też dobrze zagospodarowany od środka, jest schron, który znajduje się przy estakadzie na Leszczynkach.
8: Tak, to jest jeden z, właściwie dwa, bo obok jest drugi bliźniaczy, chociaż troszeczkę większy, ale w bliźniaczej formule zbudowany schron, ale faktycznie schron przy ulicy Morskiej na właściwie terenie dawnego obozu pracy, o czym też niewiele osób wie, mieszkańców dzielnicy. Schrony służyły właśnie jako zabezpieczenie dla właściwie komendantury, czy niemieckich pracowników tego obozu pracy, który się znajdował na tym terenie, na którym obecnie powstaje osiedle. Mieszkańcy dzielnicy Leszczynki, Chylonia czy Grabówek mogą kojarzyć również to miejsce z dawnym TOS-em, czyli stacją obsługi samochodów, gdzie przez wiele lat po wojnie mieściło się właśnie takie przedsiębiorstwo. No i właśnie te schrony, które tam powstały w czasie II wojny światowej, obecnie są najbardziej takie dostępne czy odrestaurowane, można powiedzieć. Dba o nie przede wszystkim Stowarzyszenie Wiatr od Morza i Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej. Często zresztą organizują możliwość zwiedzania takiego schronu, więc jest to zdecydowanie najbezpieczniejsze też miejsce do odwiedzenia gdyńskich podziemi. Jeśli ktoś obawia się tak na własną rękę odwiedzać takie miejsca, to tam na pewno to miejsce jest o tyle dostosowane, że można wybrać się nawet z dziećmi, pokazać tą historię militarną również dzieciom. W środku znajduje się niewielka wystawa, między innymi no, takich militarnych czy około militarnych przedmiotów, obiektów, chociażby wagonik, który transportował torpedy wspomniane wcześniej przeze mnie do poligonu torpedowego na Babich Dołach.
7: Dopytam jeszcze o całą sieć korytarzy, która znajduje się pod Śródmieściem. Tam oczywiście mnóstwo jest legend. Słyszałem jedną taką legendę, że kiedyś ktoś wszedł do schronu przy Olsztyńskiej i wyszedł przy bulwarze nadmorskim. W to akurat średnio chce mi się wierzyć, ale na pewno wiem, że wchodząc do tego włazu, który de facto jest od kanalizacji deszczowej przy bulwarze, wiem, że na pewno można dojść chociażby do Urzędu Miasta, ale myślę, że też spokojnie i dalej.
8: Tak, no tutaj na pewno warto powiedzieć, że w temacie schronów w Gdyni narosło wiele legend, więc na pewno takie sytuacje, w których słyszymy, że ktoś przeszedł w jednym miejscu miasta, wyszedł w innej dzielnicy, no na pewno nie są prawdziwe, no po prostu nigdy w Gdyni nie powstały tego typu schrony. Tak jak wspomniałem, te największe to właśnie te w okolicach Oksywia, no ale przez kanał portowy pod ziemią trudno byłoby przejść, nie mamy jeszcze takich miejsc, więc w to nie warto wierzyć, chociaż gdzieś można zmrużyć oko i i gdzieś sobie tą historię zapamiętać. Ale faktycznie wspomniał pan o chodzeniu przy bulwarze. No to trudno mówić tutaj o schronach, to już bardziej kanalizacja deszczowa. Zresztą to tego akurat nie polecałbym, bo to bardzo niebezpieczne. Będąc pod ziemią, jednak w kanalizacji deszczowej w każdej chwili może spaść deszcz i nawet możemy się nie spodziewać, a ucieczki stamtąd po prostu nie ma. No, włazu najczęściej nie podniesiemy, a żeby wrócić faktycznie parę kilometrów, bo ten korytarz kanalizacji deszczowej kończy się na wysokości ulicy Piłsudskiego i Świętojańskiej, więc jest to parę dobrych kilometrów. Nie ma tam militarnych na pewno historii, więc jeśli kogoś to nie interesuje, to nie warto, myślę, jednak ryzykować na pewno zdrowia, być może życia, żeby wejść, no bo będąc pod ziemią, no możemy nawet się nie spodziewać, że deszcz akurat spadnie i może być po prostu problem, więc raczej tego typu miejsc bym nie odwiedzał, żeby po prostu nie zaryzykować za dużo. O tak.
7: Ale mimo wszystko dobrze trafiłem z tym, że pod Śródmieściem jest dużo tych korytarzy.
8: Jak najbardziej. Pod Śródmieściem powstawały również, znaczy może nie tyle korytarze, w ogóle schronów, bo pod Śródmieściem powstawały również pod kamienicami przede wszystkim schrony, które czy to jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy już mówiono o tym, że wojna może wybuchnąć, ludzie tego zaczęli się po prostu spodziewać, no to chcieli zabezpieczyć również swój dobytek. Tutaj ciekawą historią jest chociażby historia hrabiny Magdaleny Łoś, która w swojej willi na Kamiennej Górze zbudowała pod nią, właściwie między bulwarem a Kamienną Górą, schron również z prefabrykatów, z takich gotowych elementów. Do dzisiaj go można odwiedzić, chociaż z tego co wiem, w ostatnim czasie przeszedł on w ręce prywatne i częściowo jest ogrodzony, ale na pewno z zapłotu go można zobaczyć. No i wiele takich prywatnych schronów powstawało między innymi pod kamienicami właśnie Śródmieścia. Później więcej dobudowali również Niemcy w okresie II wojny światowej. Może nie są one połączone tunelami, jeśli mówimy o tunelach, ale z pewnością tych schronów takich, pod którymi możemy wejść, jest dużo. Taki właściwie, który najłatwiej odwiedzić, to również schron pod Bankowcem, czyli pod budynkiem znajdującym się na skrzyżowaniu 10 lutego i 3 maja, gdzie powstało nawet mini muzeum Bankowiec. Ono właśnie mieści się w takim schronie przedwojennego budynku, zresztą reprezentacyjnego budynku, jednego z najbardziej rozpoznawalnych modernistycznych budynków miasta, gdzie można po prostu w ramach zwiedzania muzeum wejść i odwiedzić taki schron, w jakim mogli przed wojną schronić się ludzie. Zresztą schronili się po prostu w czasie wybuchu wojny.
7: Na zakończenie krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Ile mniej więcej mamy schronów w Gdyni?
8: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, ale krótko, no gdybym miał zaryzykować, to na pewno idzie to w setki. To zdecydowanie. Może już nie w tysiące, może do tysiąca byśmy się zbliżyli, ale na pewno w setki. No część z tych miejsc po prostu ginie. Czy to jest zasypana, czy wyburzona, tak jak wcześniej wspominałem. Więc one raczej znikają, ich raczej nie przybywa. Niestety, może lepiej, żeby schrony nie były potrzebne, ale dla miłośników militariów na pewno coś się jeszcze znajdzie, więc myślę, że kilka dobrych weekendów można poświęcić na odkrywanie podziemnej Gdyni.
5: Magazyn lokalny.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jak zwykły człowiek staje się zabójcą i czy tej zbrodni można było uniknąć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym reportażu Hanny Dobrowolskiej Taki dobry chłopak, sprawa Kajetana Poznańskiego. Autorka, która wzięła na tapet sprawę tak zwanego Hannibala z Żoliborza, odwiedziła naszą sopocką redakcję. Posłuchajcie.
9: Dzień dobry, nazywam się Hanna Dobrowolska, jestem autorką książki Taki dobry chłopak.
4: Zadam takie dosyć banalne pytanie, ale kto zawalił w tej sprawie? Kajetan, który realnie to zrobił, czy świat, który nie zauważył tego, że Kajetan w pewnym momencie stał się innym człowiekiem?
9: Trudno jest dziś mówić o tym, czy może łatwo jest mówić o tym, że świat zawalił, bo nie zauważył tego i tamtego, że chłopak dziwaczeje, że ma dziwne zainteresowania, że interesuje go właśnie jacyś zabójcy, tak, i fikcyjni i niefikcyjni, że interesuje go przemoc, że interesuje się kanibalizmem. No to wszystko to było wiadomo, natomiast dzisiaj nam jest łatwo o tym powiedzieć, że no przecież można się było spodziewać, bo znamy finał tej historii, finał w postaci zabójstwa, którego on dokonał w 2016 roku w Warszawie. Natomiast myślę, że w momencie, w którym to się działo i to było takie rozproszone, że jedna osoba wiedziała o nim to, druga wiedziała tamto, rodzina też sporo o nim wiedziała, czy się może mogła domyśleć, ale tak naprawdę nie wiadomo. No to tego się nie dało posklejać wcześniej. Myślę, że trudno powiedzieć, że ktoś mógł coś zauważyć i tak stwierdzić, że ten chłopak kogoś zabije.
4: Ale rodzina jednak zauważyła, bo były pierwsze symptomy, choćby relacja z ojcem, ojciec został przez Kajetana pobity.
9: Tak, to rodzina domyślała się, że z tym chłopakiem dzieje się coś złego, ale moim zdaniem oni nie zgłosili tego nigdzie.
4: Bo to
9: śmiem twierdzić, że dla utrzymania wizerunku rodziny, tak jako tej rodziny, takiej dobrej rodziny, on jest taki dobry chłopak i myślę, że dlatego nigdzie tego nie zgłosili, udzielili mu tylko takiej, moim zdaniem, pozornej pomocy, wysłali go do lekarza, ale też nie dopilnowali, żeby ten lekarz, żeby te spotkania jakoś domknęły, żeby były z tego jakieś wnioski.
4: Wysłali... No też ciężko wpłynąć na osobę dorosłą, tak?
9: Znaczy, no na pewno do niczego nie można zmusić, ale na pewno można okazać jakąś troskę i zainteresowanie, pokierować, czy na przykład w przypadku Kajetana, no pewnie na przykład zapłacić za jakieś leczenie, bo myślę, że dla niego w momencie, w którym on próbował się usamodzielnić od pomocy rodziców i w związku z tym porzucił ich wsparcie finansowe, przechodząc na własne utrzymanie, kiedy zarabiał w bibliotece publicznej w Warszawie 2000 zł, z czego pewnie połowę płacił za mieszkanie, plus jeszcze trzeba jeździć komunikacją, nie wiem, płacić za telefon, cokolwiek, tak? No to myślę, że nawet gdyby miał taką potrzebę, żeby się ze swoimi problemami zmierzyć w gabinecie terapeuty,

0: zbrodni z dużo, powiedzmy, mniejszym rozmachem niż Anders Breivik, natomiast ich zaburzenia i sposób myślenia o sobie i o świecie, no, były zbieżne w wielu aspektach.
1: Mhm. A jak to zaczęło się u ciebie? Nie chcę użyć słowa fascynacja, bo ono bardzo tu nie pasuje, ale byłaś w tej sprawie od samego początku, grzebałaś w niej. Ta książka była takim trochę naturalnym efektem?
0: Tak, tak. To znaczy, powiem szczerze, że jak mi ktoś kiedyś powiedział, że może byś napisała książkę o Kajetanie, to ja bardzo nie chciałam. Między innymi dlatego, że nie chciałam robić laurki dla zabójcy, bo wydaje mi się, że w ogóle na rynku jest tego dużo, dużo jest takich podcastów, wiesz, które się po prostu niby się nie zachwycają, ale trochę są tylko o nim i o jego pomysłach. Ja tego nie chciałam. Tym bardziej, że czułam, że nie mam danych, żeby nawet ten obraz był pełny. Natomiast jak zaczęłam się przyglądać tej sprawie w kontekście tych opinii sądowo-psychiatrycznych i tych rozbieżności tego, jak on był postrzegany i też tego, jak dużo zdobyłam materiału o tym, jaki on był wcześniej, właśnie o tym takim dobrym chłopaku i tej metamorfozie z tego dobrego chłopaka w takiego potwora, to mnie zaczęło interesować w kontekście właśnie takim psychologicznym i ta książka, myślę, że jest tego wyrazem, tak, no ja pracowałam nad to, przy tej sprawie od 2016 roku, natomiast taki dojrzały pomysł na to, jak na podstawie tej sprawy można opowiedzieć szerszą historię, no to powstał jakoś tak w ubiegłym roku, że ja czułam, że z tych materiałów, które już mam i które chcę jeszcze zdobyć, może powstać coś, co właśnie tą laurką nie będzie.
1: Mhm. No właśnie, w tej książce są osoby, które opowiadają o tym, jaki był Kajetan kiedyś.
0: Tak, tak. I to część z tych osób rozmawiała ze mną, na przykład anonimowo. Sporo osób zostało przesłuchane w toku postępowania przygotowawczego i mogłam do tego dotrzeć, czytając akta tej sprawy. Akurat tej sprawy zostało przesłuchanych tak dużo świadków. W samym śledztwie to było chyba 130 osób, czy 140. To jest niebywałe. Przy sprawie, w której, wiesz, masz sprawcę, który się przyznaje i wiadomo, kto nim jest i właściwie dowodowo...
1: Nic nie trzeba więcej robić.
0: Nic można byłoby więcej nie robić, a jednak przesłuchano tak wiele osób. Właściwie każdą osobę, którą udało się ustalić, że mogła mieć z nim styczność, czy mieć o nim jakąś wiedzę, no to te osoby zostały przesłuchane i to daje bardzo ciekawy obraz takiej metamorfozy i właściwie ten człowiek, którego ten Kajetan, o którym opowiadają, taki nastoletni, czy taki młodziutki, a ten Kajetan 27-letni, który skończył jako, wiesz, Hannibal z Roli Boża, bibliotekarz, morderca w nagłówkach gazet, wydaje się momentami, że są dwie zupełnie różne osoby, no ale ten moment od tego punktu wyjściowego do momentu kulminacyjnego, że ta metamorfoza, ona jest opowiedziana właśnie w tej książce, jak to się stało i też jak to umknęło uwadze nas wszystkich, tak? No bo to był jeden z nas, on żył wśród nas. No,
1: nie tak jak Breivik, tak, był jeden z nas,
0: tak.
1: No właśnie, udzieliłaś wywiadu też Justynie Mazur i tam pojawiły się komentarze, że tłumaczysz Poznańskiego, że próbujesz go jakoś wybielić. A ja mam wrażenie, że raczej pokazujesz, że może ktoś być dobrą osobą i coś się w jego życiu dzieje. I nagle staje się tym Hannibalem z Roli Boża.
0: Postrzeganym jako dobry, nie wiem czy dobry. W sensie on był postrzegany jako dobry, jako empatyczny, jako...
1: Mówił na klatce dzień dobry.
0: Tak, no właśnie potem już nie mówił.
1: Na początku.
0: Ale tak, wiesz, zrozumiałam później, że ten wywiad, którego ja udzieliłam Justynie Mazur, był bardzo źle odbierany przez osoby, które nie czytały książki.
1: Tak.
0: Dlatego, że osoby, które nie czytały książki, może miały wrażenie właśnie, że powstała jakaś laurka dla zabójcy, a rozmawiałam, ja i Justyna rozmawiałyśmy jako dwie osoby, które znają treść i ta rozmowa, myślę, że była z tego, co widziałam też po komentarzach, że ciekawym uzupełnieniem książki dla osób, które się zapoznały z jej treścią. Natomiast, no, wiesz, wydaje mi się, że... Znaczy, bardzo mi było... Byłam zdziwiona tymi komentarzami, bo ja nigdy nie pomyślałam właśnie, że mogłabym kogokolwiek usprawiedliwiać.
1: Tam też bardzo
0: zdumiewające, gdybym się w ogóle podjęła takiej próby.
1: Bo mi się wydaje, że dużo zrobił ten tytuł, zrozumiałam. Jakby ludzie poszli
0: tak,
1: za tym.
0: Tak, a ten tytuł, zrozumiałam Kajetana Poznańskiego. Ja zrozumiałam, czemu Justyna taki wzięła, bo ona tam mnie pytała właśnie, czy go właśnie jakoś... Mhm.

0: zrozumiałam, czy on mi jakoś go, nie wiem, w myślach tak, wiesz, usprawiedliwiłam. A ja powiedziałam, że zrozumiałam właściwie tam taki jeden aspekt jego życia, który to ten jakby tych jego wyobrażeń ścierających się z rzeczywistością, bo sama się z tym mierzy i myślę, że nie tylko ja, sporo ludzi także sobie wyobraża, że czy życie jakieś będzie, że coś jakieś będzie, a potem to się okazuje być zupełnie inne i wiąże się z tym często frustracja. No, ale u Kajetana no, to było tak zaawansowane, że on sobie nawet wyobrażał, że ta zbrodnia jakaś będzie, a ona się potem okazała no właśnie, zupełnie inna.
1: Ja mam wrażenie, że Kajetan myślał, że będzie w tej sytuacji Bogiem, że on będzie decydował, a tak, tak naprawdę stanął jak taki chłopiec mały i się wszystko posypało.
0: Tak, tak, znaczy jest w tym jakiś taki boski element tego, co on sobie wyobrażał, że on tak zapanuje nad, wiesz, pan życia i śmierci, dokładnie ja zdecyduję, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz i kiedy umierasz. I to, że on fantazjował o tym, że chciałby zjeść fragment ciała ofiary, tak jakby zupełnie ją posiąść, tak, przejąć władzę, tak, kontrolę. On zresztą mówił o tym, że on chciał się poczuć mocny,
1: tak,
0: taki boski i z całą pewnością jest dużo sensu w tym co teraz zasugerowałaś, a tak, ale okazało się, że jego wyobrażenia o boskości, wielkości i sile w starciu z takim afektem i z taką też nieporadnością i z tym, że po prostu zbrodnia nie jest niczym. Tak jak on czytał dzieła o tym, że zbrodnia może być, wiesz, aktem sztuki, że to może być coś pięknego, a potem się okazało, że to nie jest nic pięknego, że tym się brudzisz, że masz dużo sprzątania, że masz potem same problemy i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ten afekt, tak? Okazało się, że on nie był w stanie uciec przed tym, co ludzkie. A tak bardzo chciał się temu przeciwstawić.
1: Przebrnęłaś przez akta, ale Kajetan nie chciał rozmawiać.
0: No, to jest takie... Ja nie do końca wierzę, że on nie chciał rozmawiać, tylko że nie miał możliwości ustosunkować się do mojej prośby, no bo wszystko, co dostają więźniowie, przechodzi przez jakąś cenzurę i jestem przekonana, że te moje prośby nigdy do niego nie dotarły. A może jestem narcystyczna i tak myślę, ale myślę, że on chciałby
1: myślę,
0: się
1: że on
0: z tym
1: by chciał
0: konfrontować.
1: Rozgłosu.
0: Nawet nie rozgłosu, tylko że on by chciał powiedzieć swoje, bo widać było w postępowaniu przygotowawczym, że mu na tym zależało, żeby jego wysłuchać, żeby usłyszeć jego wersję. On pisał mnóstwo listów, on próbował swoim sposobem widzenia świata zainteresować jakieś media, pisał do, wiesz, do jakichś TVN-u, do jakichś gazet, do telewizji polskiej, do prezydenta Dudy.
1: Tak, po prostu.
0: Chciał być usłyszany, chciał być zobaczony i jakby trudno mi uwierzyć w to, że ten sam człowiek nagle stwierdził, że nie, jestem skromny, już nie chcę nic mówić, będę milczał, tylko myślę, że to milczenie jest wynikiem tego, że po prostu nie dopuszczono go do głosu nawet, żeby powiedział, czy chce rozmawiać, czy nie. Ja musiałam to udźwignąć. Dostałam odmowę z zakładu karnego, taką napisaną przez dyrektora, że pan niby nie chce, natomiast od niego bezpośrednio, a mógł mi przecież odesłać list z odpowiedzią: dziękuję pani bardzo, ale nie będę z panią rozmawiał. Nie chcę.
1: A myślisz, że twoja książka jest na półce u jego rodziców?
0: Wątpię. Wątpię, żeby chcieli się z tym zmierzyć. Ale wiem, że wiele osób z jego otoczenia tą książkę przeczytało. Osoby, które na przykład odmówiły mi rozmowy na etapie zbierania materiałów i później się do mnie zwracały, właściwie dziękując mi za nią, wiesz? Bo powiedziały, że ta książka z nich zdjęła to poczucie, które im towarzyszyło przez lata, takiej pośredniej odpowiedzialności za to, że coś przegapiły. Że może się do czegoś przyczyniły, że może mogły zrobić więcej. I ta książka, myślę, że dla tych, którzy poza jego rodziną oczywiście, którzy czuli, że coś może mogli, może to im nie dawało spać, myślę, że po tej książce oddychają trochę lżej.
1: No między innymi jego współlokator, który mógł być ofiarą.
0: A, no to już mówisz o innej stronie, tak? Bo mówię o tych, którzy myśleli, że mogli coś zauważyć, tak, i temu zapobiec, ale nie mogli. Natomiast jego współlokator, no tak, no to on dosłownie uniknął śmierci. Właściwie było tych chłopaków dwóch, bo w jednym mieszkaniu i w drugim mieszkaniu trafił się chłopak, któremu Kajetan mówił, że fantazjował o odbieraniu mu życia. Tak, więc i powiem ci, że to jest też ciekawe, jak różna była reakcja, bo jeden z tych mężczyzn odmówił rozmowy i nie chciał ze mną rozmawiać, mhm. był właściwie przerażony moim telefonem, a drugi rozmawiał ze mną i przyszedł na spotkanie autorskie w Warszawie.
1: Okej, okay, czyli tak. chciał się z tym zmierzyć.
0: Tak, tak, chciał się z tym zmierzyć, chociaż widać było, że jest zestresowany, tak, bo on o tym rozmawiał, ja go też namówiłam na rozmowę do jednego z programów telewizyjnych, który powstał na podstawie tej historii w mojej książce, ale tak, jakby wyszedł z tego takiego przerażenia i chciał się z tym skonfrontować, także zobacz, że dwie osoby właściwie ich historia mogła mieć taki sam finał, a jak różna jest reakcja, więc to było ciekawe. Bardzo fajny chłopak swoją drogą.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dodatkowe środki warto zabezpieczyć w iberyjskim słońcu. Zachęca do tego Grażyna Paturalska, która zajmuje się nieruchomościami w słonecznej Hiszpanii. Czy faktycznie są tam dużo tańsze mieszkania niż w Trójmieście? Posłuchajcie. Powiem, że lepszego momentu na rozmowę o Hiszpanii nie mogłam sobie wybrać, bo ledwo co z niej wróciłam, więc jeszcze gdzieś czuję te słońce na swoich plecach. I jak to wygląda w pani historii? Gdzie ta Hiszpania się pojawiła, kiedy i dlaczego?
3: Hiszpania w moim życiu pojawiała się wiele razy. Po raz pierwszy, naprawdę masę lat temu, bo ponad 30 lat temu, jak pojechałam na pierwsze dłuższe wakacje do Hiszpanii na południe, a potem bywałam bardzo często i tak naprawdę z wyjątkiem najmniejszej Wyspy Kanaryjskiej odwiedziłam wszystkie Wyspy Kanaryjskie, no i sporo lądowej Hiszpanii. Hiszpania jest tym krajem, który mnie zawsze pociągał, inspirował, bo po pierwsze cudowny klimat, wspaniali, przyjaźni ludzie, pyszne jedzenie, bardzo lubię kuchnię hiszpańską, no i przede wszystkim to otoczenie, ogromnie zróżnicowany kraj, piękne krajobrazy, cudowna architektura też. Było wiele, wiele takich czynników, które zwabiły mnie do siebie, a ostatnio przed rokiem, właściwie troszeczkę więcej niż przed rokiem, bardzo skutecznie na dłużej, bo zdecydowałam się ponad rok temu na kupno własnego słonecznego mieszkania w Hiszpanii i to było to, kiedy związałam się mocniej z Hiszpanią.
1: Już zazdroszczę. No właśnie, gdzie znajduje się to mieszkanie i jak to się też zaczęło? Jaka była też historia za tym, że jednak taka decyzja zapadła?
3: No więc zaczęło się w bardzo smutny, deszczowy poranek wrześniowy. Ja we wrześniu się urodziłam, we wrześniu chodzi się do szkoły. Ja chyba z tej szkoły nigdy nie wyrosnę, bo zawsze jak zaczyna się wrzesień, to mi jest bardzo smutno i myślę o tych miesiącach, które będą ciemne, zimne, bez słońca i jak tutaj przetrwać. Więc po takim tygodniowym deszczu obudziłam się o 5 rano i nagle eureka. Nie mogłam się doczekać, kiedy pozostali domownicy się obudzą. Jak wstali o godzinie 7 rano, powiedziałam: kupujemy mieszkanie w Hiszpanii. I wszyscy powiedzieli: hura! I to był właśnie ten moment zwrotny, gdzie w zasadzie no zupełnie tak jakby nasze życie zmieniło się w ciągu jednego momentu, bo dosłownie miesiąc później wyjechaliśmy z mężem na poszukiwanie tego wymarzonego mieszkania i tutaj zaczęły się niestety już trochę schody, bo sądziłam, że jak już tam pojadę z takim konkretnym zamiarem, że kupuję mieszkanie, to mieszkanie jest tyle, bo rzeczywiście jest, że po prostu wejdę sobie do kilku i to mieszkanie kupię. I sprawa okazała się nie wcale taka prosta, jak mi się na początku wydawało.
1: Mm-hmm. No właśnie, ale dlaczego padła decyzja, wiadomo, pogoda, tak? Mm-hmm. Ale jednak, jeśli inwestujemy swoje pieniądze, to chcemy inwestować je gdzieś po sąsiedzku, więc czy niebezpieczniej było kupić po prostu tu w Trójmieście?
3: No w Trójmieście mieszkam i kocham Trójmiasto. Mieszkam w Sopocie. Sopot kocham, nie wyobrażam sobie w ogóle mieszkania w jakimkolwiek innym mieście polskim.
1: Ja tak samo.
3: I tu jesteśmy zgodne. Natomiast to, czego brakuje mi w Sopocie, to zimą słońca. Mhm. I to był właśnie ten moment, który zdecydował tak silnie o potrzebie kupienia sobie po prostu kawałka lata, kawałka słońca przez dłuższy okres czasu, bo gdzieś tam później wyczytałam, że w Polsce jest 60 dni słonecznych w roku, a w rejonie, gdzie kupiłam, niedaleko Alicante, Torrevieja, jest tych dni od 300 300 do 320. Więc jakby nie ma tutaj w ogóle żadnej skali porównawczej. I wiadoma sprawa, to jest naturalna potrzeba człowieka, dążenie do światła, dążenie do słońca, potrzeba słońca. Zupełnie inaczej pracuje nam głowa, inaczej się czujemy, mamy inną energię, mamy siłę do działania, mamy chęć do życia po prostu.
1: Mhm. A też z Gdańska połączenia z Hiszpanią są naprawdę dobre.
3: Są wspaniałe, latają regularnie dwie linie, więc nie ma żadnego problemu, bezpośrednie połączenia, raptem 3,5 godziny i jesteśmy w krainie słońca pod palmami, spacerujemy sobie nad morzem, kosztujemy specjałów hiszpańskich, jest po prostu cudownie.
1: Mhm. Ale to mieszkanie było takim punktem zapalnym do dalszej historii.
3: Tak, mieszkanie było punktem zapalnym i właśnie ta historia napisała moją kolejną historię w spełnianiu pasji życiowych. Tak jak kocham modę od zawsze, od dziecka, to właściwie odkąd pamiętam w dorosłym życiu, bo i moi rodzice, a później oczywiście już moja rodzina, tym motorem zapalnym do kupowania jakiejkolwiek nieruchomości zawsze byłam ja, więc rodzina nie wyobrażała sobie, że jakakolwiek nieruchomość mogłaby być kupiona, jeżeli ja jej wcześniej nie obejrzałam. Więc takie naturalne zamiłowanie do tych nieruchomości. Stąd kupując to mieszkanie w Hiszpanii, pojechałam bardzo dobrze przygotowana na zakup przez moją córkę, która jest pośredniczką nieruchomości od 15 lat.
1: O to idealnie.
3: Ona przygotowała mi tabelki, którymi mam się kierować, szukając tego mieszkania, żeby niczego nie przeoczyć, żeby rzeczywiście profesjonalnie do tego podejść, a nie w zasadzie właśnie takiego krótkotrwałego zauroczenia. Więc pojechałam dobrze przygotowana i w związku z tym rozmowy, które prowadziłam z pośrednikami, a było ich kilku, obejrzałam całą masę mieszkań i niestety trzeba było 4 wizyt, żeby skutecznie to mieszkanie kupić. Ale przez to ja troszeczkę poznałam ten rynek hiszpański i różne nieruchomości. Z drugiej strony pośrednicy zobaczyli we mnie wiarygodnego partnera do tego, żeby przyprowadzić innych Polaków, którzy będą zainteresowani mieszkaniami w Hiszpanii. I tak się zaczęła cała moja przygoda. No i właśnie skutecznie kupiłam to mieszkanie w przepięknej części takiej dzielnicy, gdzie rosną palmy, gdzie no naprawdę jest cudownie, jest 300 metrów do morza.
1: O matko.
3: I równocześnie właśnie oglądając tyle nieruchomości, bardzo dużo nauczyłam się o tym rynku nieruchomości, co jest tak naprawdę najważniejsze, kiedy podejmujemy tą decyzję, że chcemy to mieszkanie kupić.
1: Mhm. Ale czasami mam wrażenie, że te mieszkania, domy w Hiszpanii są dużo tańsze niż to, co oferuje Trójmiasto.
3: Tak, bo one są o wiele tańsze. Zresztą jak porównujemy, akurat Trójmiasto jest, mam wrażenie,
1: bardzo
3: ekstremalnie
1: drogie
3: w porównaniu nawet w skali Polski, prawda? Natomiast jeżeli porównujemy te ceny do nieruchomości w Hiszpanii, no to jest bardzo często nawet i o 50% mniej.
1: Mhm.
3: Mówię tutaj o ekstremalnych przypadkach, ale prawie zawsze gdzieś tam powiedzmy między 20-30% taniej niż porównywalna nieruchomość w Trójmieście.
1: Mhm. Czyli to tak naprawdę może być świetne zabezpieczenie, a przy okazji taka baza wypadowa.
3: Oczywiście, jest to naprawdę doskonałe rozwiązanie. Zwłaszcza jeszcze teraz, prawda, kiedy mamy możliwość, kiedy regulacje prawne na to pozwalają, bo też istnieje pewne zagrożenie i ja z drugiej strony, często bywając w tej Hiszpanii, widzę to, zwłaszcza na wyspach, nie tylko w Hiszpanii, bo w ogóle jest to taki ogólny problem społeczny, że mieszkańcom nagle w okresie letnim zaczyna brakować wody. No i co robią? No oczywiście denerwują się, prawda? Nagle w sposób raptowny rosną ceny nieruchomości i ceny wynajmów, więc rdzenni mieszkańcy no, wpadają w kłopoty nie z własnej winy, tylko dlatego, że ich region nagle staje się bardzo popularny i powiedzmy no, jest często odwiedzany, co z jednej strony napędza popyt gospodarczy i wiadomo, turystyka kwitnie w tych regionach i tak dalej, ale z drugiej strony rzeczywiście może nastręczać sporo kłopotów tym mieszkańcom, którzy są tam na stałe, którzy mieszkają na zawsze. Ale myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, co zresztą myślę, że każdy kraj to wie i w ogóle każdy, kto znajduje się w tej sytuacji, z jednej strony może mu się coś nie podobać, z drugiej strony powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w pewien sposób na to skazani. Turystyka rozkwitła na całym świecie i czy nam się to podoba, czy nie, to po prostu będziemy zawsze otoczeni kimś tam z zewnątrz.
1: Mhm. A czy posiadając takie mieszkanie właśnie w Hiszpanii, na wyspach, jesteśmy w stanie na nim zarobić?
3: Tak, na pewno tak. Tak długo, jak długo istnieje możliwość najmów krótkoterminowych, ale długoterminowe na pewno będą długo jeszcze wchodziły w rachubę. Najmy krótkoterminowe uważane są za jakby bardziej rentowne. Jeżeli ktoś kupuje mieszkanie inwestycyjne, to oczywiście ma możliwość zarobienia poprzez wynajmy. Współpracuje wówczas z jakąś tam miejscową agencją, która pomaga mu w obsłudze tego mieszkania, czyli sprzątanie, serwis i tak dalej.
1: Czyli można na miejscu dogadać się z jakąś agencją, która ogarnie to za nas.
3: Oczywiście, że tak. A można również oczywiście zrobić to przez Booking, czy przez jakieś większe portale, które są do tego przygotowane i wyspecjalizowane. Można to robić również poprzez polskie agencje, które też mają, tak jak ja w tym momencie, już swoich partnerów po stronie hiszpańskiej i włoskiej i którzy po prostu organizują to w sposób profesjonalny, więc najem krótkoterminowy jak najbardziej, ale te długoterminowe, nawet jeżeli krótkoterminowe nie będą już tak dostępne i zabronione przez prawo być może, to długoterminowe na pewno będą możliwe i to jest doskonały sposób zarobkowania pieniędzy i po prostu stworzenia sobie takiej inwestycji właśnie poprzez...
1: Poduszki.
3: Tak, poduszki finansowej.
1: A przy okazji baza wypadowa.
3: Dokładnie tak.
1: Mhm. A jeśli teraz ja dysponuję jakąś gotówką, zgłaszam się do pani, jak wygląda ten cały proces zakupu mieszkania? Jak razem go szukamy?
3: Więc ja postanowiłam sobie, że będę robiła to trochę inaczej, właśnie na bazie tego mojego doświadczenia, które miałam. Klienci, którzy do mnie się zgłaszają, ja po prostu przeprowadzam z nimi bardzo szczegółowy wywiad. I tak jakby zmieniam procedurę poszukiwania tego mieszkania, bo najczęściej jest tak, że oglądamy jakieś linki, które wysyłają nam agencje. Problem polega na tym, że po pierwsze tak, nie widzimy dokładnej lokalizacji tej nieruchomości.
1: Zamiast 300 metrów do morza jest 3 kilometry.
3: Dokładnie, dokładnie, to jest to.
1: Bo na skarpie.
3: Ale poza tym to jest takie wyrwane troszeczkę z kontekstu. Więc w momencie, kiedy klient do mnie przychodzi, to ja pytam tego klienta, o czym on marzyłby, co jest mu potrzebne, czy ma to być mieszkanie inwestycyjne, czy ma to być drugi dom. I stawiam cały szereg pytań, co on naprawdę lubi i czego chciałby, o czym marzy, co jest dla niego niezbędne, a z czego być może będzie mógł zrezygnować, prawda? I to jest jakby dla mnie punktem wyjścia do poszukiwania tego mieszkania wśród bardzo licznych ofert, a nie odwrotnie, że tak jak ja za pierwszym, drugim, trzecim razem wyjeżdżam, wiedząc o tym, że jest tam masa agencji i biur pośrednictwa nieruchomości i na pewno jest tyle nieruchomości, że na pewno coś znajdę i okazuje się niestety, że tak, że są to oferty, które są prezentowane nie takie, jakbyśmy do końca chcieli, nie w tych miejscach, których byśmy sobie życzyli i nie spełniające naszych wymarzonych warunków. Więc jakby podchodząc do klienta, odwróciłam tą sytuację, dokładnie wsłuchuję się w jego potrzeby, a dopiero potem staram się zabezpieczyć to, o czym on by marzył.
1: Mm-hmm. A pani wymarzony warunek, jaki był? Widok na morze?
3: Nie, właśnie widok na morze niekoniecznie, ale na pewno bliskość morza, bo ja lubię morze oglądać z poziomu właśnie najbardziej plaży, spaceru, promenady. Ważniejsze dla mnie było położenie tego mieszkania, bo ja jestem osobą, która lubi innych ludzi. Mnie ludzie naokoło absolutnie nie przeszkadzają. Lubię czuć życie, lubię, kiedy naokoło są kawiarnie, restauracje, kiedy mogę spacerować bezpiecznie, długo, kiedy mogę siąść sobie spontanicznie na kieliszek wina, na kawę czy na jakieś cokolwiek, kiedy po prostu mogę popatrzeć na ludzi, bo stąd też czerpię moje modowe inspiracje i wszelkie inne inspiracje, więc ja po prostu lubię miasto, lubię ruch, lubię, kiedy życie toczy się dosłownie przy mnie. Ale oczywiście są różne upodobania. Wiem, że jest sporo klientów, bo tacy do mnie przychodzą, którzy zmęczeni pracą zawodową szukają ciszy, spokoju, odosobnienia, szukają właśnie takich miejsc, gdzie jest dom położony gdzieś tam w naturalnych warunkach, rzadko uczęszczanych przez turystów. I wtedy oczywiście oni mają takie priorytety, że koniecznie musi być basen, bo przecież musi być, bo do morza najczęściej jest większa odległość, że nie ma tam kawiarni czy restauracji, ale za to na pewno powinna być jakaś infrastruktura, czyli powiedzmy supermarkety, ktoś to planuje, przeniesienie na stałe, bo młode rodziny coraz częściej o tym myślą.
1: Praca zdalna.
3: No, oczywiście, praca zdalna, tak, więc szkoła, przedszkole, no jakieś takie właśnie instytucje, które nam ułatwią życie, no i sprawią, że będziemy się tam czuli jak u siebie w domu, w drugim domu.
1: A nie ma pani wrażenia, że okolice Alicante stały się takim trochę miejscem, Mekką Polaków? Ja wróciłam w to miejsce po 7 latach. 7 tak. lat temu widziałam tam samych Hiszpanów, słyszałam tam samych Hiszpanów. Teraz wróciłam z Alicante i mam wrażenie, że częściej słyszałam polski niż hiszpański, a do tego wszystkiego w większości restauracji były napisy "Mówimy tu po polsku".
3: Tak, rzeczywiście to się bardzo zmieniło. Ja Alicante odwiedzałam wielokrotnie też wcześniej. Ja po kilku latach przerwy wróciłam i odniosłam dosłownie to samo wrażenie, o którym pani mówi. W zasadzie Polaków słyszy się na każdym kroku, jest ich naprawdę wielu.
1: No, Polacy szukają słońca, ewidentnie.
3: Polacy szukają słońca, ale i też zachęceni są właśnie tymi cenami.
2: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem gdyńskiej komunikacji miejskiej, a konkretnie jej schematem i tym, na jakich zasadach działa w dzisiejszych czasach. Czyli historię zostawiamy na boku, skupiamy się na tym, co mamy teraz i zahaczymy nieco o perspektywy na przyszłość. A moim rozmówcą jest Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM Gdynia.
5: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat komunikacji miejskiej w Gdyni, jak ona wygląda aktualnie, ile w tej chwili mamy linii pojazdów, jak wygląda struktura komunikacji miejskiej.
6: Obecnie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni organizuje 71 linii dziennych, w tym jest 12 linii trolejbusowych. Przy czym jeżeli mówimy o liniach trolejbusowych, to warto zwrócić uwagę na ewolucję, która w ostatnich latach i miesiącach ma miejsce, a ta ewolucja polega na tym, że linia autobusowa 181, która łączy Gdynię z Sopotem, jest linią, która w coraz większym stopniu jest poddana elektryfikacji właśnie z wykorzystaniem trolejbusów. I w związku z tym tę linię już traktujemy jako linię trolejbusową, bowiem 75% wozokilometrów na tej linii realizują trolejbusy. Także jeżeli chodzi o taką systematykę związaną z liczbą linii, to tak jak powiedziałem, 71 łącznie linii dziennych, w tym 12 linii trolejbusowych. Oczywiście do tego wykazu nie wliczamy tak zwanych 700, czyli linii, które mają charakter zjazdowy lub dojazdowy, a oprócz tego mamy jeszcze kilka linii nocnych. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę pojazdów, to codziennie na trasę wyjeżdża około 280 pojazdów po to, żeby zrealizować zadanie. Natomiast w inwentarzu, biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy autobusy rezerwowe, trolejbusy zabytkowe, tych pojazdów jest około 350, czyli codziennie 280 w dni powszednie wyjeżdża na trasy, a około 350 posiadają łącznie nasi wszyscy przewoźnicy, których jest 7, do tego, żeby zapewnić ofertę przewozową dla mieszkańców Gdyni i gmin Ościenne, które obsługujemy, czyli dla Sopotu, Kosakowa, Szemuda, gminy Wejherowo, Rumi i gminy Żukowo.
5: Dlaczego w Gdyni Zarząd Komunikacji Miejskiej nie jest również właścicielem tych pojazdów, a każda linia jest tak naprawdę obsługiwana przez jednego z 7 różnych przewoźników?
6: Na początku lat 90. w Polsce został wprowadzony taki model, który polegał na oddzieleniu organizacji przewozów od realizacji. I wtedy zwrócono uwagę na to, że określone korzyści przynosi to, że zostanie oddzielona sfera organizacji przewozów, czyli układania rozkładów jazdy, sprzedaży biletów, kontroli tych przewoźników pod kątem tego, jak realizują swoje zadania pod kątem ilościowym i jakościowym, od realizacji, że że przewoźnik powinien się skupić na tym, żeby zatrudniać kierowców, przygotować sprawny, czysty tabor, natomiast samą ofertę przewozową powinien przygotowywać ktoś inny. I w związku z tym właśnie w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku była taka pierwsza fala tworzenia zarządów komunikacji miejskiej. Pierwszy zarząd powstał w Białymstoku, niestety on już w tej chwili nie istnieje, a kolejny powstał właśnie w Gdyni. I to był drugi zarząd, który powstał w Polsce, a w tej chwili najstarszy, który funkcjonuje, bowiem ten białostocki nie istnieje. I w 92 roku powstał Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który od 93 roku zaczął umożliwiać świadczenie usług przewozowych prywatnym przewoźnikom. Te początki były bardzo takie zróżnicowane, bo ten tabor, który był dostępny, to przede wszystkim tabor przedsiębiorstw komunikacyjnych, które świadczyły usługi w regionie, czyli tak zwanych PKS-ów. Ale z czasem na tym naszym rynku zaczęły powstawać prywatne firmy inne niż PKS-y i w związku z tym zaczęło dochodzić do większej konkurencji niż dzisiaj w świadczeniu usług przewozowych i dzięki temu uzyskujemy efekt, w ramach którego następuje rynkowa weryfikacja cen i to przewoźnicy, walcząc o możliwość realizacji danego kontraktu, o to, żeby na danej linii określoną liczbą autobusów wykonać w skali dnia, tygodnia i roku określoną liczbę wozokilometrów, mając określone parametry i standardy przez organizatora, startują w przetargu i proponują cenę, rywalizując ze sobą tymi cenami. To jest z korzyścią dla budżetu gminy, który dzięki temu nie musi wydatkować więcej, tylko może wydatkować trochę mniej publicznych pieniędzy na to, żeby zapewnić obsługę transportową.
5: Część z nich to są zupełnie prywatne firmy, część z nich podlega częściowo pod miasto chociażby?
6: Tak, oczywiście, że tak. I niewiele jest w Polsce takich ośrodków miejskich, gdzie przewoźnicy miejscy byliby niezaangażowani w obsługę przewozów miejskich. No można powiedzieć, że niedaleko Trójmiasta, czyli w Elblągu, mamy do czynienia z taką sytuacją, bo tam spółki czy firmy, które świadczą usługi przewozowe, są w pełni prywatne, niezależne od miasta. Ale w innych ośrodkach zawsze te spółki miejskie się w obsłudze przewozów pojawiają i w Gdyni jest tak samo. Mamy wśród naszych przewoźników 3 spółki komunalne. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej, które świadczy usługi trolejbusami, które coraz częściej odłączają się od sieci i mogą pokonywać pewien dystans poza siecią. I 2 spółki autobusowe. Jedna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni, której zajezdnia i główna baza jest usytuowana w Gdyni na Kaczych Bukach i ona jest większą z tych spółek, a trochę mniejsza to jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, której baza jest zlokalizowana w Gdyni na Pogórzu Dolnym przy ulicy Platynowej, a cechą charakterystyczną tej spółki, która ją wyróżnia, jest to, że od niedawna eksploatuje autobusy elektryczne i właśnie elektryki tak zwane, które możemy spotkać na gdyńskich ulicach, 16 autobusów przegubowych, 8 autobusów standardowych. To są pojazdy elektryczne, które eksploatuje właśnie Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej. A oprócz tego w obsłudze aktualnie mamy 4 przewoźników prywatnych. Lista tych przewoźników prywatnych się zmienia, dlatego że Zarząd Komunikacji Miejskiej co jakiś czas, czasami raz w roku, czasami 3 razy w roku, organizuje przetargi na kolejne linie. W związku z tym jedni przewoźnicy z tego rynku znikają, inni nowi się pojawiają. W tej chwili te 4 spółki, czy 4 firmy prywatne, przewozy autobusowe Gryf, to PKS w Gdyni, to firma Irex Meteor i firma Bibitur.
5: Wiemy, ile mamy linii, wiemy, ile mamy pojazdów, ile z kolei pasażerów korzysta właśnie z gdyńskiej komunikacji miejskiej.
6: Tutaj posługujemy się skalą roku. Szacujemy, że z naszej komunikacji miejskiej w Gdyni, ale w całej sieci, korzysta około 82 milionów pasażerów. Z tego 70 milionów w Gdyni i 12 milionów w gminach, które obsługujemy.
5: Liczymy jakby pojedyncze osoby, czy to są poszczególne przejazdy tych samych osób?
6: Nie, liczymy tutaj osoby i tutaj są liczone osoby, które w ciągu dnia skorzystają określoną liczbę razy w czasie realizacji jednego przejazdu drzwi.
5: A jeżeli chodzi o ilość kilometrów, czy też wozokilometrów, właśnie możemy też przy okazji wspomnieć, jaka jest różnica?
6: My używamy takiego sformułowania wozokilometr, dlatego że to oznacza, że jeden wóz, czy to jest trolejbus, czy to jest autobus, przejeżdża 1 kilometr. Dlatego używamy takiego określenia jak wozokilometr. I takich wozokilometrów w Gdyni jest realizowanych około 16 milionów i około 3 milionów wozokilometrów rocznie w gminach ościennych. Także łącznie w gdyńskiej komunikacji komunikacji miejskiej jest realizowanych w skali roku około 19 milionów wozokilometrów.
5: To jest dużo, patrząc jakby na inne miasta?
6: To jest relatywnie dużo i dzięki temu ta oferta przewozowa jest dosyć pozytywnie odbierana przez naszych pasażerów, którzy jeszcze przed okresem pandemii relatywnie wysoko oceniali jakość świadczonych usług, tym również i w zakresie dostępności, czyli oferty przewozowej. I tutaj tej gdyńskiej komunikacji miejskiej zawsze była wystawiana ocena 4+ i tutaj z tej oceny jesteśmy zadowoleni. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta ocena się utrzymywała albo była wyższa, ale uważamy, że właśnie wystawianie tej oceny pozytywnej jednoznacznie przez mieszkańców Gdyni i użytkowników gdyńskiej komunikacji miejskiej w Gdyni jest tym elementem, który wskazuje na to, że ta ocena jest pozytywna w tym w zakresie dostępności przestrzennej i czasowej gdyńskiego transportu.
5: Jak wygląda finansowanie komunikacji miejskiej w Gdyni? Wiadomo, że pasażerowie kupują bilety, ale niektórzy mają też przejazdy bezpłatne.
6: Chcąc korzystać z transportu zbiorowego, mamy do wyboru 3 opcje, jeżeli chodzi o płatność. Może się okazać, że zaliczamy się do grupy osób, które nie muszą płacić za możliwość korzystania z transportu zbiorowego. Przykładem mogą być dzieci i młodzież, które są zwolnione z takiego obowiązku, przy czym dzieci wszystkie, a młodzież to ta, która uczęszcza do szkół zlokalizowanych na terenie Gdyni. Natomiast jeżeli mówimy o gminach ościennych, to oczywiście młodzież, która uczęszcza do szkół na terenie tych gmin, czyli na przykład w Kosakowie młodzież, która do szkół kosakowskich uczęszcza, ma taką możliwość, żeby po terenie gminy jeździć za darmo. W tej grupie też znajdują się seniorzy, którzy po ukończeniu 70 roku życia mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo, nie płacąc za korzystanie z tej komunikacji. Druga grupa osób to grupa osób, która może korzystać z uprawnień do 50% ulgi w przejazdach. I tutaj mamy na przykład studentów, czy młodzież, która nie jest mieszkańcami Gdyni, czy na przykład emerytów. No i wreszcie są osoby, które płacą według taryfy normalnej, nie korzystają z żadnych ulg i zwolnień w przejazdach i w rezultacie wyróżniamy takie 3 grupy osób. Ta sytuacja powoduje, że komunikacja się nie finansuje w 100%, tylko to finansowanie komunikacji miejskiej składa się z 2 części. Pierwsza część to są przychody z biletów, a druga część to są dopłaty z budżetu miasta do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie tych autobusów czy linii, które funkcjonują na danym obszarze. W zależności od tego, ile można pozyskać środków ze sprzedaży biletów, od tego zależy tak zwany współczynnik odpłatności, czyli w jakim zakresie gmina partycypuje w kosztach utrzymania tego transportu. I w ostatnich latach przeżywaliśmy zróżnicowany pod względem odpłatności okres dotyczący tego, ile gmina musi dopłacać, co wynikało z pandemii. Do okresu pandemii to około 40-35% przychodów pochodziło ze sprzedaży biletów, a 60-65% stanowiła dopłata z budżetu miasta. W okresie pandemii z różnych względów, bowiem trzeba było zapewnić limity pasażerów w pojazdach, a dodatkowo uruchamiać kursy po to, żeby przewieźć odpowiednią liczbę pasażerów w dogodnych dla nich z punktu widzenia epidemicznego warunkach, ta dopłata z budżetu samorządów wzrosła do 80-85%, co oznacza, że 15-20% pochodziło tylko ze sprzedaży biletów. W tej chwili po pandemii ten popyt na usługi przewozowe się odbudowuje i widzimy sukcesywny wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego. Mimo tego, że pewne pozostałości pandemii są, jak na przykład praca hybrydowa, i ten współczynnik systematycznie zaczyna z miesiąca na miesiąc wzrastać. W ostatnim okresie on przekracza 30%, więc zaczynamy powoli zbliżać się do tego stanu, który był przed pandemią. Natomiast mimo tego, że władze samorządowe są zmuszone do wprowadzania wyższych cen za usługi transportowe po to, żeby ten strumień przychodów zwiększyć, to niestety on nie nadąża za tymi rosnącymi kosztami, które w odniesieniu do cen paliw, energii elektrycznej bardzo mocno w ostatnich miesiącach wzrosły.
5: W jaką stronę zmierza komunikacja miejska? Wiadomo, że cały czas się rozwija, mamy nowe pojazdy, ale całkiem niedawno dawno kilka linii nam zniknęło. Jakie będą kolejne poczynania, że tak powiem, zarządu?
6: Będziemy starali się robić wszystko, żeby ta oferta przewozowa była jak najlepiej dopasowana do potrzeb naszych klientów. Tutaj będziemy korzystać z bramek liczących, które sukcesywnie montujemy w naszych pojazdach po to, żeby pozyskiwać informacje na bieżąco o tym, ilu pasażerów z tej komunikacji miejskiej korzysta. I dzięki temu będziemy mieli coraz więcej szczegółowych i precyzyjnych informacji o popycie. I będziemy starali się, jeżeli tylko środki finansowe na to pozwolą, żeby rozwijać tą naszą ofertę. Pan redaktor wspomniał o ograniczeniach w ofercie przewozowej. My je traktujemy tylko i wyłącznie jako etap przejściowy wynikający z takiej, a nie innej sytuacji finansowej i chcielibyśmy, żeby jednak liczba wozokilometrów i poziom obsługi komunikacyjnej rósł. Czy te linie wrócą w dokładnie takiej samej formie, to nie jest przesądzone, bo niewykluczone, że jednak jakieś modyfikacje w tej ofercie będzie można wprowadzać po to, żeby nasi pasażerowie byli jeszcze bardziej zadowoleni z tego, co robimy. Także chcemy tą ofertę rozwijać, cały czas monitorujemy, co się dzieje, jeżeli chodzi o postulaty zgłaszane przez pasażerów i chcielibyśmy im zapewnić jak najwyższy standard usług z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych środków transportu zbiorowego.
5: Tak przy okazji właśnie perspektyw jesteśmy w stanie powiedzieć o jakimkolwiek kolejnym nowym taborze po tych nowych elektrobusach, które też od niedawna jeżdżą?
6: Tak, możemy powiedzieć o tym taborze. Pod koniec bieżącego roku ma nastąpić dostawa dwóch przygubowych trolejbusów do przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej i z pewną nadzieją patrzymy również w przyszłość, dlatego że ewentualne decyzje dotyczące KPO i rozwoju elektromobilności w Polsce mogą powodować, że w Gdyni pojawią się kolejne pojazdy elektryczne, tudzież wodorowe, bo z dużym zainteresowaniem patrzymy na rozwój tego sposobu zasilania pojazdów transportu zbiorowego, więc niewykluczone, że również w najbliższej perspektywie będzie można mówić o bardziej precyzyjnych planach czy perspektywach wprowadzania autobusów zasilanych wodorem.
2: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Paweł Lemka, a to jest Trójmiejski Magazyn Lokalny. Dziś zabieram Was w pewne ciekawe miejsce w Sopocie, które choć ma 20-paroletnią historię, mało kto wie o jego istnieniu. A to tu znajdziemy pierwsze fotografie starego uzdrowiska, dowiemy się, dlaczego kurort zawsze był prestiżowy, a także zwiedzimy słynną willę Kleszena. Mowa o Muzeum Sopotu, które ostatnio odwiedziłem z mikrofonem. Do zwiedzenia placówki zachęca jego dyrektorka, Karolina Babicz.
5: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Muzeum Sopotu, placówka, o której nie każdy mieszkaniec Trójmiasta słyszał. Gdzie konkretnie się znajduje? Czym się zajmuje?
7: Muzeum Sopotu mieści się przy ulicy Poniatowskiego 8 w Sopocie. Naszą siedzibą jest eklektyczna willa z 1904 roku, zaprojektowana przez Waltera Schulza na zlecenie Ernsta Augusta Kleszena. Zajmujemy się szeroko pojętą historią Sopotu. Naszą wystawą stałą jest rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z początku XX wieku, czyli właśnie z czasów pierwszych właścicieli Kleszenów. Warto podkreślić, że układ pomieszczeń w budynku pozostał niezmieniony do czasów współczesnych. Muzeum również, kiedy powstawało na początku 2001 roku, nawiązało współpracę z najmłodszą córką Ernsta Augusta Kleszena, Ruth Koch, która udostępniła nam nie tylko albumy rodzinne, na których m.in. widzimy aranżację pomieszczeń willi, ale również zdjęcia dokumentują życie rodzinne Kleszenów. Są one oczywiście bardzo cenne, niezwykłym są źródłem wiedzy dla nas właśnie przy rekonstrukcji. Ale też Ruth Asta podarowała nam meble pochodzące z pierwotnego wyposażenia domu. Nie wszystkie oczywiście, ale między innymi chłodziarkę, witrynę. Podarowała nam również swoją wyprawę ślubną, więc te przedmioty między innymi można oglądać na wystawie stałej. Dawne sypialnie, czyli piętro budynku, jest przeznaczone na wystawy czasowe. Obecnie prezentujemy tam wystawę zorganizowaną z okazji 200-lecia powstania uzdrowiska w Sopocie.
5: Jeżeli chodzi o wystawę stałą, poza na pewno całą masą zdjęć, fotografii z ostatnich właśnie 200 lat, powiedzmy, Sopotu. Co jeszcze moglibyśmy w ogóle muzeum zobaczyć?
7: Są to przedmioty przede wszystkim oryginalne, ale tak jak mówiłam wcześniej, układ przestrzenny pozostał niezmieniony. Zachowało się u nas bardzo dużo oryginalnych elementów. Stolarka cała, czyli schody, okna, rolety. Mamy niezwykły sufit kasetonowy, który znajduje się w jadalni, windę kuchenną. Ponadto w salonie zachował się oryginalny alabastrowy kominek. Zachowały się u nas po części kaloryfery. Są one zdobione motywem secesyjnym. Proszę też pamiętać o tym, że nasza wystawa stała, urozmaicona bardzo dużą ilością obiektów z naszych zbiorów, to są tak naprawdę jedyne w Sopocie wnętrza mieszczańskie udostępnione do oglądania.
5: Wystawa stała to jest głównie po prostu willa, w której się aktualnie znajdujemy.
7: Tak, zrekonstruowane są trzy pomieszczenia, buduar, salon i jadalnia łączona z werandą.
5: To, że możemy tutaj obejrzeć wśród muzealiów właśnie po prostu wnętrza tej willi i są to jedyne wnętrza, które możemy obejrzeć tego typu w Sopocie, które są udostępnione, to rozumiem, że też dawny Sopot wyglądał, wszystkie budynki były mniej więcej jakkolwiek podobne do tego?
7: A to oczywiście zależało od stanu posiadania rodziny, która w danym miejscu mieszkała. Klaszynowie byli majętną rodziną, wywodzili się z gdańskiego mieszczaństwa. Byli bogaci mieszkańcy naszego miasta, między innymi Friedrich Wassner, tutaj nasz sąsiad, mieszkający przy ulicy Chrobrego, ale wracając do Klaszanów. W 1924 roku Ernst August Klaszan popełnił samobójstwo. Wedle naszej wiedzy, między innymi z powodu problemów finansowych, córka razem z matką Martą starały się utrzymać przede wszystkim willę, ale po 4 latach podjęły bardzo bolesną decyzję o sprzedaży budynków. Została zakupiona przez rodzinę Melsnerów. Same Klaszanówny zamieszkały na dzisiejszej ulicy Kościuszki. Apartamencie zachowały oczywiście meble, które zabrały z tego domu i inne rzeczy osobiste. Niemniej to też świadczy o tym, jak różne mogą być koleje losu.
5: Rozmawiając o samej placówce jako muzeum, jak dużo czasu powinniśmy przeznaczyć na zobaczenie tego miejsca?
7: To zależy. Przede wszystkim od zainteresowania i ciekawości. Myślę, że tak godzina do godziny 30. Warto podkreślić, że bardzo staramy się przygotować również ofertę dla najmłodszych zwiedzających. Jest opracowana karta pracy detektyw muzeum oraz ścieżka zwiedzania. Bohaterem tej ścieżki zwiedzania jest pies małej Ruth Asty o imieniu Bule, więc zależy nam na tym, żeby wszyscy goście muzeum czuli się u nas dobrze. Zawsze staramy się przy okazji organizacji wystaw czasowych zaprojektować jakiś fragment wystawy właśnie dla dzieci. Przy okazji wystawy, którą otwieraliśmy z okazji 200-lecia Turyści i Kuracjusza, przygotowaliśmy pokój dotyczący Bałtyku. Zaprosiliśmy do współpracy dzieci z jednego z sopockich przedszkoli. Wyszło to świetnie. Takie myślenie o wystawiennictwie pozwala nam zabezpieczyć potrzeby naszych gości. W najbliższej przyszłości dodatkowo będziemy udostępniać audioprzewodnik. Bardzo się z niego cieszymy, a z kolei takie spokojne przejście muzeum z audioprzewodnikiem zajmuje ponad godzinę.
5: Bardzo mnie też zaciekawiło, muszę jeszcze o to dopytać, to, że Państwo dbacie o to, by również najmłodsi tutaj czuli się zaciekawieni całą tą historią. Co znajduje się w takiej grze detektywistycznej dla dzieci?
7: Między innymi dzieci na wystawie stałej muszą znaleźć przedmioty ukryte dla nich, rozwiązać krzyżówkę oraz policzyć talerze z del. Mają również za zadanie odwzorowanie jednego z detali z drzwi. Daje się pomiędzy jadalnią a salonem.
5: A jeżeli chodzi o dorosłych, to która część muzeum wydaje się być dla wszystkich zwiedzających najbardziej interesująca, gdzie zwiedzający spędzają najwięcej czasu, o co najwięcej pytają?
7: Bardzo dużą popularnością cieszy się nasza wystawa stała. W pewien sposób ona przenosi naszych gości na początek XX wieku. Bardzo dużo osób interesuje się losami rodziny, losami też domu. Willa ma dosyć ciekawą historię. Mówiłam o tym, że od 1928 roku należała do rodziny Melsnerów. Oni uciekli z Sopotu w obliczu nadchodzącej armii radzieckiej, a po wojnie willa stała się rządówką i między innymi to uchroniło oryginalny układ przestrzenny budynku i spowodowało, że tyle oryginalnych elementów się zachowało. Bardzo ciekawi naszych zwiedzających właśnie ta zabytkowa substancja. Pytają o złocenia, pytają o sztukaterię, pytają często o to, co pozostało po poprzednich mieszkańcach. Dużą radością dla wszystkich jest zawsze jadalnia. Nie tylko właśnie ze względu na windę kuchenną, o której wcześniej wspomniałam, czy niezwykły sufit, ale również ze względu względu na zastawę. Oczywiście w jadalni stoi stół przygotowany do spożywania posiłku. W zależności od w sumie fantazji muzealników jest on przygotowany do podwieczorku, przygotowany do kolacji, przygotowany do śniadania. I te wszystkie obiekty, które już dzisiaj wyszły z takiego codziennego użytku, wzbudzają duże zainteresowanie i po części u niektórych naszych gości sentyment. Dla nas bardzo radosne jest to, że pomimo tego, że nasza wystawa na parterze jest wystawą stałą, to ciągle mamy zwiedzających, którzy przyjeżdżają do Sopotu na wypoczynek i przychodzą do nas właśnie, żeby poczuć klimat z początku XX wieku i im ta wystawa się nie nudzi.
5: Wśród tych zwiedzających mamy jakieś wyszczególnione grupy wiekowe, że na przykład, nie wiem, może bardziej młodzi, może bardziej starsi, może nawet bardziej turyści z zagranicy też chętnie odwiedzają, czy nie ma?
7: Powiedziałabym, że różnie to bywa. Oczywiście w sezonie mamy więcej letników. W pozostałych miesiącach naszymi gośćmi przede wszystkim są mieszkańcy. Oprócz działalności wystawienniczej, muzeum również prowadzi rozbudowaną działalność wydawniczą i mamy część publikacji, które ukierunkowane są dla właśnie osób przyjeżdżających, na przykład wydana wspólnie z Austerią książka do pisania Sopot, która również jest taką podróżą wspomnieniową po naszym mieście, ale też mamy publikacje, które są bardziej dla pasjonatów na przykład architektury. Od lat muzeum organizuje taki cykl prezentujący sylwetki architektów, którzy projektowali budynki w Sopocie. No i bardzo dużo osób, które mieszkają w zabytkowych domach, czy to autorstwa Puchmillera, czy zaprojektowane przez Lipkiego, z wielką radością bierze takie książki do ręki, szukając właśnie swojego domu.
5: No i właśnie, jeżeli chodzi o tą działalność wydawniczą, nie można nie wspomnieć tutaj, że z okazji 200-lecia pojawiły się również wyjątkowe wydawnictwa.
7: Tak, z okazji 200-lecia, które jest naprawdę wielkim świętem, muzeum wydało wspólnie z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk reprint przewodnika z 1823 roku z tłumaczeniem. Jest to pierwszy przewodnik w całości poświęcony Sopotowi. Bardzo nam zależało na tym, żeby w tłumaczeniu oddać wszystkie niuanse. Poprosiliśmy o wykonanie tłumaczenia doktora Mosakowskiego i naprawdę spisał się znakomicie.
5: Co znajduje się wewnątrz tej książeczki? Bo miałem okazję ją faktycznie przejrzeć i bardzo ciekawych informacji można się tam dowiedzieć.
7: W przewodniku przybliżona jest historia Sopotu. Opisany jest klimat. Oczywiście przewodnik miał duży walor taki marketingowy, miał reklamować powstające kąpielisko i miał też zawierać wszystkie potrzebne informacje właśnie dla letników. Między innymi jest tu analiza chemiczna wody morskiej. Są cenniki, ceny kąpieli. Za zwykłą kąpiel ciepłą 8 groszy dobrych. Za taką już przygotowaną z 4 łutami wątroby siarczanej albo z taką samą ilością winianu żelaza 14. Za pospolitą z ziołami 14. Za wóz kąpielowy 8. Warto podkreślić, że w Sopocie wóz kąpielowy się nie przyjął, ale mieliśmy. Za każdy dodatkowy ręcznik żądany poza tymi dwoma, które dostarczane są do każdej ciepłej kąpieli, 6 feningów. Kąpiele kroplowe, prysznicowe, deszczowe i uderzeniowe opłacane są oddzielnie wedle tanich stawek. Za użytkowanie domku kąpielowego do zimnej kąpieli za każdą osobę 2 grosze dobre. W przypadku abonamentu na cały sezon kąpielowy jedna osoba płaci za takowy 1 talar grzeszy.
5: Widziałem też, że w drugiej części były też zasady, jak taką kąpiel powinno się zażywać. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.
7: Tak, doktor Hafter w 1825 roku opracował przepisy korzystania z kąpieli morskich. Jest ich łącznie 25. Część z nich wywołuje dzisiaj uśmiech na twarzy, ale część jest oczywiście bardzo aktualna. Na przykład przepis 10. Nie wolno się kąpać z pełnym brzuchem. Zaleca się tym, którzy idą się kąpać w godzinach porannych, aby wieczorem jedli mniej. Myślę, że bardzo wielu z nas słyszało to zawsze, będąc na plaży, od swoich rodziców. Chodzenie do morza nie powinno odbywać się ani płochliwie, ani za szybko. Znowu, wszyscy doskonale wiemy, że byliśmy pouczani jako dzieci, że musimy się najpierw ochlapać. Najlepiej zanurzyć ciało prostopadle zgięciem kolan aż po szyję, na początku tylko przez moment tak zostać, a potem wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, zanurzać się.
5: Jako że kończy nam się teoretycznie czas antenowy, ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie po prostu zachęcić słuchaczy, by faktycznie odwiedzili Muzeum Sopotu i te między innymi publikacje osobiście tutaj przejrzeli. W jakich godzinach, w jakich dniach i w sezonie, i poza nim można placówkę odwiedzać?
7: Muzeum Sopotu czynne jest przez 6 dni w tygodniu. tygodniu. W sezonie letnim, czyli od maja do końca września, czynni jesteśmy od godziny 10 do 18. W sytuacji, w której organizowane są dodatkowe wydarzenia, jak na przykład koncerty w naszym ogrodzie, muzeum oczywiście i teren wokół muzeum jest czynny dłużej. Poza sezonem zapraszamy od godziny 10 do 16, również od wtorku do niedzieli. Niedziela jest dniem bezpłatnego wstępu.
4: A teraz, ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu, zmieniamy temat, ale pozostajemy w Sopocie. Nie każdy wie, że kilkadziesiąt lat temu do Kurartu z Gdańska dojeżdżały tramwaje elektryczne. Wspomina o tym Justyna Gips, kustosz Muzeum Sopotu. Po wojnie również pojawiły się tory od strony Gdańska.
8: Tak, one dojeżdżały do ulicy Reja w Sopocie. To były tramwaje od strony oczywiście Gdańska i były, no wiadomo, po wojnie wszystko już było upaństwowione, więc to były linie miejskie.
4: Dokąd można było z Sopotu dojechać?
8: Linia tramwajowa miała około 2,8 km i można było z pętli na ulicy Reja dostać się na pętlę w Oliwie.
4: Jak rozumiem, pętla przy Reja była taką stacją przesiadkową, bo tam też się chyba kończy linia trolejbusowa z Gdyni.
8: Tak. Jeszcze tylko dopowiem, że sama budowa samej linii tramwajowej w Sopocie była w roku 1946. Natomiast trolejbusy pojawiły się mniej więcej też w tym samym czasie, więc można było się przesiąść.
4: Co tutaj z kolei się wydarzyło, że dzisiaj z tego, co się orientuje, nie ma w ogóle śladów, by faktycznie kiedyś ta linia dojeżdżała do Sopotu?
8: No tutaj wiadomo, ulica Aleja Niepodległości została rozszerzona, więc w latach 60. dokonano takiej dużej przebudowy ulicy i Alei Grunwaldzkiej, więc linia tramwajowa po prostu zniknęła. Poza tym połączenie szybkiej kolei miejskiej z Sopotem spowodowało, że ta linia tramwajowa była właściwie już niepotrzebna.
4: Ale z tego, co się orientuję, tutaj akurat w przeciwieństwie do tramwajów konnych były jeszcze gdzieś tam jakieś drobne plany chyba uruchomienia jakiejś linii do Sopotu.
8: Były połączenia, można było w sumie dojechać nawet na targ węglowy z Sopotu, no ale tak jak powiedziałam, ze względu na popularność linii SKM, linia tramwajowa była nierentowna i w latach 60. zamknięto tę trasę do Sopotu. W roku 2009 rozważano powrót do tramwaju, do trasy do Sopotu, no jednak pomysł pozostał jedynie pomysłem i zrezygnowano z niego.
2: Magazyn lokalny.
9: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Są kolorowe, uśmieszają ból, a w najgorszym wypadku można w nie krzyknąć. Gdańska Fundacja Trzymaliny już od 4 lat szyje poduchy serca, które następnie trafiają do pacjentek po mastektomii. Ta niewielka poducha ma szczególną moc, mówi Katarzyna Brożek, dyrektorka fundacji.
10: No właśnie, wy znalazłyście sposób na to, żeby pomagać, biorąc w dłoń igłę, nitkę.
11: Tak, paradoksalnie przed zrodzeniem się pomysłu założenia fundacji ja nigdy absolutnie nie szyłam. Co więcej, nadal się nie uważam jakimś specjalistą, nie jestem krawcową. Natomiast maliny są świetnym dowodem na to, że jeśli rodzi się w naszej głowie pomysł na pomoc, na w ogóle jakiś rozwój, robienie czegoś nowego, to po prostu trzeba to robić. Nie skupiać się na barierach, na trudnościach, bo te osoby się znajdą, żeby zrealizować ten pomysł. I tak, trzy maliny powstały ponad 4 lata temu. I dzisiaj mamy na koncie prawie 20 tysięcy poduch i torebek, które przekazałyśmy i pomorskim onkologiom, ale też na południu Polski, pod Warszawą. Mamy taką zasadę, żeby raz na kwartał pojechać do innego województwa i tam zarażać malinowym pomysłem szycia poduch i torebek dla kobiet, które są po zabiegu mastektomii.
10: No właśnie, te poduszki są potrzebne, bo one pomagają?
11: Tak, to jest konkretna pomoc. Jak pojawia się ktoś u nas po raz pierwszy, to na początku patrzy z takim trochę niedowierzaniem.
10: No bo poduszka?
11: Tak, o co chodzi? Jakieś kolorowe, spotkały się baby, czasami też panowie do nas przychodzą i szyją. Natomiast Na szczęście na naszych sieciach pojawiają się też kobiety, które dostały te nasze malinowe gadżety i one są takim żywym dowodem na to, że to jest potrzebne. Poducha jest w kształcie serca, ma bardziej wyciętą tą część taką, którą wkładamy pod pachę, bo po zabiegu mastektomii jest utrudniony przepływ limfy. Tam wszystko boli po prostu. Chodzi o to, żeby też nie robić przykurczu, żeby odbarczyć, żeby złagodzić ten ból. Więc ta poducha jest przekazywana pacjentce zaraz po zabiegu mastektomii, jak wyjeżdża z bloku operacyjnego. Taka pielęgniarka przychodzi z taką poduchą. Kiedyś jedna z dziewczyn powiedziała, że ta poducha jest takim miejscem, które łapie wszystkie nasze emocje i myśli, które są parę dni po zabiegu. Jest świetnym gadżetem do wypłakania się i wykrzyczenia wszystkich emocji, kiedy to wszystko po prostu boli po operacji. Więc ta poducha jest na początek. A potem, jeśli pacjentka ma dreny, przypomnijmy, że dreny są jakby odczepiane, nie wiem, jak to tak profesjonalnie nazwać. Generalnie dzięki drenom odpływa ten taki brud z miejsca operowanego do butelki zwanej butelka Redona. Więc czasami ta pacjentka wychodzi z jedną butelką, a czasami z paroma. Więc teraz sobie wyobraźmy brak komfortu w przemieszczaniu się, kiedy tu mi jakieś sznurki w ogóle odchodzą od miejsca operowanego. Muszę je mieć, bo to miejsce musi być oczyszczane. I jeszcze jakieś buteleczki, które co jakiś czas muszę wylewać ten płyn. No więc dzięki jednej pacjentce wpadłyśmy na pomysł, żeby szyć takie po prostu kolorowe torebki. Żeby sobie dziewczyna mogła przewiesić przez ramię, wrzucić taką torebeczkę i po prostu pójść na spacer.
1: Czyli tak naprawdę ułatwiacie życie, pozwalacie się jakby wdrożyć na nowo do tego życia.
11: Tak. Pomagamy nie ograniczać się przez operację. Ja też sobie myślę, że jak ostatnio na szyciu w Wojewódzkim Centrum Onkologii przyszła dziewczyna, która dostała od nas tą poduchę i dziś przeczytała o nas i postanowiła przyjść na szycie. I ona mówi, Boże, jak fajnie jest uszyć taką poduchę, bo ja wiem jako pacjentka, co ja sobie pomyślałam, jak dostałam ją, a dzisiaj ja uszyłam dla kogoś. Więc to jest takie, wiecie, to jest, jak robimy coś dla kogoś, to z jednej strony pomagamy tej osobie, ale z drugiej strony my sobie bardzo pomagamy. Myślę, że dzielenie się dobrem po prostu buduje nas.

0: Z cukru moja mama miała taką sukienkę w taką kratę na przykład. Więc tak, nasze domy były magazynami. Początki były trudne, natomiast byliśmy bardzo zmotywowane do tego, żeby to robić, bo wiedziałyśmy, że to jest szalenie potrzebne i chcemy w to wchodzić. No a potem na szczęście pojawili się sponsorzy, osoby, które przekazywały nam pieniądze, też przekazywały nam firmy materiały. Do tej pory tak się dzieje, że firmy czasami na jakieś skrawki materiałów przekazują, które już jakby nie są im potrzebne, a nam idealnie pasują na właśnie na przykład na prep. Więc to jest właśnie to, co ja powiedziałam na początku. Pomysł jest, widzimy na początku masę trudności i to, że w ogóle to nie wypali, ale po prostu się pojawiają ludzie i rozwiązania i to idzie, nie?
1: Mhm. Ale jak wiedziałyście, że akurat poduszka o takim kształcie będzie pomocna?
0: Ja w ogóle o poduchach przeczytałam ze strony Stowarzyszenia Patchworkowego w Polsce. Tak, jest takie coś w Polsce, gdzie takie szalone kobiety szyją kolorowe, cudne patchworki. Jedna z nich pojechała do Hiszpanii i tam zobaczyła te poduchy, a poduchy w ogóle przyszły ze Stanów. Wiele, wiele lat temu jedna z pielęgniarek zachorowała na raka piersi i jej ciotki uszyły jej taką poduchę, żeby właśnie ją wkładała pod pachę od strony tej, gdzie miała operację na piersi. No i tak się pomysł rozkręcił. Wiecie, słodowy, zrób to sam, no nie? Po prostu potrzeba matko rozwiązań i ona wpadła na taki pomysł, który się po prostu rozlał po świecie i też w Polsce. Ponad 4 lata temu bardzo dużo osób szyło w Polsce poduchy. Trochę jeszcze jest takich grup, które szyją gdzieś tam w różnych regionach. No my postanowiłyśmy założyć fundację, żeby się do tego zabrać tak profesjonalnie. Wiecie, to też jest inaczej, jak fundacja idzie po prostu po kasę do jakiejś firmy i pokazuje konkret. To też jesteśmy po prostu bardziej wiarygodne i budujemy tą markę po prostu od paru lat. A że maliny to taki krzak, który wszędzie się rozrasta, to mamy to szczęście do sponsorów, do wolontariuszy, a myślę, że największą bazą są właśnie ci wolontariusze, którzy jeżdżą w bardzo różne miejsca z nami. Będziemy na plebanii szyć. No, szyłyśmy już w bardzo różnych miejscach. Ja wychodzę z założenia, że absolutnie wszędzie trzeba iść z dobrą nowiną zwaną profilaktyka, bo też na szyciach mamy fantomy piersi. I uczymy kobiety, w jaki sposób wykonywać samo badanie piersi. Rozdajemy ulotki, które można sobie powiesić na lusterku w łazience i pamiętać o tym, żeby raz w miesiącu zbadać się. Mówimy o tym, jak ważne jest USG piersi, jak mamografia jest szalenie ważna. Wiecie, my żyjemy tutaj, Trójmiasto ma 3 onkologie, czego 2 to są breast cancer unity i to są miejsca, gdzie pracują sami profesjonaliści, którzy dziennie widzą po prostu ogrom kobiet i badają bardzo dużo tych piersi, więc mają ogromne doświadczenie, więc mamy to szczęście. Natomiast no, są też mniejsze miejscowości, gdzie trzeba tak naprawdę zachęcać i mówić, że to jest ważne, że my w ogóle musimy znać swoje ciało, bo czasami słyszę, ja nie wiem, jakie ja mam piersi w ogóle, my się nie dotykamy. To jest, dla mnie to jest w ogóle cały czas zaskakujące, bo niby jesteśmy takim cywilizowanym miejscem, a tutaj jednak okazuje się, że zapominamy o takich podstawach. Mhm. Dziewczyna idzie do kosmetyczki, ale już na badanie to nie za bardzo.
1: A nie macie wrażenia, że przez te 4 lata uratowałyście jakieś życie?
0: Ja raczej chodzę z taką myślą, która zawsze jest tak potwierdzana na każdym szyciu, po każdym szyciu. Bo na tym spotkaniu, wiecie, z jednej strony szyjemy serducha i torebki.
1: No, ale rozmawiacie.
0: Tak. I z jednej strony właśnie zmieniamy rzeczywistość tych pacjentek. Z drugiej strony uczymy samobadania, mówimy o profilaktyce. Jeśli przynajmniej jedna dziewczyna po tym spotkaniu pójdzie się przebadać, to jest uratowany faktycznie człowiek. Bo nawet jeśli okaże się, że ma jakąś zmianę w piersi, to bardzo szybko można zareagować. Z trzeciej strony, wiecie, ja znam parę osób przynajmniej, które poszły na kurs krawiecki po tym szyciu, które w ogóle się wkręciły w szycie
1: zmiana
0: maszyn.
1: Życia.
0: Tak, i mają w domu rozłożone maszyny i szyją różne rzeczy. To też jest fajne w ogóle. A po czwarte, ja sobie myślę, że my chorujemy na taką chorobę zwaną samotność. A to jest miejsce, gdzie po prostu się możemy spotkać przy herbacie, pośmiać się, pogadać, zawiązać nową znajomość.
1: Może i wcale to nie trzeba być mistrzem szycia.
0: Absolutnie nie. Ostatnio nawet przyszła dziewczyna ze swoim mężem. Przyszła Iza na przykład z synem i z córką. Wiecie, to też jest fajne, bo to jest taka forma trochę integracji rodzinnej. Kiedyś mój brat przyszedł do mnie na szycie. On odpowiada za proces produkcyjny i mówi, siostra, nie, tutaj jest za mało ludzi, tam jest za dużo, ci za wolno. Więc wiecie, to też jest cudowne, bo mój tata na przykład przychodził na wszystkie szycia i to był w ogóle ekspert szyciowy, no nie? On tam pouczał wszystkie panie, jak się szyje.
1: Za wolno, za wolno.
0: Za wolno, za wolno.

0: Expo czy coś tam, więc no fantastyczne spotkanie i ja tam jestem namodowana, cieszę się, że mam to co 2 tygodnie, to taka terapia.
1: No właśnie, ale są takie osoby wkręcone, które przychodzą?
0: Tak, z mojej firmy, w miejscu, w którym ja pracuję, jest 10 osób, które na stałe są w Malinach. Więc my wychodzimy z pracy i potem w piątek idziemy gdzieś tam na szycie, więc udało się stworzyć chyba wolontariat pracowniczy. Tak, mam stałą ekipę 10 fantastycznych wolontariuszy, którzy są od początku, którzy przy różnych zmianach, przy różnych trudnościach mówili: Kasia, jesteśmy. I to wiecie, to też jest ogromna wartość, bo ja wiem, z kim to robię. To nie jest tak tylko, że Maliny to moje, tylko Maliny są nasze. Jeśli któryś z tych wolontariuszy mówi: Kasia, bo trzeba było zrobić na naszym szyciu, to jest fajne, bo oni to czują, że to jest ich, no nie? I to jest piękne. I kiedy trzeba coś tam podzielić się pracą, coś pomóc, to oni są po prostu, więc to nie jest tylko tak, że przychodzą, odbębnią i wyjdą, tylko jak ja poproszę o coś, to oni jak najbardziej są otwarci na to, bo to jest ich.
1: Mm-hmm. A jak wygląda ten proces? Szyjecie jakiś zestaw poduszek i potem osobiście je rozwozicie po
0: szpitalach? To jeszcze wcześniej mamy proces. To już jest w ogóle, to jest wisienka na torcie.
1: Aha, szycie to wisienka, okej.
0: Po pierwsze musimy zdobyć kasę. Więc pisanie wniosków, granty, chodzenie, proszenie się. Jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o żebractwo. I to każdy wolontariusz, każdy człowiek, który zarządza fundacją i stowarzyszeniem, to powie. Oczywiście czasami te pieniądze przychodzą same. Nie powiem, że nie. To jest po pierwsze. Potem kupujemy, potem zawozimy. My mamy takie szczęście, że od 4 lat nam nie materiał firma z Wejherowa, która w ogóle robi kanapy. Tak, by the way, robią fajne rzeczy, ale dzielą się dobrem i kroją, bo mają po prostu do tego sprzęt. Potem mam taką fantastyczną panią, która sama chorowała na raka piersi. Już jest w cudownym wieku senioralnym i ona sobie w domu zszywa te serducha, tak żebyśmy mieli tak zwane flaczki do wypełnienia wypełnieniem. Więc ona nam zszywa fajnie te poduchy, przygotowuje nam je. Potem mamy miejsce, gdzie szyjemy. Zabawne jest to, że mamy kalendarz zajęty do przyszłego roku, do października.
1: Okej.
0: Okay. To jest cudowne, to śmiesznie trochę brzmi, jak ktoś do mnie przychodzi, żeby się umówić, to mówię: okej, nie ma problemu, tylko tak za rok.
1: Za rok wpadniemy poszyć.
0: Więc mamy listę rezerwową miejsc, gdzie możemy poszyć. I wtedy się spotykamy i tam wypełniamy te serducha taką kulką, takim wypełnieniem i zszywamy igłą i nitką. A to wypełnienie jest na tyle ważne, że pacjentka może wrzucić taką poduchę do pralki i po prostu sobie ją wybrać, odświeżyć. I ta poducha wraca do swojej wielkości, okay, kształtu i przez parę dobrych lat może pełnić różne funkcje, bo to wiecie, potem podkarczyk można podłożyć, no
1: przyda
0: wiadomo.
1: Się.
0: Tak. A torebki już szyjemy na miejscu i potem faktycznie dostarczamy. Ostatnio jechałam na przykład w sobotę do Słupska tam zawieźć. Ale to jest fajne, bo się wyrobiła już taka ścieżka komunikacyjna, kiedy nam mówią, że potrzebują kolejnych. Wiecie, to też jest fajne, że onkologowie same
1: czekają
0: dzwonią
1: na was.
0: Tak, i to jest też dowód na to, że one się faktycznie przydają, te poduchy i torebki. No więc zawiozłam tam 110 poduch i 100 torebek. Tyle nam się udało uszyć przez 3 godziny. To jest taka liczba, która mnie cieszy już. To jest jakiś konkret.
1: To jest
0: także
1: satysfakcjonująca liczba.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Jakbyście mniej uszyli, to już by nie byłabyś zadowolona ze swoich pracusiów.
0: Nie, bardzo byłabym zadowolona. Były takie momenty, że się szyliśmy mniej, bo się też uczyliśmy, trafialiśmy do grup, które nigdy nie szyły, więc trzeba było tego nauczyć. Słuchajcie, to chodzi o to, że tam się dzieje przez 3 godziny dużo dobra. I to jest kluczowe. Oczywiście, że ilość jest ważna, bo jeśli zawiozę więcej, to po prostu nie będziemy musieli za miesiąc tam przyjechać. Natomiast chodzi o całkiem coś innego. To chodzi o jakość tego spotkania. A te spotkania po prostu dają dużo dobra innym, nam. I tam jest cała masa gigantycznej energii.
1: Mhm, ale te liczby też pokazują, jak wiele kobiet choruje.
0: Tak, i to z roku na rok coraz więcej. Wiecie, jeśli my przestaniemy, musimy przestać myśleć o badaniach profilaktycznych jako o
1: źle koniecznym.
0: To po pierwsze, i jako szukaniu nowotworu. Jak jadę do dentysty, to nie szukam, że będę miała dziurę. Po prostu chodzę do dentysty, dlatego że trzeba dbać
1: o ząbki.
0: Żeby nie doprowadzić do momentu, że trzeba będzie wyrywać, będą zgorzale inne tego typu historie. Chodzę do fryzjera, bo chcę mieć fajne włosy, no nie? I fajnie wyglądać. Nie wiem, paznokcie, chcę zadbać o cerę. To dlaczego my nie dbamy o to, to jest to, co nosimy na co dzień. W zasadzie, no, kiedyś moja serdeczna koleżanka, która jest psychologiem, powiedziała mi zdanie, które jest po prostu dla mnie mega istotnym zdaniem. Jesteś wszystkim, co masz. Gosia, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiam,
0: Gosia. Jeśli my sobie uzmysłowimy to, że mamy, jesteśmy wszystkim, co mamy, no to jesteśmy domem, który nosimy 24H przez całe swoje życie. Daj Boże, jak najdłuższe i zdrowe. Ale no, my musimy zadbać o nie. Jeśli sami nie zadbamy, no to tego nikt nie zrobi za.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Nie każdy wie, ale w sercu Sopotu znajduje się otoczone wałem i fosą porośnięte bukowym lasem wczesnośredniowieczne, datowane na VIII wiek, Grodzisko. Pierwsze badania tego miejsca niemieccy specjaliści przeprowadzali już w 1885 roku. Dziś funkcjonuje jako skansen archeologiczny, będący oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Co zobaczymy wewnątrz? Kto zamieszkiwał to miejsce? Czy to jedyne takie miejsce na Pomorzu? Na te wszystkie pytania odpowiedzieli mi Dawid Brzozowski i Karolina Cząstka Świątkowska z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, oddział Grodzisko Sopot.
4: Grodzisko w Sopocie jest jednym z oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i myślę, że jedną z takich bardzo ciekawych, nie do końca oczywistych atrakcji na mapie Trójmiasta, do której serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic. Natomiast same grodziska to jest temat, myślę, że bardzo ciekawy, niezwykle frapujący. Mówiąc najprościej, są to pozostałości po grodach wczesnośredniowiecznych, czyli tutaj mówimy o okresie X początku i XI stulecia, które funkcjonowały na terenie całej Polski. Są takim elementem bardzo charakterystycznym dla terenów Słowiańszczyzny. Miały one różne funkcje. Część z nich miała charakter obronny. Mogły one być również zamieszkiwane przez mieszkańców. Wtedy mamy często do czynienia z grodem oraz tak zwaną osadą przygrodową czy podgrodową, która mogła wytwarzać różne dobra na potrzeby właśnie grodziska. To, na którym się znajdujemy, czyli Grodzisko w Sopocie, w skali mapy Pomorza, grodzisk pomorskich, jest takim grodziskiem średniej wielkości, które funkcjonowało w IX i w X stuleciu.
5: Jak ono wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj, co możemy zobaczyć?
6: Dawniej w Nagrodzie zamieszkiwało około 50 osób, nie tylko byli to wojowie, ale też i różnego rodzaju rzemieślnicy, osoby zajmujące się rolą, tak, czy chociażby zwierzątkami. Dzisiaj możemy zobaczyć zrekonstruowanie chaty, chociażby uzbrojenia, czy zrekonstruowaną chatę Gercarza, w którym widać, że jednak ktoś się taką funkcją też zajmował, prawda? Możemy zobaczyć też oczywiście rekonstrukcję bramy, wieży strażniczej oraz rekonstrukcję palisady. Nasyp ziemny, wał, jest on historycznie zachowany.
5: W jakich latach mieszkali tutaj ludzie? Były to początki średniowiecza, ale czy jesteśmy bardziej wskazać konkretne jakieś lata i mniej więcej przez ile lat to było?
4: Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, które są w stanie nam przybliżyć okres funkcjonowania grodziska w Sopocie, to było ono tutaj prowadzone już od początku XX stulecia. Natomiast na podstawie prowadzonych badań archeologicznych zostały wydzielone dwie fazy funkcjonowania tego miejsca. Pierwsza to faza, moment funkcjonowania tego grodziska między VIII wiekiem a połową wieku IX. Grodzisko miało wtedy charakter takiej osady otwartej, czyli nie mieliśmy wałów. Natomiast od połowy wieku IX do wieku X ten gród funkcjonował w takiej formie, jaką możemy dzisiaj zobaczyć. Natomiast następnie on w trakcie swojego funkcjonowania uległ kilkukrotnemu spaleniu i na początku XI wieku został spalony ostatecznie i mieszkańcy już tutaj nie powrócili.
5: Jak wyglądało życie codziennych tutaj średniowiecznych Sopocian, że tak powiem? Jak wyglądały ich domy? Czym się zajmowali mieszkając tutaj nad morzem?
6: Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, musieli uprawiać ziemię, żeby mieć, że tak powiem, stałe pożywienie. Jakieś zwierzątka też musiały tutaj być hodowane. Przede wszystkim obróbka bursztynu. Bałtyk, który jest bogaty w tak zwane złoto Bałtyku. Odnalezione zostały też tutaj narzędzia, które świadczą o obróbce bursztynu. Zostało znalezione też dużo pozostałości ceramiki,
4: jak mieszkali mieszkańcy z Pomorza i Sopotu ponad 1000 lat temu. To jest bardzo ciekawe pytanie. Na podstawie wyników badań archeologicznych udało się odkryć tutaj ślady półziemianek, czyli chat, które były jakby częściowo zagłębione w ziemi. Najczęściej one miały kształt zbliżony do kwadratu i to również taka tradycja bardzo charakterystyczna dla terenów Słowiańszczyzny. Zresztą po dzień dzisiejszy, nawet jak spojrzymy na domy, które są w naszym otoczeniu, one często mają formę i kształt trochę jednak bardziej zbliżoną do kwadratu. To są także te pozostałości tych bardzo starych, już ponad tysiącletnich tradycji. Chaty, które tutaj były odkryte, to są właśnie półziemianki zagłębione w ziemi. Następnie ściany, które budowano, były wykonywane z drewna. W każdej z chat znajdowało się palenisko i to było to miejsce, wokół którego w zasadzie toczyło się życie. One nie miały dużych rozmiarów. Najczęściej są to formy, które mają długość jednego z boków od 5 do 6 metrów. I w takiej chacie często żyła cała wielopokoleniowa rodzina, przy czym musimy pamiętać, że długość życia w okresie wczesnego średniowiecza była zdecydowanie krótsza niż obecnie. Także osoba w wieku 40 lat albo osoba w wieku 50 była już uznawana za osobę bardzo sędziwą. Natomiast pamiętajmy również o ogromnej śmiertelności dzieci. Także jak dzieci już dorosły do wieku lat 7, czyli przeszły ten jeden z trudniejszych okresów w życiu człowieka, czyli ten okres bycia dzieckiem i chorób dziecięcych, były już osobami bardzo odpornymi i silnymi.
5: Ile takich chat tutaj mogło żyć? To mówiliście wcześniej Państwo około 50 osób, ale nie powiedzieliśmy w sumie, ile osób mieszkało mniej więcej w jednej rodzinie. Tak więc ile takich domostw tutaj na terenie Grodziska w Sopocie było?
4: Obecnie na terenie Sopockiego Grodu mamy zrekonstruowanych 5 chat. W takiej chacie mogło żyć nawet do 10 osób. Także rzeczywiście to nie były takie domy bardzo, bardzo luksusowe. Przy czym jak mówimy o większej ilości osób żyjących na terenie Grodziska w Sopocie, musimy również pamiętać o osadzie podgrodowej, która również w okolicy bezpośrednio Grodu najprawdopodobniej mogła funkcjonować. Niestety jej relikty nie zachowały się do naszych czasów.
5: A jak już o tym wspomnieliśmy, to czym jest taka osada podgrodowa?
4: Osady podgrodowe pełniły różną funkcję. Najczęściej były to nieduże osady znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Grodziska i ich zadaniem było albo wytwarzanie różnych dóbr na potrzeby funkcjonowania Grodu, albo mieszkała tam część mieszkańców. Grodziska także mogły pełnić funkcję miejsca schronienia, czyli te osoby, które żyły w bezpośrednim sąsiedztwie w momencie zagrożenia, mogły chronić się również na terenie Grodu. Także nie tylko były to miejsca, które służyły do, w którym większość mieszkańców mogła żyć, ale także były to miejsca, które służyły do schronienia.
5: Powiedzmy ogólnie o Grodziskach, coś więcej. To w Sopocie było dobrze zachowane i właśnie jak wygląda to ogólnie rzecz biorąc, już nie patrząc konkretnie na Sopot, ale też na inne w okolicy, jak wyglądają takie dzikie Grodziska?
4: Jeżeli chodzi o Grodziska na terenie Pomorza, jest ich bardzo dużo. Tutaj Grodzisko w Sopocie jest jednym z Grodzisk lepiej zachowanych, to znaczy udało się tutaj do naszych czasów pozostałe ślady wałów. W trakcie badań archeologicznych udało się odkryć pozostałości obiektów mieszkalnych, czyli wcześniej wspomnianych półziemianek. Natomiast na terenie Pomorza tych grodów mamy dość dużą ilość. Jeśli chodzi o grody, które funkcjonują również jako rekonstrukcje, no tutaj podobnym miejscem, które myślę też warto zobaczyć, to jest znajdujące się niedaleko Starogardu Grodańskiego Grodzisko w Owidzu. Jest to jedno z większych grodzisk na terenie Pomorza. Natomiast w samym Trójmieście, to myślę też jest taka ciekawa rzecz, również funkcjonowały grodziska. I wbrew pozorom Trójmiasto ma bardzo długą i ciekawą tradycję, bo ponad tysiącletnią. Być może mieszkańcy w momencie, kiedy doszło do ostatniego zniszczenia tutaj Sopockiego Grodu, również szukali schronienia i taką koncepcją, gdzie mogli się udać, są to tereny Gdańska, gdzie również funkcjonował gród, ale także w Gdyni, między innymi na Oburzu, Oksywiu, również w Tuchomku, w Salinie. Jest także kilka miejsc, które no, podejrzewamy, że mogły funkcjonować jako grodziska. To jest między innymi no, domniemane grodzisko w Redzie. Tutaj cały czas spór naukowców funkcjonuje. Także ich na terenie tutaj na naszego bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, czy na terenie Trójmiasta, była całkiem spora ilość. Czyli to są te miejsca, gdzie obecnie funkcjonują albo współczesne miasta, albo stanowią one obecnie część czy Gdyni, czy Gdańska. Także zdecydowanie Trójmiasto ma bardzo długą tradycję.
5: Co konkretnie zobaczymy u Was oprócz pozostałości, oprócz rekonstrukcji grodziska, które tu kiedyś funkcjonowało? Mamy budynek, który pełni funkcję, jak my nie mam pewnie, typowo muzeum.
4: Oprócz samego grodziska w Sopocie, skansenu, który ma, jest dość ciekawym obiektem, bo jest to skansen archeologiczny, również część oddziału stanowi pawilon edukacyjno-wystawienniczy, który, tak jak Pan wspomniał, pełni funkcję, powiedzielibyśmy, bardziej tradycyjnego muzeum. Tutaj prezentujemy kilka wystaw. Na parterze wystawę stałą związaną z grodziskiem w Sopocie oraz bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic, żeby nas odwiedzić, również ze względu na wystawy czasowe. Funkcjonujemy w cyklu rocznym i wystawy czasowe tworzone tutaj przez nasz oddział są zmieniane co roku i wszystkie wydarzenia, które mają miejsce także w ciągu roku, te wystawy są dla nich jakby takim motywem przewodnim.
5: A wracając do wystawy stałej, to tak szybciutko, co tam zobaczymy konkretnie? Między innymi takie najciekawsze rzeczy, takie perełki.
4: Myślę, że jedną z takich perełek, na którą warto zwrócić uwagę, i to dlaczego grodzisko w Sopocie było bardzo szczególnym miejscem, to jest kolekcja zabytków bursztynowych. Przy czym są to paciorki, są to tak zwane półfabrykaty, czyli przedmioty, które zostały rozpoczęta ich produkcja, ale nie zostały one ukończone. I co ciekawe, z badań prowadzonych na terenie grodziska w Sopocie, w tej chwili w kolekcji muzeum jest blisko 1,5 kg bursztynu. Zresztą w trakcie badań archeologicznych udało się trafić na ślady miejsca, w którym najprawdopodobniej funkcjonowała pracownia bursztynnicza. Przy czym są to zabytki, które znamy z badań już z wieku XX, z okresu powojennego. Natomiast badania też były prowadzone na początku wieku XX, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I z artykułu, który w zasadzie jest jedynym śladem po tych badaniach, też mamy informację, że był również tu odkryty bursztyn. Niestety w trakcie wojny zabytki z lat 20. i 30. zaginęły. Także przede wszystkim bursztyn, ale również duża kolekcja ceramiki, która jest charakterystyczna dla grodzisk na terenie Słowiańszczyzny. Tutaj pochodzi kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki. Ponadto pozostałości uzbrojenia, a także, uwaga, ciekawostka i taki cymesik, drewniana łódeczka, będąca zabawką dziecięcą. Jest to rzecz oczywista, ich tego typu przykładów nie ma zbyt wiele. Kilka łódeczek również drewnianych, będących najprawdopodobniej zabawkami dziecięcymi, ale niektórzy badacze również wiążą je z symbolami bardziej magicznymi, ze sferą wierzeniową, ze sferą magiczną. Ta z grodziska w Sopocie rzeczywiście jest takim smaczkiem i cymysikiem. Inny ciekawy przedmiot, który jest w naszej kolekcji, to jest pozostałość srebrnej monety pochodzącej z terenów arabskich. Pozostałość dirhema, czyli monety arabskiej pochodzącej z początku, z okresu IX-X wieku. Dlaczego akurat ona pojawia się na terenie Sopotu i o czym ona świadczy? Dirhemy były bardzo szczególną formą monet, dlatego że stanowiły bardzo czystą formę kruszcu. A musimy pamiętać o tym, że w wczesnym średniowieczu podstawą wymiany gospodarczej, wymiany towarowej, czy formą opłaty za nią, nie były monety czy pieniądze w takim tego słowa rozumieniu, jak mamy współcześnie, tylko istotna była waga i czystość kruszcu. A te monety pochodzące z terenów arabskich czy kalifatów były kruszcem niezwykle czystym. Ciekawą rzeczą jest to, że jest to fragment monety. Powiedzielibyśmy sposób wydawania reszty. Załóżmy, jeżeli chleb kosztował powiedzmy jednego dirhema, w takim powiedzmy dużym uproszczeniu, i chcieliśmy kupić pół bochenka chleba, po prostu monetę przecinaliśmy na pół. Także patrząc dość obrazowo, oczywiście jest to ogromne uproszczenie, bo ten proces był troszeczkę bardziej skomplikowane.
5: Na zakończenie naszej rozmowy, gdzie w takim razie konkretnie znajduje się grodzisko w Sopocie?
4: Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego grodziska. Znajdujemy się przy ulicy Hafnera 63 w Sopocie. Grodzisko jako oddział funkcjonuje od wtorku do niedzieli w godzinach między 9 a 17. Serdecznie zapraszamy także, żeby zerkać na naszą stronę na Facebooku. Grodzisko w Sopocie, skansen archeologiczny, gdzie się znajdują wszystkie informacje o tym, co się u nas dzieje aktualnie i jakie wydarzenia są organizowane w najbliższym czasie, także warsztaty, formy zwiedzania grodziska również dla grup, jak i dla osób indywidualnych. A także zachęcam, żeby zerkać na stronę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie także znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o tym, co się u nas dzieje i jakie formy aktywności proponujemy.
2: SK2. Magazyn lokalny.
7: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jej konika na biegunach kochają kolejne pokolenia, a ona nadal nam śpiewa na sen. Urszula to wokalistka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Nam udało się z nią porozmawiać w Sopockiej Operze Leśnej, gdzie, jak podkreśla artystka, czuć wyjątkową magię.
8: Czego wciąż ci brak? No chyba już niczego teraz.
9: Absolutnie niczego. Jak się wiąłam, to mówiłam, Boże, mój kochany, jakie to są emocje. Mimo wszystko, że no, mimo tego, że śpiewam 10 lat, to ponadto jednak te emocje, jak widzę tak ludzi, którzy mają takie serducha na dłoni, to po prostu robi się bardzo, bardzo przyjemnie.
8: No właśnie, ta opera leśna nadal wyzwala emocje?
9: No wyzwala, okazuje się. Mnie to bardzo cieszy, że ona wyzwala te emocje w coraz to młodszych pokoleniach. To jest w ogóle cudne, że ta magia tego miejsca na nich też działa i to jest cudo.
8: No właśnie, to jest też niesamowite, że łączy pokolenia, bo obok mnie siedziała taka rodzinka i dziecko, to jest ta Urszula, to jest ta, to od konika.
9: No to konik właśnie, konik łączy pokolenia.
8: Ten pierwszy koncert tutaj, jak pani wspomina?
9: Pierwszy w ogóle? Nie, no mój pierwszy to był może nie solowy, ale ja byłam jako amator w chórkach towarzyszących wykonawcom w roku 80.
8: Od tego się zaczyna.
9: No i to był właśnie pierwszy mój taki występ, kiedy byłam na tych deskach właśnie sopockich.
8: Te deski się zmieniają, czy nadal są takie same?
9: Nabierają trochę innego charakteru, ale to jest też naturalne, bo technologia idzie do przodu, coraz więcej jest pięknych rzeczy dookoła. Ten artysta robi się troszeczkę taki trybikiem w machinie, ale jest okej, jeszcze jest okej. Zachowujemy jeszcze ciężar ważności jednak jest na artystów, to dobrze.
8: Co się czuje, kiedy cała publiczność śpiewa tekst?
9: Nie, no to jest piękne, no tak pytasz, no jak mam ci to powiedzieć, po prostu...
8: Zawsze zazdroszczę.
9: Robi się cieplutko na sercu i ja widzę sens wtedy tego, co robię i dodaje mi to na pewno bardzo duże siły.
7: A teraz o historii powstania Fundacji Sprawni Inaczej, o jej ponad 30-letniej działalności i planach na przyszłość. Rozmowa z założycielką Justyną Rogińską oraz Darią Kara-Chodzienną. Pytania zadawała nasza reporterka Agnieszka Kusior.
10: Historia sięga roku 89, czyli w tym roku kończymy 34 lata funkcjonowania. Ja się nazywam Justyna Rogińska i jestem założycielką Fundacji Sprawnie Inaczej. Jestem zarówno fundatorem, jak i wieloletnim prezesem zarządu. W tym czasie fundacja stopniowo rozwijała się. Początek był w Gdańsku. Później rozprzestrzenialiśmy się bardzo mocno. Fundacja jest fundacją ogólnopolską. Mieliśmy swoje takie przyczółki, oddziały w Nowym Dworze Gdańskim, w Lublinie. Te miejsca już są usamodzielnione. We Wrocławiu, no tam ze względu na wiek osób, które się tym zajmowały i brak następców, wygasło to działanie, chociaż jakby nie do końca, bo ślady naszej działalności tam pozostały i pamięć o fundacji również. Obecnie mamy placówki w Miastku, w Bytowie, w Kościerzynie i w okolicach Kościerzyny, we wsiach Stara Kiszewa, Wygonin, Konarzyny. W tych miejscowościach prowadzimy działalność statutową, która określona w statucie jest jako tworzenie stałych miejsc pobytu dziennego czy też innego, bo tam statut nie określa, jakie to mają być dokładnie placówki, ale na pewno stacjonarne i profesjonalne dla osób niepełnosprawnych. I to na przestrzeni lat powstawało. Niektóre placówki mają kilka lat, niektóre placówki mają po 20 lat, inne placówki mają po 30 lat, a z statystyki zeszłego roku wynika, że obsłużyliśmy 518 osób z niepełnosprawnościami w tych miejscach, o których mówię.
11: Jakie działania wchodzą w skład tej organizacji?
10: Działania są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, jaki fundusz to obsługuje, tak? Bo są ściśle określone w różnego rodzaju ustawach i rozporządzeniach zasady. I my prowadzimy środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty terapii zajęciowej służą do oczywiście obsługi osób niepełnosprawnych, ale w kierunku takim, by te osoby mogły w przyszłości, jeżeli ich stan zdrowia pozwoli, podjąć pracę. Środowiskowe domy mają zupełnie inne zadanie. Tam osoby ani nie mają ograniczonego czasu, ani konieczności podejmowania pracy. Znaczy konieczności to może niewłaściwe słowo, ale oczywiście też mogą, ale nie muszą, tak bym to powiedziała. W tych placówkach prowadzona jest rehabilitacja wszechstronna, czyli jest fizjoterapia, różnego rodzaju ćwiczenia, terapia zajęciowa, uspołecznianie polegające na wycieczkach, wyjściach, integracji społecznej, organizowaniu imprez plenerowych, czy też udziału w tych imprezach. Także to jest bardzo, bardzo rozległa działalność i praca. Prowadzą ją oczywiście osoby odpowiednio przygotowane do tego. Zwykle to są ludzie z wyższym wykształceniem, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i asystenci osób niepełnosprawnych. Realizujemy też liczne projekty. Jeden z projektów to dotyczy dzieci i rehabilitacji psychoruchowej dzieci z terenów zaniedbanych strukturalnie. To się dzieje właśnie na wsiach, które na wstępie wymieniłam, właśnie w tych ośrodkach. W oparciu o zaplecze środowiskowych domów samopomocy, które posiadają i sale odpowiednie do rehabilitacji i sprzętu.
11: Co skłoniło Panią do założenia fundacji?
10: To trzeba sięgnąć wstecz, te 30 kilka lat. Wówczas w Gdańsku była jedna szkoła życia w Nowym Porcie, dwie czy trzy szkoły specjalne dla osób z lekkim upośledzeniem. Po ukończeniu tej edukacji osoby trafiały do domu, nikt się nimi nie zajmował, nie opiekował, poza rodziną oczywiście, czy też domy pomocy społecznej, bo też często rodzina nie dawała sobie rady i oddawała do bardzo źle funkcjonujących domów pomocy. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, pracowałam w różnego rodzaju placówkach i edukacyjnych, i leczniczych, i jakby bardzo dokładnie znałam los osób, które tych dzieci, które dorastają i potem trafiają donikąd. Nie ma dalszego ciągu. No owszem, była jakaś spółdzielnia inwalidów, ale to taka, no na pewno nie rozwiązywało to problemu. Także no głównym powodem była właśnie ta świadomość. Poza tym byłam też bardzo zaangażowana w działania Solidarności. Reprezentowałam taki resortowy zespół, który się zajmował generalnie szkolnictwem, a ja w tym zajmowałam się szkolnictwem specjalnym. Organizowałam wiele konferencji ogólnopolskich dotyczących osób niewidomych, głuchoniemych, niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo. Współpracowaliśmy również z resocjalizacją i robiliśmy konferencje dotyczące też tych problemów młodzieży, dzieci niedostosowanych społecznie. Stąd bardzo szeroką wiedzę miałam na temat stanu edukacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce.
11: I jak wyglądały te początki fundacji?
10: Początki zaczęły się w domu. Mieszkam we Wrzeszczu. No i po prostu tam się zaczynała działalność. Tak jak każda działalność. Trzeba zarejestrować, trzeba utworzyć konto bankowe, trzeba mieć REGON, trzeba mieć wszystkie prawne sprawy ogarnięte, że tak powiem. I do domu przychodzili ludzie. Bardzo pomogło mi radio, dlatego że byliśmy pierwszą organizacją tutaj w Gdańsku, pozarządową, która się zajmowała osobami niepełnosprawnymi. i radio prowadziło audycję. Po audycji był czas antenowy, gdzie ludzie mogli się zgłaszać. No wówczas bardzo, to było dla mnie takie wręcz szokujące, że po krótkiej informacji, że coś takiego powstało, że chcemy, tak, jeszcze nic nie mamy, prawda? Ale chcemy coś tam zrobić. Bardzo dużo było telefonów i wiele z tych osób, no, stanęliśmy na wysokości zadania, no bo poprzez te telefony, żeśmy się umawiali, przychodzili do mojego domu i zastanawialiśmy się, co tam dalej robić. Już w 90 roku, 91, to już w Gdańsku już organizowaliśmy pierwsze placówki. I tak jakby problem, który wyszedł na plan pierwszy, to były dzieci niepełnosprawne i edukacja. Wówczas tworzyliśmy na terenie kilku szkół, no na początku oczywiście w jednej, klasy autonomicznie funkcjonujące na terenie tam danej szkoły. Parę dobrych lat było przed tym, jak stworzono ustawę o integracji, o szkołach integracyjnych. Dzieci po prostu były jakby w odrębnej klasie, ale spotykały się na przerwach, na stołówce. No to są bardzo ciekawe opowieści, ale myślę, że one się nie zmieszczą w 15 minutach, bo to były bardzo intensywne. Znaczy my pracujemy bardzo intensywnie cały czas. Stąd jest ten dynamiczny jakby rozwój, żeby opowiedzieć historię całą, tak? I co, dlaczego, z czego to wynika, to wydaje mi się, że to na odrębne audycje, bardzo by było wskazane mówić o tym, bo mało się mówi o historii. My już przyjmujemy tramwaj niskopodłogowy czy autobus, jest rzeczą całkowicie normalną, że jakieś oznaczenia, jakieś tam groszki takie na przystankach dla niewidomych, czy linie, dla laski gdzieś tam, że to jest taka całkowita już norma. To jest od niedawna tak naprawdę. Nie było tego, trzeba było dźwigać, nosić te osoby, w ogóle być narażonym też na bardzo zły odbiór społeczny. Warto o tym opowiadać, bo myśmy rozpoczynali pracę zanim powstał Państwowy Fundusz Rehabilitacji. Całkowicie byliśmy zdani na własne siły i na pozyskiwanie środków samodzielnie, co teraz jest zupełnie inaczej, tak? Że czerpiemy z Państwowego Funduszu, czy z Ministerstwa Rodziny, czy z programów różnego rodzaju, no to wtedy to mogliśmy tylko dostać od osób fizycznych w zasadzie.
11: To jeszcze pytanie tutaj do Pani Darii, skoro już mówimy o funduszach. Pani zajmuje się fundraisingiem i chciałam się spytać, jak wygląda sytuacja z tym, czy jest dobrze, patrząc na to, że mamy teraz taką sytuację ekonomiczną, a nie inną, czy to jest ciężkie zadanie, czy takie średnie?
12: To oczywiście nie jest to łatwo, ale staramy się działać w różnych kierunkach, począwszy od poszukiwania wsparcia i środków. Społeczność bardzo aktywnie wspiera, chętnie dołącza się do naszych inicjatyw. Ja mam na imię Daria Karachodina, zajmuję się fundraisingiem, mediami społecznościowymi, takimi różnymi komunikacjami i podobną działalnością. I między innymi na razie działamy w kierunku na przykład takiej inicjatywy Ubrania do Oddania. Każda osoba może zgłosić się przez stronę Ubrania do Oddania i wybrać naszą organizację lub przynieść ubrania do nas. Wysyłamy to do magazynu Ubrania do Oddania. Rzeczy mają drugie życie, osoby potrzebujące mogą kupić te ubrania, a my jako fundacja dostajemy złotówkę za kilogram. Rozwijamy klub darczyńcy przy naszej fundacji. Poszukujemy aktywnie osób, którzy chcieliby wspierać nasze działania regularnie, co miesiąca wpłacając dowolne darowizny. Oczywiście też organizujemy dużo imprez dla lokalnej społeczności. Przy fundacji działa Dom Sąsiedzki przy Północnej i dzięki temu organizujemy różnorodne wydarzenia, pikniki, spotkania, też wspólnie z innymi organizacjami lokalnymi. Robimy takie już dość słynne imprezy, jak na przykład Święto Ulicy Północnej, czy Dzień Sąsiada. I dzięki temu możemy też promować naszą działalność, poszukiwać nowych osób do wspierania naszej działalności.
11: Chciałaby Pani się jeszcze na koniec podzielić jakimiś planami, wizjami na najbliższą przyszłość?
10: Ja się podzielę teraźniejszością. Przenosimy się, scalamy warsztat terapii zajęciowej, który dotychczas działał w dwóch lokalizacjach, na Niedźwiedniku i na Północnej. Przenosimy się z Niedźwiednika. Tu muszę zaznaczyć, że lokalizacja na Niedźwiedniku to było komercyjnie wynajęty lokal. No obecnie nie bardzo już nas było stać i bardzo ciężko organizacyjnie w dwóch miejscach nas przeprowadzić, więc się przenosimy tutaj. Jest to bardzo intensywny czas. Przeprowadziliśmy remont. To pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie miało tej ściany, było jednym dużym pomieszczeniem. Teraz za ścianą będzie pracownia komputerowo-poligraficzna. Po przeciwnej stronie też była duża sala, ponieważ to jest stara szkoła, więc duże pomieszczenia takie klasowe były i tam powstały też dwie nowe pracownie, więc duży remont, duży wysiłek w staraniu o środki, o to, żeby przygotować tutaj miejsca dla grup, które przejdą. Tak samo musieliśmy robić remont piwnicy, cały czas to robimy, przygotowujemy miejsca na przyjęcie wszystkich osób, które są teraz na Niedźwigniku, przejdą tu do nowych pracowni i to jest jakby taki priorytet, czyli żyjemy, można powiedzieć, z dnia na dzień, przenosząc, przewożąc, przemieszczając. No, no najbliższe plany to na pewno można powiedzieć o pikniku, bo robimy cztery, jak kiedy tu Gaszka mówiła o tych takich imprezach lokalnych, ale są też nasze, przez nas robione pikniki.
2: Magazyn lokalny.
7: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Idealnego ryżu szukałem kilka miesięcy, mówi kucharz Łukasz Stankiewicz, który jako jeden z pierwszych serwował kuchnię azjatycką w Trójmieście. Dziś Stankiewicz ma swoją restaurację i tam nadal czaruje przy woku. Na ostro, słodko czy na kwaśno? Jaka jest kuchnia azjatycka i czemu pad thai to ulubione danie Gdynian? Przenosimy się do Wok & Fire i tam moja rozmowa z Łukaszem Stankiewiczem.
8: Z kuchni zagranicznych najbardziej kochamy tę włoską, no bo wiadomo, pizza, makarony. Ale kuchnia azjatycka coraz bardziej kradnie nasze serca. I skąd ten fenomen, dlaczego tak się zdarzyło?
13: Tak, azjatycka kuchnia teraz jest na topie. Wydaje mi się, że jest to kwestia świadomości naszych gości w temacie różnych kuchni. Była już moda na kuchnię włoską, na francuską. Była moda na sushi, była moda na rameny, no i teraz szeroko pojętą kuchnię azjatycką. Dlaczego tak jest? No co jakiś czas to się po prostu zmienia. Ludzie chcą czegoś nowego, posmakować czegoś orientalnego. No i tutaj zapraszamy wtedy do azjatyckich, do skosztowania azjatyckich smaków.
8: No właśnie, te smaki trochę przypominają polską kuchnię?
13: Nie, niestety nie. Jeżeli ktoś myśli, że są te smaki podobne do polskiej kuchni, to nie jest tak do końca, chociaż imbir jest jedną ze starszych przypraw polskich, można powiedzieć. Więc nie, no zupełnie inaczej smakują i zupełnie inne są techniki wykonania tych dań, zupełnie inaczej się je w innej kolejności dania azjatyckie, bo na przykład zupę się w Chinach się je jako ostatnią, po prostu się popija całość dania głównego, potem na końcu zupą, więc zupełnie jest to coś innego niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce.
8: Czyli rosołek dopiero po schabowym?
13: Tak. Dokładnie tak. Jest to tak skonstruowane, że po prostu lepiej jest popić coś, co było bardziej obfite w organizmie i przyjęliśmy to do organizmu lekkim bulionikiem niż jeść najpierw zupę, a potem główne danie.
8: Pan tą azjatycką kuchnią już trochę lat zaraża. Jak to się zaczęło? Skąd, że tak powiem, ta miłość?
13: No powiem tak, że no ja generalnie jestem kucharzem z zawodu i próbowałem różnych kuchni się nauczyć od początku swojej kariery. No i tak jak pani wspomniała, kuchnia włoska to 20 parę lat temu była taka wchodząca, tutaj robiła wow, bardzo dużo restauracji powstawało. No i tak to też było w moim przypadku, że zacząłem od kuchni włoskiej, potem kuchnia francuska, była kuchnia bałkańska. Kuchni meksykańskiej trochę też tutaj łyżeczką, że tak powiem, posmakowałem. Natomiast trafiłem do pewnej restauracji, której mój to, co do tej pory się nauczyłem w tych wszystkich kuchniach, będąc nawet szefem kuchni, to wywróciło mój światopogląd i moją wiedzę do góry nogami, jeżeli chodzi o gastronomię, bo kuchnia azjatycka to są zupełnie inne techniki, których nawet uczą nas w szkołach. No to zupełnie inaczej wygląda. Inaczej się kroi mięsa, w inny sposób się smaży, w inny sposób trzeba w danej chwili używać temperatury i tak dalej. Nie ma tutaj długiego gotowania, bardzo długiego, które powoduje, że potrawa nabiera smaku bardzo powoli, tak jak to jest na przykład w tradycyjnych kuchniach polskich, tradycyjnej kuchni polskiej. Jest tu dość szybkie gotowanie, natomiast z zachowaniem pełnej wartości smaków, na przykład w warzywach, w mięsie, no i tej świeżości, tej chrupkości, tego wszystkiego, to na tym właśnie polega różnica między kuchniami.
8: Czyli to był w Pana życiu taki game changer?
13: Tak, można powiedzieć, że tak, no ale no, ja lubię uczyć się nowych rzeczy, dlatego no, ciekawe było nauczyć się kuchni włoskiej, ciekawe było też nauczyć się sposobu i filozofii, jeżeli chodzi o przygotowania dań kuchni azjatyckiej.
8: A jak to wyglądało na początku w Trójmieście, te pierwsze lokale z kuchnią azjatycką? Tego było niewiele.
13: Początki były ciężkie, ponieważ w Trójmieście powstawały małe po prostu takie budki z kuchnią azjatycką, bo zazwyczaj to taki typowy, w cudzysłowie, Chińczyk, który gdzieś tam na osiedlu oferował jakieś szybkie dania chińskie. Oczywiście ja nie twierdzę, że to jest coś złego, bo to była super rzecz, bo to można przyrównać do takiego naszego teraz fast fooda. Jest to fast food taki chiński, który można już gdzieś tam znaleźć te smaki chińskie, posmakować. Natomiast tak, teraz w tym momencie otwierają się restauracje azjatyckie i rzeczywiście jest to w modzie i rzeczywiście możemy liczyć tutaj na duże grono odbiorców. Tak.
8: No właśnie, ten przysłowiowy Chińczyk, on był takim typowym streetem. To nie była ekskluzywna restauracja, nie można było usiąść, tylko gdzieś tam w biegu z kartoniku się jadło.
13: Tak, można tak powiedzieć, ale wie Pani, no to tak naprawdę kuchnia azjatycka jest, bo można powiedzieć, taką szybką kuchnią, że można to w małym pomieszczeniu zaaranżować i wydać i smacznie zrobić. Natomiast są dania, które potrzebują, jak na przykład kaczki, które trzeba długo piec, które wymagają 6-7 dni nawet przygotowania, takie kaczki, żeby były smaczne. No, taka owiana sławą kaczka po pekińsku to jest w ogóle, to jest, czyli jeżeli chodzi o przygotowanie, to jest majstersztyk. Trzeba to naprawdę długo robić, żeby ona była naprawdę smaczna. Więc tak, na początku były tutaj budki, a teraz restauracje się otwierają i rzeczywiście można posmakować czegoś poważniejszego, nie tylko szybkich makaronów.
8: Co się robi z kaczką przez 6 dni?
13: Tak, są 3 etapy. Pierwszy etap to jest, no wiadomo, trzeba przygotować ją, sparzyć, trzeba ją zamarynować. Następnie przez praktycznie 1,5 dnia ta kaczka musi wyschnąć, musi tak naprawdę być obsuszona. Następnego dnia się ją poddaje pompowaniu. Ciekawa sprawa, ponieważ trzeba ją sprężonym powietrzem napompować tak, żeby skóra oddzieliła się od tłuszczu pod skórą, co powoduje przy wypiekaniu powolnym tej kaczki, że ten tłuszcz cały się wytapia, a zostaje tylko sama crispy, naprawdę złocista skórka, która jest po prostu rarytasem, że tak powiem, w tej kaczce. Nie tylko mięsko, które oczywiście mięso zostaje, ale ta skórka chrupiąca, którą tak naprawdę Chińczycy traktują jak $1,000,000 i jakbyśmy obejrzeli filmy jakieś azjatyckie, kiedy jest serwowanie kaczki po pekińsku, no to faktycznie ta skóra jest traktowana jak $1,000,000.
8: Ja jestem bardzo głodna, proszę zwolnić.
13: Dobra, sam chcę zjeść.
8: Pamięta Pan te pierwsze swoje danie, które zrobił z kuchni azjatyckiej?
13: Pierwsze dania, które mi mistrzowie z Azji nauczyli, bo pracowałem z kucharzami z Chin, z Tajlandii i tak dalej. Natomiast zazwyczaj były to dania syczuańskie, które w większości charakteryzują się 3 momentami. Jeszcze niedawno słyszeliśmy o tym, że tutaj jeden z takich bardziej znanych kucharzy, szefów kuchni, miał restaurację, w której podawał momenty. I tak samo jest w tej kuchni azjatyckiej. Są tam momenty i na przykład dania kuchni syczuańskiej wyrażają 3 momenty. Pierwszy to jest ostry, słodki i na końcu kwaśny. I tych dań, jakby na początku zawsze mnie uczono tych dań, żeby je jak najlepiej opanować. Więc zaczynałem od jakichś prostych wieprzowin, drobiów w sosiach syczuańskich, żeby dojść do perfekcji. No, myślę, że to wychodzi nam dość dobrze teraz.
8: A dziś w jakich daniach czuje się pan najlepiej? W jakich jest mistrzem?
13: Nie można powiedzieć, że można czuć się mistrzem, bo mistrzami nigdy nie będziemy, bo zawsze się uczymy. I myślę, że dobrze przygotowujemy dania kuchni syczuańskiej. Kurczaka gongbao, wieprzowiny po syczuańsku, kaczki po syczuańsku. Dobrze to przygotowuję i myślę, że to jest smaczne i coś nowego tak naprawdę, bo używany jest tam ocet chiński, który jest ciemnym octem ryżowym, lekko fermentowanym, i ten ocet jest bardzo ciekawą sprawą, bardzo ciekawym produktem, dlatego że trzeba wiedzieć, jak z nim zagrać, dodając inne składniki, żeby on był smaczny po prostu. Jeżeli tylko zaburzymy proporcje przy occie chińskim, przy daniach syczuańskich, to danie już po prostu nie smakuje.
8: Przepis na sukces w takiej kuchni to są przede wszystkim oryginalne składniki?
13: Myślę, że konsekwencja. Konsekwencja jest tutaj ważna, właśnie żeby też ludzie nas nie postrzegali jako zwykłej budki osiedlowej, to konsekwentnie używamy naprawdę dobrej jakości produktów i ściągamy te produkty z zagranicy, z Tajlandii, z Chin. I to jest właśnie ta konsekwencja. My na przykład, ja osobiście przez 7 miesięcy szukałem odpowiedniego ryżu, który będzie na nasze warunki tutaj odpowiedni, będzie się odpowiednio, że tak powiem, sypał, będzie odpowiednio wyglądał w miseczce, będzie odpowiednio można go zjeść pałeczkami. Przez 7 miesięcy szukałem takiego ryżu, znalazłem go i rzeczywiście mam takie miejsce, gdzie tylko tam kupuję, no ale niestety na ten ryż trzeba czekać. I teraz, jeżeli jest jakaś przerwa pomiędzy dostawami tego ryżu, no to jest problem, nie? Więc my na przykład ten ryż po prostu wyłączamy z karty. Wolimy po prostu nie serwować innego ryżu, nie mówię, że gorszego czy lepszego, ale innego, tylko po prostu czekamy na ten ryż, ale mamy inne dodatki typu makarony, jakieś kasze, inne takie rzeczy.
8: Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które śmiało można nazwać pana dzieckiem?
13: Można nazwać moim dzieckiem, ale współtwórcą był jeszcze inny człowiek, inna pani taka, która tak naprawdę otworzyła to z miłością. Ja jej pomogłem w tym, żeby to dalej przetrwało i żeby to dalej funkcjonowało, rozwinąłem to. Można powiedzieć, że tak, w 50-60% jest to moje dziecko, a w 40% powiedzmy moich wspólników.
8: Ale nadal wchodzimy na kuchnię.
13: Oczywiście, no ja jestem szefem kuchni jakby nie tylko z nazwy szefem kuchni, ale również pracuję na kuchni. Nie wyobrażam sobie, żeby nie współpracować ze swoimi pracownikami, nie przekazywać dalszych wiedzy swojej, nie dozorować tego, co się tam dzieje. No i po prostu pomoc. Ja uwielbiam być w tym amoku kuchennym i po prostu działać każdego dnia, nie potrafiłbym inaczej. Tak, ciepło, jeszcze raz ciepło w oczy, bo palniki mamy dość duże i o wielkiej mocy. No i tak, no jest to część tej filozofii. Zawsze jak oglądamy jakieś filmy, no to w tej kuchni chińskiej to tam się dzieje naprawdę dużo. No i tak samo jest u nas. No, ale myślę, że goście są zadowoleni. I będą do nas wracać.
8: A w Trójmieście jest wielu młodych kucharzy, którzy właśnie szkolą się pod kątem kuchni azjatyckiej?
13: Właśnie jeżeli chodzi o kucharzy takich stricte azjatyckich, mógłbym powiedzieć, że nie jest wielu. Natomiast jest coraz większy, tendencje są coraz większe do tego, żeby się uczyć tej kuchni. No wiadomo, że na standardowym woku trzeba się nauczyć. My na przykład dopiero po 6 miesiącach puszczamy osobę na woka samodzielnie. Oczywiście ona wcześniej robi dania na woku, uczy się tego, bo trzeba wiedzieć, jak dozować temperaturę, żeby to danie się po prostu nam nie spaliło. Ten wok ma o wiele większą temperaturę niż zwykła patelnia kuchenna, na której smażymy. O wiele szybciej się nagrzewa. Jest ta blaszka, na której robimy, jest ona cięższa o wiele, więc jakby trzeba wiedzieć, w jakim momencie, kiedy co wrzucić, kiedy w jaki sposób i dodać, w jaki sposób to przemieszać. Wszystko tutaj jest jakby nauką. I tego musimy się przez parę miesięcy zazwyczaj uczymy nowego adepta. tej wiedzy, a później już samodzielnie działa, oczywiście pod moim okiem.
8: A czy mieszkańcy Trójmiasta mają swoje ulubione danie kuchni azjatyckiej? To jest ten słynny pad thai?
13: Tak, pad thai jest jakby najbardziej znanym daniem. No jest to po prostu makaron i on naprawdę bardzo jest znany, jeżeli chodzi o kuchnię tajską. Tak samo zupa to miam, ale jest wiele, wiele innych dań kuchni azjatyckiej, które jest warte do poznania, właśnie między innymi dania kuchni seczuańskiej, mandaryńskiej, pekińskiej. Zapraszam po prostu próbować i odkrywać tą kuchnię, bo jest naprawdę warto co odkrywać.
8: Bo kuchnia azjatycka kojarzy jeszcze się z takimi ostrymi smakami i niektóre osoby ciężko przekonać. Nie, to nie dla mnie, tam jest dużo sosów pikantnych.
13: Niekoniecznie, bo mamy dania, które są w stylu buddyjskim, a jak wiadomo, styl buddyjski to jest taki spokojny, bardzo taki stonowany styl. Zazwyczaj są rzeczy przygotowywane na parze, steamowane z lekkim, delikatnym sosem, więc można, to nie jest powiedziane, że kuchnia azjatycka to jest kuchnia ostra. Oczywiście jest ostra, ale możemy to tonować i możemy też wybrać takie dania, które wcale nie są ostre. Wystarczy po prostu zapytać, porozmawiać z szefem kuchni, na pewno coś przygotuje nieostrego lub mniej ostrego lub łagodnego wręcz.
8: Kuchni azjatyckiej, jakie desery?
13: No głównie to są owoce, które wiadomo w Azji są spotykane i bardzo dużo tych owoców do nas trafia tutaj. Są to owoce w tempurze, owoce w cieście, ale my proponujemy mus pandanowy. Jest to mus z pandamowca, taki można powiedzieć krem z pandamowca z odrobiną mleka kokosowego.
2: Magazyn lokalny.
7: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Sala do masażu, huśtawki i sztuczna trawa zamiast standardowej wykładziny. Dzisiejsze biura coraz częściej stają się placem zabaw dla pracowników. Czy w takich warunkach lepiej się myśli? Czy piłkarzyki pobudzają naszą kreatywność? I czy Trójmiasto też może pochwalić się takimi miejscami? Jak najbardziej, mówi mi Marcin Banasik, wiceprezes zarządu Primater.
8: Olivia Business Center, duże przeszklenia, huśtawki, bilard, piłkarzyki. Takie biura kiedyś robiły na nas wrażenie, a dzisiaj mam wrażenie, że stały się trochę bardziej codziennością.
14: Zdecydowanie tak. Te przestrzenie biurowe się zmieniają, a ich podejście do nowoczesnej aranżacji jest coraz bardziej zróżnicowane. Odpowiada przede wszystkim na różne potrzeby pracowników, bo menadżerowie i właściciele tych firm zauważyli, że predyspozycje i zaangażowanie pracowników wzrasta z odpowiednim przygotowaniem przestrzeni ich do pracy. Kiedyś takie przestrzenie jak kuchnie czy open spacey generowały duży hałas, generowały dużą potrzebę migracji tych ludzi. Obecnie te miejsca zmieniane są na strefy
8: czegoś w rodzaju chillu, relaksu?
14: Tak. Obecnie te miejsca zmieniane są na przestrzenie kreatywne dla pracowników. Zmieniane są na potrzeby chillu między zadaniami, które stawiane są przed tymi pracownikami oraz i właśnie poprawiają ergonomię pracy, takie huśtawki czy pufy w takich miejscach.
8: No właśnie, to wpływa na jakość pracy?
14: Wpływa na jakość pracy i też na interakcję między pracownikami. W swoim portfolio mamy też realizację jednego z biur, w którym zaaranżowaliśmy salę do wyciszenia, medytacji i masażu.
8: Gdzie ta firma?
14: Ta firma akurat ma siedzibę w Warszawie, ale po pracy czy w trakcie pracy jest bardzo dużo pracowników mocno przebodźcowanych różnymi generatorami, rozpraszaczami i można skorzystać z takiej sali, żeby się wyciszyć. Jest też puszczana tam uspokajająca muzyka i wstawione są fotele relaksujące z masażami. Oprócz tego są też zaimplementowane różne przestrzenie do relaksu, do chillu, gdzie wstawiane są piłkarzyki, a także nawet worki treningowe, jak na sali
8: można się wyżyć
14: gimnastycznej czy sali bokserskiej. To przekłada się przede wszystkim na zaangażowanie pracowników w cele tych przedsiębiorstw.
8: Właśnie, w waszym portfolio dużo jest takich wariacji.
14: ostatnich latach bardzo dużo. To chyba też przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie te biura Google czy Apple są na taki kształt aranżowane. Jednak to, co my zauważamy i to, co zauważają właściciele, zauważają menadżerowie tych zespołów, że dobre pomysły wśród pracowników powstają w różnych miejscach. Nie tylko przy tradycyjnych biurkach na krzesełkach, ale także właśnie na tych wspomnianych wcześniej pufach, czy na huśtawkach. Chociażby huśtawkach, czy na sztucznej trawie. Tak?
1: Sztuczna trawa?
14: Sztuczna trawa zamiast tradycyjnej wykładziny. To właśnie te detale mają ogromne znaczenie w firmach. I te firmy dzięki właśnie zaangażowaniu pracowników w te powierzone zadania stają się przyjazne i ergonomiczne. I w ostatnich naszych realizacjach, czy w ostatnich naszych planach funkcjonalnych dla biur, większy nacisk kładzie się właśnie na te strefy pracy. Nie tylko na strefy chill-outu, na strefy relaksu, na strefy kreatywne dla pracowników, ale te tradycyjne biurka zamieniane są na regulowane stoły, są zamieniane właśnie na huśtawki, są miejsca, gdzie pracownicy potrzebują, by na nich zostało skupione to ten cały proces.
1: Czyli nareszcie zwracamy uwagę na to, jak pracujemy, w jakich warunkach.
14: Tak, wydaje mi się, że też, że po pandemii, gdzie bardzo dużo pracowników było oddelegowanych do pracy hybrydowej, czy do pracy zdalnej, głównie zdalnej,

0: rozmów biznesowych.
1: Rozmów biznesowych, ale także warsztatów kulinarnych. Także takie też procesy.
0: Gdzie są te firmy?
1: Te firmy są zarówno i w Trójmieście, i w Warszawie. Obecnie dwa takie biura powstały.
0: Dla Was to jest też pewnego rodzaju forma kreatywności, zabawy, żeby trochę pogłówkować, jak urozmaicić te prace ludziom?
1: Oczywiście, że tak. To już na bardzo wstępnym etapie planowania przestrzeni i biurowej spotykamy się z właścicielami czy z menadżerami, którzy odpowiadają za prowadzenie całego procesu rearanżacji bądź całkowicie nowego przygotowania biura. I co my zauważamy ostatnio, to pracownicy podłączani są pod cały ten proces aranżacji. Spotykaliśmy się z właścicielami na pustej, całkowicie pustej przestrzeni wraz z pracownikami, gdzie opowiadaliśmy, gdzie co będzie, jak co będzie, jakie pomysły przez tych pracowników były wskazywane dla lepszego skupienia, dla lepszego zaangażowania. I tutaj zauważamy, że to właśnie to zaangażowanie pracowników generuje sukcesy bądź spełnianie celów strategicznych biznesu.
0: Aha, czyli taka coś w rodzaju ankiety, że ja bym chciał tu fotel, tutaj pufę.
1: Tak, oczywiście nie wszystko potem wchodzi do realizacji, ale staramy się...
0: A takie najbardziej szalone pomysły?
1: Najbardziej szalone pomysły to właśnie między innymi te salony masażu czy salony rekreacji, które zajmują większą część niż już teraz przestrzenie biurowe, przestrzenie, gdzie pracownicy spędzają najwięcej czasu.
0: Mhm. No właśnie, wytłumaczmy, czym jest ten fit-out, bo wy się właśnie tym zajmujecie.
1: Tak, zajmujemy się fit-outem i tak w skrócie, bo można o tym oczywiście dużo mówić, ale tak w skrócie...
0: Mamy czas.
1: Ja wiem. W skrócie to jest to szereg procesów od bardzo wstępnego planowania przestrzeni, planu funkcjonalnego, tak zwanych space planów, poprzez optymalizację kolejnych procesów dla spełnienia oczekiwań naszego klienta, czyli od analizy potrzeb przez projekt po maksymalną optymalizację realizacji, budowy, podejścia technicznego i wyposażenia poprzez zarządzanie budżetem i zarządzanie jakością. Czyli zajmujemy się przeprowadzeniem klienta przez remont czy budowę od analizy jego potrzeb po harmonogramowanie i zarządzanie budżetem i zarządzanie jakością realizacji.
0: Mhm. Czyli on dostaje po prostu kluczyk.
1: On dostaje gotowy kluczyk. Czasem się też śmiejemy, że może tylko przyjść i powiesić czapkę na wieżę.
0: No to też fajne.
1: Tak.
0: Takie realizacje ile czasu zajmują?
1: Właśnie tutaj ta optymalizacja czasu dla naszych klientów, dla właścicieli biur, dla właścicieli przedsiębiorstw ma ogromne znaczenie, bo skupiamy się na tym, by zajmowały jak najmniej czasu. Oczywiście są pewne generatory czasu, których nie przeskoczymy, jak realizacja zamówień, chociażby drzwi czy oświetlenia, bądź specjalnych zamówień, na które trzeba czekać. Ale staramy się, by takie powierzchnie od 1000 do 2000 metrów kwadratowych były realizowane w około 12 tygodni. Już 12 tygodni.
0: 12 tygodni?
1: 12 tygodni jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces realizacji, dodając do tego około 5 tygodni projektu. Daje nam to 17 tygodni przygotowania całego biura do wprowadzenia.
0: A potem nie macie ochoty sami się położyć na tym stole do masażu?
1: Oczywiście, że mamy. Często korzystamy. Często też jesteśmy zapraszani przez naszych klientów, by odwiedzić po wprowadzeniu się pracowników, by zobaczyć, jak to funkcjonuje. My też analizujemy wszystkie możliwości, które zostały wprowadzone. Analizujemy dla przeprowadzenia ewentualnych korekt bądź wprowadzenia dla nowych inwestycji.
0: Mhm. Najwięcej projektów realizujecie w Warszawie?
1: Obecnie jest to dość mocno zróżnicowane. Nie tylko w Warszawie, ale jesteśmy chyba w większości dużych miast. Realizujemy obecnie nasze biura w Trójmieście, w Gdańsku. Realizujemy w Krakowie, a także we Wrocławiu. Skończyliśmy dużą powierzchnię w Łodzi. Ale tak, najwięcej realizacji jest w Warszawie i w Trójmieście.
0: Mhm. A jak obecna sytuacja gospodarcza przekłada się na ceny takich realizacji? To wszystko jednak jest droższe?
1: Ostatnie lata dla branży budowlanej były trudne. I ze względu na pandemię, i ze względu

0: wojnę w Ukrainie. Rynek stał się bardzo chaotyczny i mam wrażenie, że te ceny dostawców, bo to głównie główny wpływ mają ceny dostawców, mają zdecydowane znaczenie w końcowym rozrachunku. My dokładamy starań, by realizowane przez nas projekty były maksymalnie zoptymalizowane, żeby były dopasowane do naszego klienta w miarę jego potrzeb i portfela. Poprzez zmianę możliwości zamówień, poprzez przyspieszenie niektórych realizacji, poprzez przyspieszenie tego całego procesu.
1: A czasami nie jest tak, że po prostu klient, krótko mówiąc, nie ma kasy na to, żeby zrobić właśnie huśtawkę, salon masażu, że wolałby postawić po prostu 10 biurek i...
0: Tak, oczywiście, to jest najczęściej, ale widzimy, że biznes się zmienia. Menadżerowie też to zauważają, właściciele też to zauważają. I żeby wykorzystać potencjał pracowników, starają się zaangażować pracowników w kreatywną ich pracę, żeby wykorzystać ich cały potencjał, nie tylko poprzez huśtawki, ale także poprzez pokoje, w których mogą się skupić. Bardziej wyciszone sale spotkań, wprowadzając inteligentne rozwiązania typu smart, przestrzenie kreatywne, rozwijając ich umiejętności i też patrząc na to, jak dany pracownik odnajduje się w przestrzeni. Są osoby wysoko wrażliwe, które potrzebują mieć swój gabinet, są osoby, które potrzebują się socjalizować i wtedy pracują najlepiej. To właśnie ta analiza potrzeb jest na wstępnym etapie pracy projektowej, na wstępnym briefie, który otrzymujemy od klienta i wtedy jesteśmy w stanie zaimplementować wszystkie te pomysły tak, żeby zmieścić się w zakładanym budżecie.
1: A przychodzi klient i mówi, a ja bym chciał jak tamci, co mają w Łodzi biuro?
0: Oczywiście, zapraszamy najpierw do odwiedzin firmy w Łodzi. To są też inne powierzchnie, to są też inne możliwości, to są też inne oczekiwania. Klienci też wiedzą, jakim zespołem dysponują i co mogą osiągnąć.
1: Mhm. A w jaki styl najczęściej uderzamy?
0: W ostatnim czasie zauważamy też, że style są mocno zróżnicowane. Zazwyczaj dostajemy kilka propozycji z Pinteresta, bądź
1: standardowo.
0: Też standardowo, tak jak i przy projektach mieszkań, tak jak i przy projektach...
1: Pani, ja bym chciała taką kuchnię jak ten.
0: Tak, jak robił kolega z bloku obok, ale niestety to też tak nie do końca działa, ale...
1: No właśnie, ile razy musicie tonować pomysły?
0: Staramy się w każdym projekcie przemycić jakąś naszą taką ideę, która będzie odznaczała to biuro, która będzie wyrażała ich charakter i to się nam udaje. My też staramy się edukować naszych klientów, staramy się pokazywać możliwości, my jesteśmy też od tego, by projektować ich przyszłość i by projektować ich sukces.
1: Mm-hmm. A nadal industrialne przestrzenie są w modzie?
0: Tak, i myślę, że nadal pozostaną z nami. Odkryte sufity, malowane na kolor instalacje, czy loftowe, przeszklone ściany. I to bardzo dobrze się sprawdza, bo też to jest łatwe w utrzymaniu czystości, to dobrze wygląda, pracownicy czują się zaopiekowani, a to chyba też to.
1: Mm-hmm. A dla Was taki projekt jest łatwiejszy niż na przykład styl glamour?
0: Na pewno w stylu glamour jest więcej detali. Na pewno trzeba rozważyć przerost formy nad treścią i to, czy w tym biurze to się sprawdzi, czy ci pracownicy też to docenią, bo to...
1: Kolumny,
0: tak, czy inne sztukaterie na ścianach, to dobrze wygląda w przestrzeniach medycznych, to dobrze wygląda w przestrzeniach półprywatnych, niekoniecznie w biurach. Biura muszą być łatwe w utrzymaniu czystości, muszą być dostosowane do możliwości pracowniczych, ale także dla łatwego zarządzania zespołami.
1: A to nie jest tak, że pandemia trochę spowodowała, że uciekamy z tych biur, że nie opłaca się już tworzyć takich przestrzeni?
0: Wręcz przeciwnie. Pandemia pokazała, że z jeszcze większą starannością i odpowiedzialnością podchodzimy do fit-outu przestrzeni biurowych. Tak jak mówisz, część biur i część właścicieli wysłała pracowników na pracę hybrydową czy pracę ogólnie zdalną, ale jak pokazują ostatnie badania, ludzie chcą wracać do tych biur.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Zapraszam. Gdynia i archeologia zwykle nie chodzą w parze. W końcu jest to stosunkowo młode miasto, ale należy pamiętać, że pierwsza wzmianka na temat wsi pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak na terenie, na którym miasto dziś leży, ludzie mieszkali jeszcze wcześniej, nawet w czasach, kiedy Morze Bałtyckie nie było jeszcze morzem. Najdawniejsze dzieje tych terenów opowiada książka pod tytułem Niepoznana. O czym dokładnie jest i czego dowiemy się po przeczytaniu, to opowiedziała mi Ewa Siwek, kierowniczka działu wydawnictw w Muzeum Miasta Gdyni. Porozmawiamy właśnie na temat nowego wydawnictwa Muzeum Miasta Gdyni. Jak się nazywa i o czym dokładnie jest?
1: Książka nazywa się Niepoznana i opowiada o Gdyni i okolicach do XII wieku. Jest to pierwszy tom nowej serii wydawniczej, wydawanej przez Muzeum Miasta Gdyni z wydawnictwem Uniwersytetu Gdyńskiego. I to jest taka publikacja, która opowiada o Gdyni, kiedy Gdynia nie była jeszcze miastem, nie była jeszcze nawet wioską. W ogóle Gdynia nie leżała nad morzem, więc to są czasy takie zaprzeszłe, pradziejowe, bardzo ciekawe, o których sami Gdynianie niewiele wiedzą, bo ja zamieszkałam w Gdyni tutaj 5 lat temu i dowiedziałam się, że Gdynianie jako mieszkańcy niesamowicie kochają swoje miasto i strasznie dużo o nim wiedzą. Potrafią bez problemu podać ojcu założycieli, potrafią spierać się o najlepsze zabytki architektury modernistycznej, z której Gdynia słynie. Wiedzą bardzo dużo, ale rzadko sięgają do tych czasów takich dawnych, dawnych, zaprzeszłych i stwierdziliśmy, że to jest świetny punkt wyjścia do opowieści o historii Gdyni.
3: Skąd zostały zaczerpane informacje do napisania tej książki? No bo jednak, no tak jak pani wspomniała, mało kto raczej pamięta tamte czasy, a tym bardziej źródeł pewnie też dużo nie jest.
1: Ten tom opowiada o czasach pradziejowych, czyli to jest taki termin, którego używamy, kiedy nie mamy żadnych źródeł pisanych, czyli tak naprawdę bazujemy na wykopaliskach archeologicznych, więc to jest publikacja opracowana na podstawie wniosków z zabytków, które udało nam się znaleźć w ziemi. I to jest o tyle ciekawe, że Gdynia może nie kojarzy się stricte z archeologią, ale prawda jest taka, że każde miasto, nawet takie, którego mieszkańcy zamieszkali tutaj niedawno, sprowadzili się niedawno, czy urodzili się niedawno, ma swoją historię, tu żyli jacyś ludzie i pozostają po nich jakieś dawne ślady, jakieś skorupy w ziemi, jakieś ślady grodzisk, jakieś ślady grobów. I ciekawe jest to, że w Gdyni znajduje się 235 stanowisk archeologicznych. Na nie wpadano często przypadkiem. To nie jest tak, że objęto Gdynię jakimiś bardzo szeroko zakrojonymi badaniami dotyczącymi archeologii, tylko w ramach industrializacji, czyli na przykład wytyczania nowych dróg, nowych autostrad, właśnie dróg krajowych, czy budowy nowych osiedli, często gdy zanurzono łopaty w ziemi, okazywało się, że coś tam jest. I okazywało się, że znajdują się tam przedmioty, które sięgają epoki kamienia, czy epoki żelaza i ktoś tutaj mieszkał, ktoś tutaj był.
3: Patrząc na tę książkę, jest ona dosyć gruba, bym powiedział, więc chyba tych informacji całkiem dużo można było wywnioskować.
1: Mamy świetnych ekspertów, którzy o jednej skorupie, czy o jednym drobnym przedmiocie są w stanie mówić bardzo dużo, a tak już mówiąc zupełnie serio, rzeczywiście zgromadziliśmy znakomite grono ekspertów, którzy wypowiadali się zarówno o tym, jak w różnych kulturach tutaj żyli ludzie, że byli to na przykład pierwszymi ludźmi, którzy przybyli na teren Gdyni, byli rybacy i łowcy fok, że przybyli między 7 a 6 tysiącleciem przed naszą erą i opowiadają o tym, jak żyli, w co się ubierali, jaką kulturę wytworzyli, ale mamy też ekspertów, którzy analizują, jak wyglądała ta okolica, w której w tej chwili jesteśmy. Na przykład, to co jest mnie zupełnie zaskoczyło w pracy nad książką, okazało się, że Gdynia nie zawsze leżała nad morzem, że w tym miejscu, w którym tutaj jesteśmy, a siedzimy w budynku Muzeum Miasta Gdyni, które jest położone tuż obok plaży miejskiej, jakbyśmy wyszli teraz z budynku i spojrzeli przed siebie, to wcale byśmy nie zobaczyli wody te kilka tysiącleci temu, ponieważ tutaj nie zawsze było Morze Bałtyckie, dopiero stopniowo, jak cofał się lądolód, czyli lodowiec kontynentalny, tworzyła się Niecka, wypełniała wodą. Początkowo było to w ogóle jezioro. Dopiero potem, jak poziom wody wzrastał, łączył się przez cieśniny duńskie z oceanem, powstało Morze Bałtyckie. I wtedy, kiedy przybyli tu pierwsi właśnie łowcy fok, czy jacyś inni mieszkańcy, to brzeg był oddalony 5 kilometrów na północ, więc nie było nawet wody. Więc mamy tutaj szereg różnych ciekawych treści. Jeszcze jedną rzecz dopowiem. Dzięki dzisiejszym zdobyczom nauki możemy na przykład odtworzyć, jak kilka tysiącleci temu wyglądała tutaj roślinność. Prowadzi się jakieś odwierty, wyciąga materiał z osadów, które osadziły się właśnie kilka tysiącleci temu, i my jesteśmy w stanie odtworzyć, jakie tu rośliny w ogóle były w tym czasie. Więc bardzo szeroko opowiadamy o tym, jak to wyglądało, kto tu żył, co tu robił, z kim był spokrewniony i różne inne ciekawe rzeczy.
3: Od czego właściwie zaczynamy lekturę?
1: Zaczynamy rzeczywiście od tego, jak był ukształtowany teren, jak wyglądała roślinność, i zaczynamy się skupiać na pierwszym pojawieniu się mieszkańców tutaj tego terenu, tej kultury pomorskiej, i analizujemy, co ta kultura wytworzyła, czy ona się jakoś różniła od swoich sąsiadów i co w niej było takiego nietypowego. No i okazuje się, że mamy rzeczywiście w skali Polski, a może nawet świata, zupełnie nietypowy relikt tamtej kultury, mianowicie tak zwane urny lub popielnice twarzowe. To są takie wazy jakby ceramiczne, niewielkie, od 10 do 30 centymetrów, które mają takie zdobienia przypominające ludzkie twarze, czyli mają oczki, buzie, nosy, uszy, mają też ozdoby, na przykład kolczyki z bursztynem, jakieś koraliki. I to jest, okazuje się, bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Już tutaj na Pomorzu znaleziono ponad 2000 takich popielnic i to były naczynia, w których składano prochy zmarłych. Okazuje się, że nasi pierwsi przodkowie z tego regionu nie składali całych ciał do ziemi, tylko dokonywali kremacji. Więc składano do tych waz rzeczywiście prochy zmarłych, a wazy zdobiono, i tutaj archeolodzy się spierają. Najprawdopodobniej te wazy mają przypominać zmarłych, czyli jeżeli to była kobieta, ma na przykład jakieś kolczyki, często są jakieś elementy tego, jak mógł wyglądać strój tej osoby, jak również, i to mnie zupełnie zaskoczyło, widać tatuaże. Okazuje się, że kilka tysiącleci temu Pomorzanie się dziarali, to znaczy mogli mieć tatuaże, co wcale nie jest takie rzadkie, bo gdzieś tam w kulturach syberyjskich też takie tatuaże występowały, a my byśmy zupełnie nie przypuszczali, że tego typu zdobienia trwałe mogły u naszych przodków występować. Więc mamy taki z jednej strony przegląd obyczajów pochówkowych, a z drugiej strony przegląd mody, jak wyglądali mieszkańcy Pomorza te kilka tysiącleci temu.
3: Czyli to też tak doprecyzuję, to nie jest tylko i wyłącznie to, co działo się na terenie Gdyni, ale ogólnie na terenie dzisiejszego Pomorza.
1: Tak, użyliśmy, ponieważ Gdynia nie jest wielkim miastem, więc wiadomo, że kultura, która tutaj występowała, nie występowała tylko w tym miejscu. Najwięcej jakichś pamiątek mamy z dzielnic Oksywie, Oburze, Wielki Kack, ale tak naprawdę podobne zjawiska zachodziły tutaj też w okolicach, więc użyliśmy takiej bezpiecznej nazwy Gdynia i okolice do XII wieku.
3: A wracając do tych stanowisk archeologicznych, których w Gdyni mamy naprawdę sporo, czy może znaleziono coś jeszcze takiego cennego poza tymi popielnicami, jakieś skarby?
1: No właśnie z tymi skarbami to jest problem, ponieważ to, co dzisiaj rozumiemy jako skarby, jest czymś zupełnie innym, co wtedy rozumiano jako skarby. Kiedyś rzeczywiście deponowano wiele przedmiotów, żeby nie uległy rabunkowi, więc chowano je do ziemi, albo składano bóstwom. Natomiast czy to dzisiaj dla nas jest skarbem? I tak, i nie. Jako skarb, przyzwyczajeni do powieści przygodowych czy filmów o Indianie Jonesie, to wyobrażamy sobie jakieś szlachetne kruszce, skrzynie pełne złota i tak dalej. No, trudno to znaleźć na ziemiach polskich. Natomiast skarbem często są takie przedmioty, które może nie wyglądają jakoś efektownie. Może to być ząb. Zresztą w Polsce znaleziono ząb Neandertalczyka, nie w Gdyni, ale właśnie w Polsce, i jest dowodem na to, że Neandertalczyk dotarł tutaj na nasze ziemię, więc okazuje się, że jeden ząb może być większym skarbem w skali takiej ogólnej niż jakiś bardzo cenny kruszec. Natomiast tutaj na terenach Gdyni
4: Znaleziono sporo różnego typu naszyjników, zawieszek, grzebieni, takich bardzo zdobnych, wykonywanych z żelaza, co świadczyło o tym, że te kultury były dosyć zaawansowane. I to rzeczywiście mamy w zbiorach obecnie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Mamy te popielnice, które są wyjątkowe i to też można uznać za skarb ze względu na to, jak dużo historii może opowiedzieć taki jeden pojedynczy przedmiot. No ale oczywiście tutaj pojawia się taki temat, o którym też bym chciała wspomnieć, mianowicie, że skarby są dzisiaj bardzo kuszące dla wielu poszukiwaczy skarbów, czyli takich tak zwanych detektorystów, osób, które kupują sobie sprzęt, wykrywaczy metalu i szuka starych rzeczy w ziemi. Tutaj archeolodzy walczą z detektorystami, bo okazuje się, że często takie znaleziska, które leżą wiele, wiele wieków, nie powinny być wyjmowane z ziemi. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo okazuje się, że często przedmiot wyjęty z ziemi traci swój kontekst i staje się nieczytelny, więc dużo lepiej jest zostawić i zbadać otoczenie, a często nawet zostawić ten przedmiot w ziemi, wiedząc, że tam jest, i poczekać na wynalezienie lepszych metod, żeby zrozumieć jakby cały kontekst. Tak było w przypadku galeonu Vaza, który został z XVII wieku, który zatonął właśnie w XVII wieku i został przez Szwedów wyjęty, i okazało się, że na powietrzu marnieje. Natomiast w tym mule, w którym był osadzony, przetrwał po prostu kolejne stulecia. I tak jest również z takimi zabytkami, nie tylko tymi, które znajdują się gdzieś w ziemi w Gdyni, ale w ogóle na świecie, że nie zawsze warto wszystko wyjmować, wydobywać i szukać skarbów, tylko zawsze warto się zastanowić, żeby zrozumieć kontekst.
3: Wracając do samej książki, bo jakby to był główny temat naszej rozmowy, tak jak już powiedzieliśmy, jest ona napisana przez ekspertów, którzy naprawdę bardzo szczegółowo opisali poszczególne, czy to znaleziska, czy to poszczególne dzieje tutejszego regionu, ale książka jest bardziej taką, jakby to powiedzieć, formą obrazkową, gdzie można coś zobaczyć na własne oczy, czy bardziej jest to historia pisana, niczym lektura szkolna?
4: Dobre pytanie. Unikaliśmy oczywiście takiej wersji podręcznikowej szkolnej, bo wiemy, że mogłaby zrazić bardzo wiele osób. Zależało nam na tym, żeby była świetnie zaprojektowana książka i świetnie zilustrowana, żeby po prostu już zobaczenie tych obiektów, które wydobyliśmy z ziemi, sprawiało, że sam temat jest warty przejrzenia, więc mamy tutaj świetnie zilustrowane obiekty i do tego jest historia, nad której opowiedzeniem pracowaliśmy z naszymi redaktorami, tak żeby była dla każdej osoby zainteresowanej Gdynią znośna. Nie trzeba być ekspertem, archeologiem czy osobą z doktoratem, żeby zrozumieć tę książkę. Ona po prostu jest opisana, opowiedziana w taki sposób, żeby w każdym z nas uruchomiła taką żyłkę zainteresowania rzeczami z pradziejów, z prehistorii, i też wywarła taki efekt, że te rzeczy nas dotyczą, że to, że ktoś żył tutaj wcześniej, oglądał te same krajobrazy, korzystał z tych samych zasobów, w jakiś sposób jest z nami spokrewniony, i nie tylko dlatego, że jego groby czy osady są obok naszego domu często, a nawet pod nim, tylko że w jakiś sposób jesteśmy z nimi spokrewnieni, i to już jest super fascynujące.
3: Ilu autorów ma ta książka? No już powiedzieliśmy, że to jest wielu ekspertów, ale czy jest to naprawdę cały sztab tutaj ludzi?
4: Rzeczywiście jest cały sztab, bo to było kilkunastu autorów z różnych ośrodków, którzy z jednej strony są znawcami od biologii, od geologii, od archeologami, też archeologami, którzy się specjalizują w różnych okresach historycznych. My tutaj dodajemy taką przedziałkę, żeby też wiedzieć, gdzie się znajdujemy, bo nie każdy operuje takimi nazwami jak późny paleolit, mezolit, neolit, epoka brązu i żelaza. Jakby był w milionerach, miałby wskazać, na kiedy przypada epoka brązu, to myślę, że trzeba by było zadzwonić po przyjaciela. Więc dodajemy takie ułatwienia w tej lekturze, żeby każdy, kto sobie ją przegląda, czuł się dobrze poinformowany i z tej wiedzy naszych ekspertów korzystał jednak z przyjemnością, a nie z jakimś żmudnym wysiłkiem.
3: To jeszcze na koniec pytanie odnośnie tego, gdzie tę książkę można dostać, czy ona jest do wypożyczenia w Muzeum Miasta Gdyni, czy ona jest do kupienia, czy tylko do przeczytania na miejscu?
4: Książka tradycyjnie jest do kupienia w sklepie Muzeum Miasta Gdyni, ale również w sklepie internetowym, również u naszego współwydawcy wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, w sklepie stacjonarnym oraz online. Także zapraszam serdecznie.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie,